0: karierą również.
1: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: O naszych pieniądzach i obietnicach wyborczych Tomasz Terlikowski rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Czas na drugi fragment tej rozmowy.
4: Wróćmy jeszcze do podatków i do akcyzy. Pojawiło się, informował pan zresztą o tym, że będzie wyższa akcyza na alkohol, na tak zwane małpki, szczególnie na ten alkohol w małych opakowaniach. I podatek, tak zwany podatek cukrowy, czyli od tych napojów wysokocukrowych. Ile wzrośnie ta akcyza?
5: To zgodnie z ustawą, którą już kiedyś prezentowaliśmy, którą prezydent Nawrocki również zawetował, ona miała wzrosnąć o 20%. To nie byłyby duże przełożenie, by to nie miało na ceny alkoholu, ale one na pewno by wzrosły.
4: No, ale nie wzrosną.
5: No, tak długo jak prezydent
4: będzie
5: Nawrocki
4: wetował, to
5: wetuje,
4: nic się nie zmieni.
5: To oczywiście nic się nie zmieni. To, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, całość tych dodatkowych wpływów ma zostać przeznaczona na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. To jest dla mnie, zarówno w przypadku tak zwanych małpek, jak i wzrostu tak zwanej opłaty cukrowej, zresztą opłata cukrowa już w tej chwili jest przeznaczona w całości na ochronę zdrowia, o czym pan prezydent najwyraźniej wetując tę ustawę nie wiedział lub został wprowadzony w błąd.
4: Obserwuje pan na pewno życie polityczne i Rozwój Plus, nowe stowarzyszenie powstało, partia powstanie za kilka tygodni. No i już są pierwsze pomysły. Były premier Morawiecki przedstawił pierwszy pomysł na walkę z niżem demograficznym. Wszyscy teraz walczą z niżem demograficznym i dobrze. Pomysł pensji rodzicielskiej. Jak się panu podoba?
5: Morawiecki.
4: Morawiecki. Nie wiem, czy to freudowska pomyłka.
5: Miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów. I jak widać, w sytuacji demograficznej w żaden sposób te pomysły nie odwróciły. My realizujemy naszą politykę prodemograficzną, program babciowe, przez niektórych zwany również aktywny rodzic, gdzie środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale też, co bardzo istotne, pomagają w rozwoju sieci żłobków.
4: Ale to, zostawiając na bok, czy to jest pomysł Morawieckiego, można zadać pytanie, czy to nie jest dobry pomysł? Wstrzymujemy 800+ w przypadku dziecka do trzeciego roku życia, zamiast tego płacimy pensję rodzicielską, która, co więcej, jest oskładkowana, co w przypadku kobiet, które to jest realna strata ich na rynku pracy, kiedy decydują się na trochę dłuższe wychowanie dziecka, czyli nie wracanie do pracy, no po prostu tracą emerytalnie. To jest bardzo realna strata.
5: Zgadza się. Ale my przede wszystkim zdając sobie sprawę z tego, że często powrót, przede wszystkim jednak mam na rynek pracy.
4: No tak, jest, to po prostu wygląda w Polsce.
5: Jest trudny. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic. Przecież to są właśnie środki, które mają pomóc w powrocie na rynek pracy. A co za tym idzie? Również w naliczaniu składek. Ja powiem szczerze, ja nie znam wszystkich pomysłów, które panowie na grillu i panie oczywiście zgłaszali czy przedstawiali. Wiem, że jest wokół tego sporo obecnie takiego politycznego zamieszania. Rozumiem, że PiS kłóci się ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
4: Pan tego nie obserwował. Znaczy, panie ministrze, nie wierzę. To znaczy, każdy polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno przygotował sobie już popcorn. Niezdrowy jest bardzo, więc nie polecamy.
5: Nie jem.
4: I jakieś napoje cukrowe wysoko z akcyzą albo bez. I obserwuję to, co się dzieje, bo z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sondaże PiS-u, które spadły dramatycznie po tym podziale, to jest naprawdę powód, żeby otwierać. Akcyza na alkohol też powinna wzrosnąć, ale szampana.
5: Nikt po naszej stronie szampana nie otwiera. Oczywiście analizujemy sytuację, ale cieszę się z tego, że sondaże PiS-u spadają.
4: A obawia się pan Stowarzyszenia Rozwój Plus? No bo oni trochę chcą uderzać i chcą iść w kierunku, o którym dużo mówi Koalicja Obywatelska, czyli podatki, czyli przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, czyli kwestie demograficzne. Można powiedzieć, będą chcieli, nie wiem, czy się uda, łowić w waszym ogródku.
5: Myślę, że nasi wyborcy doskonale pamiętają 8 lat rządów pana Morawieckiego. Doskonale pamiętają potężną inflację, którą którą wtedy mieliśmy w Polsce w trakcie jego rządów, doskonale pamiętają,

0: żyły w tysiące, dziesiątki tysięcy polskich z przedsiębiorców.
1: Czy nie obawia się pan Rozwój Plus?
0: Więc ja jest oczywiście muszę... Taka praca, analizuję sytuację, śledzę wypowiedzi polityków. Wczoraj moją uwagę zwróciła wypowiedź pana Morawieckiego, który stwierdził, że prezes Kaczyński byłby chyba na tyle uczciwy, żeby tam poszedł dalej w swojej dyskusji, ale widać, że te napięcia tam faktycznie rosną, ale cóż, absolutnie my nie otwieramy szampana, robimy swoje. Wczoraj byłem na Śląsku, gdzie spotkałem się z przedsiębiorcami, rozmawiałem o największych wyzwaniach dla polskiej gospodarki, w kopalni Wujek rozmawialiśmy o potencjalnym rozwoju przemysłu kosmicznego w Katowicach. Nasz rząd realizuje w tej chwili ambitne plany inwestycyjne i wyborcy to
1: mówi
0: widzą.
1: Mówi pan o tym, że obserwuje spory, ale w koalicji też są spory. Zakończył się już spór wokół ewentualnego pomysłu, bo to oczywiście nie jest żaden projekt, ale pomysłu Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, żeby podnieść wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci. No bo skoro jesteśmy przy polityce demograficznej, to jest jeden z tych pomysłów, żeby osoby, które nie mają dzieci, no przechodziły, kobiety dokładniej, przechodziły na emeryturę w wieku mężczyzn.
0: Ja bym tego sporem nie nazwał. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz lubi tak w przestrzeni publicznej przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł gdzieś tam znika. Robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza.
1: To może pomysł Mateusza Morawieckiego, który proponuje, żeby część z składek, które płacą dzieci, szły na ich rodziców. Tak, żeby jakby powiązać dzietność z emeryturą, co, jak się zdaje, może mieć korzystny wpływ na politykę demograficzną państwa.
0: Nie jestem specjalistą od demografii, ale wątpię, aby tego typu działania miały faktyczny wpływ na decyzje rodziców dotyczące potencjalnych rodziców dotyczące rodzicielstwa.
1: Tak, ale rozmawialiśmy za to ci rodzice, tutaj, którzy już są rodzicami, myślą sobie, mam dzieci, to przynajmniej będę miał z tego jakąś, poza ogromnym takim emocjonalnym wsparciem, które jest fajne, ale będę miał też lepsze zabezpieczenie, co w przypadku kobiet, to powiedzmy, czyli mam tak w rodzinach dużych, jest istotnym problemem, bo część z nich, z przyczyn oczywistych, realizuje się w mniejszym stopniu zawodowo.
0: Tak, dlatego my, tak powiedziałem, zrealizowaliśmy naszą obietnicę wyborczą, program babciowy, aktywny rodzic, 1500 zł dla mam wracających na rynek pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się również podnieść świadczenie 500+ do 800+ i znaleźliśmy na to finansowanie.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest właśnie pora, o której przedstawiamy kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam.
2: Kryzys migracyjny w Ceucie z tragicznym bilansem. Hiszpańskie media mówią o 141 ofiarach. Prezes FIFA walczy o stanowisko. Powstaje ruch za odwołaniem szefa Światowej Federacji. Polska pod znakiem ekstremalnych upałów. Termometry mogą dziś pokazać nawet 40 kresek powyżej zera. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Podczas masowej próby przedostania się migrantów do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca zginęło co najmniej 141 osób. Tak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów. Większość ofiar to osoby, które utonęły podczas prób pokonania morskiej granicy między Marokiem a Ceutą. Po hiszpańskiej stronie potwierdzono śmierć 78 osób, a marokańskie służby miały wydobyć z wody 63 ciała. Władze Hiszpanii podały, że w ciągu 2 dni do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy migrantów. Blisko 70 tysięcy z nich miało już wrócić do Maroka. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienie na A1 w województwie łódzkim. Tam między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Katowic doszło do kolizji. W pojazd zabezpieczający pracę na drodze uderzyła ciężarówka. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
3: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. O szczegółach tych doniesień Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
4: Według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
5: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
4: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
2: Za nami upalny wtorek, a dziś będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc jeszcze większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz województw Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego. Upał daje nam się we znaki, między innymi w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
6: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
7: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
8: Nie za zimno?
7: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
6: może być gorzej.
2: Usłyszał wczoraj w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Podkarpacki Szlak Filmowy działa od 2020 roku i promuje filmową historię regionu. Inicjatywa obejmuje coroczne wydarzenia z projekcjami, spotkaniami z twórcami i panelami dyskusyjnymi, a także całoroczne działania edukacyjne w internecie. A już w najbliższy piątek do szlaku dołączy Łańcut. O idei projektu opowiedziała naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
9: Podkarpacki Szlak Filmowy to taka idea, która zrodziła się w 2016 roku, kiedy powstała Podkarpacka Komisja Filmowa i kiedy zastanawialiśmy się nad tym, ile filmów powstało na Podkarpaciu, jakie to filmy były. Zaczęło się od identyfikacji kilku filmów, później na tej liście było kilkanaście, skończyliśmy na około 30-40, mówimy o samych filmach fabularnych i stwierdziliśmy, że skoro my dopiero odkrywamy te historie filmowe Podkarpacia, to pewnie mieszkańcy Podkarpacia też niewiele o tym wiedzą i warto im o tym opowiedzieć, nie tylko mieszkańcom Podkarpacia, ale też mieszkańcom i fanom kina z całej Polski i tym samym wpiszemy się w trend turystyki filmowej, która od lat jest popularna na świecie.
1: Opowiedzmy o tych miejscowościach, o tych wyjątkowych miejscach.
9: Zaczęło się w 2020 roku, w zasadzie tak 4 lata pracowaliśmy nad tym, żeby rozpocząć pokazywanie, upowszechnianie miejsc filmowych, a zaczęliśmy w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, które sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino Truskawkowe, tam kręciła też Małgosia Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem. To było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo często występował na ekranach dużych kin i występował jako Lwów, występował jako Wilno ze względu na swoją architekturę, na swoje położenie. Pracował tam między innymi Andrzej Wajda. Później przenieśliśmy się w Bieszczady, które to Bieszczady występowały w filmach od lat 50., bo pierwsze polskie easterny, czyli polska, wschodnioeuropejska odpowiedź na westerny, czyli easterny, właśnie tam powstawały. Tutaj można wymienić takie filmy jak Rancho Texas z 1958 roku. 10 lat później powstał Pan Wołodyjowski i plenery bieszczadzkie właśnie świetnie wpisały się w ten film. Same Bieszczady to ponad 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości i znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
1: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
9: Trendowata to jest już właściwie taki kultowy film. Tegoroczny szlak to też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku, więc w tym roku, w sierpniu, w przestrzeniach zamkowych będziemy obchodzić 50-lecie. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa okazja dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii. Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to, czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. Więc w tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą, ale nie możemy zapominać o innych filmach, które tam powstały, bo właśnie w zasadzie to Hrabina Kozel przetarła szlaki w Zamku Łańcuckim w 1968 roku. Pracował tam Jerzy Antczak i kiedy odmówiono mu w Wilanowie pracy nad Hrabiną Kozel, to właśnie dyrektor zamku, ówczesny dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił, żeby to we wnętrzach kręcono ten film. To taka, warto podzielić się taką ciekawostką, że Jerzy Antczak dostał 36 dni na nakręcenie filmu fabularnego kinowego i jednocześnie na 3-odcinkowy serial. Musiał się zmieścić w tym czasie, w tym budżecie z zastrzeżeniem, że jeżeli nie ukończy, to w zasadzie ta produkcja nigdy nie zostanie ukończona. I tylko dzięki dzięki temu, że właśnie między innymi dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił na to, żeby w tych wnętrzach kręcić ten film i ten serial się udały.
1: 7-9 sierpnia, to co będzie się działo w Łańcucie, to będą spotkania, to będą także projekcje.
9: To będzie szereg atrakcji filmowych. Przygotowaliśmy w programie ponad 30 wydarzeń. Zaczynamy dość nietypowo, zaczynamy od pokazu filmu Rękopis znaleziony w Saragosie Jerzego Wojciecha Hasa.

0: będziemy ten koncert prezentować. Więc myślę, że jest to niezwykłe wydarzenie i w dniach następnych, w sobotę i w niedzielę, to już szereg atrakcji. Filmy fabularne, filmy dokumentalne, które są związane z Łańcutem, filmy takie, które są tworzone też przez młodych twórców z Łańcuta, młodych profesjonalnych twórców, bo tacy są, to są spotkania z twórcami, to są panele dyskusyjne, właśnie panele mówiące o tym, jak zamek służył jako tło filmowe, jakie są wyzwania też przed filmowcami, którzy chcą pracować w historycznych wnętrzach. No i to jest spotkanie też z Trendowatą i inne elementy muzyczne, czyli wrócimy też do kompozycji Wojciecha Kilara, usłyszymy oczywiście walc Trendowatej.
1: Jak wygląda taka turystyka filmowa, bo oczywiście Adam Czycha w związku z serialem 1670, żeby zobaczyć, jak Jan Paweł Adamczewski mieszkał, oczywiście domyślam się w Bieszczadach, wszyscy chcą zobaczyć miejsca związane z Watahą. Czy widać rzeczywiście sporo osób odwiedzających te tereny, żeby zobaczyć, jak te miejsca wyglądają tak naprawdę, a nie tylko w sztuce filmowej?
0: Z tego, co wiemy od miast, czy też miejscowości tam, gdzie szlak filmowy już powstał, to turystyka filmowa cieszy się dużym zainteresowaniem. My specjalnie na każdą edycję szlaku przygotowujemy mapę spacerownik. Nazywamy to takim teaserem, ponieważ ona przedstawia tylko część lokacji filmowych, opowiada część tych historii filmowych, które tam się wydarzyły. Rozszerzeniem jest strona internetowa, gdzie już wszystkie te historie są. Ale to jest taki zaczątek do tego, że ktoś udaje się do danego miejsca, ma okazję taką mapę wziąć do ręki, zobaczyć, że o, tutaj powstawały takie produkcje. Później przenosi się na naszą stronę, rozwija informacje o tych produkcjach i wiemy, że to cieszy się popularnością, że ludzie są zainteresowani podążaniem śladem filmowych bohaterów. Ten trend na świecie już w zasadzie pewnie w dekadach można liczyć. No jest wiele takich miejsc, które są kultowymi miejscami. Zawsze w tej czołówce pojawia się chociażby Hobbiton w Nowej Zelandii, studio Harry'ego Pottera pod Londynem. To są milionowe odwiedziny rocznie. My budujemy tę przestrzeń filmową na Podkarpaciu, taką, która pokazuje dziedzictwo, które pozwala właśnie na przejście śladami bohaterów. Widzimy to zainteresowanie. Mamy też pomysły na to, jak budować takie konkretne już trasy turystyczne na dwudniowe wycieczki, trzydniowe wycieczki, bądź jak dla takich już bardziej zaawansowanych fanów kina, na przykład tydzień na Podkarpaciu z filmem.
2: Z Martą Kaus z Podkarpackiej Komisji Filmowej rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: dochodzi godzina czwarta, zatem nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje. Przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Izrael odrzuca założenia amerykańskiego planu dla Gazy. Netanyahu nie chce wycofania swojej armii. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. I jeszcze przypomnienie, to ostatni dzień na przedłużenie certyfikatów w mObywatelu. Później czeka nas dodatkowa procedura. Netanyahu odrzuca amerykański plan dotyczący Gazy. Premier Izraela oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się ze strefy Gazy, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony. W ten sposób Benjamin Netanyahu odrzucił przedstawiony przez USA plan zakładający równoległe rozbrojenie organizacji i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk. Netanyahu przyznał, że Izrael otrzymał projekt porozumienia od Waszyngtonu, ale zgłosił do niego własne uwagi. Jak podkreślił, rozbrojenie Hamasu musi poprzedzić wycofanie izraelskich sił. A według władz w Gazie od początku obowiązywania zawieszenia broni zginęło ponad 1200 Palestyńczyków. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Tej nocy rakiety balistyczne uderzyły w 7 dzielnic miasta, powodując poważne zniszczenia budynków. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że uszkodzony został m.in. magazyn w pobliżu centrum stolicy. Ratownicy wyciągnęli z gruzów 2 osoby, ale pod zawalonymi konstrukcjami mogą znajdować się kolejne. Atak wywołał też pożary innych obiektów oraz wyciek amoniaku w jednym z magazynów. Służby prowadzą akcję ratunkową. Rosja w ostatnich tygodniach niemal każdej nocy przeprowadza takie ataki na ukraińską stolicę.
2: Te fakty warto przypomnieć.
1: To już ostatni dzień, by przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. Co w takim razie należy zrobić i po co? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa do północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
1: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko w takim razie wskazuje na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
4: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
1: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: W najbliższych dniach dużym zagrożeniem będzie upał. W większości regionów Polski temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony przed upałami i przypominają, że wyższa temperatura oznacza też większe ryzyko sierpniowej alergii.
5: Patrząc na banalne pylenie, no to pylen nie odbywa się wtedy, kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Natomiast patrząc również na zdrowotne oddziaływanie wysokich temperatur, to wielu pacjentów z alergią i z astmą to są małe dzieci, więc one bardzo często ulegają odwodnieniu, często z powodu niefrasobliwości są ubrane nieadekwatnie, chociażby nie mają czapki na głowie, tak? No to jest podstawa, tak? Załóż czapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak? Które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy, to są oczywiście osoby z astmą, z POHP, i u nich też częściej dochodzi do objawów przeciążenia termicznego, i zaostrzenia tych chorób lub też no, po prostu zaostrzenia niewydolności oddechowej, krążeniowej. Stąd też częste przyjazdy pogotowia lub też wizyty w SOR-ach.
6: Co pan radzi? Jak się przygotować teraz? O czym pamiętać w tych najbliższych dniach?
5: No, przede wszystkim, żeby dostosować ubranie adekwatnie do tego, co jest na dworze. Tak? Często siedzimy w klimie no i wychodzimy ubrani no, nieadekwatnie do tego, co na zewnątrz.
6: Więc za ciepło po prostu.
5: Po prostu za ciepło, tak. Powinniśmy jakby ubrać się w luźny strój. Jeżeli nie mamy czapki, możemy wykorzystać parasol, tak? To żaden wstyd chronić się w ten sposób przed słońcem. Pamiętajmy o zabraniu butelki z wodą, niegazowaną.
6: Zawsze przy sobie, tak?
5: Zawsze przy sobie, bo odwadniamy się momentalnie, oddychamy, nasza skóra paruje, więc 2-3 litry wody to jest minimum, co powinniśmy przyjąć, a często to jest tylko pół litra wody, tak? I po paru godzinach już słabniemy, kręci nam się w głowie, dochodzi do zasłabnięć, no, które nie musiałyby się wydarzyć w momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym, jak się do tej pogody przygotować.
6: Jaka strategia jest lepsza? Zostać w domu, przeczekać ten największy upał, czy może jechać nad wodę, do lasu, tam gdzie jest zieleń?
5: No, wykorzystajmy jakby to, co kraje śródziemnomorskie wymyśliły, tak? No, z jakiegoś powodu jest siesta, czyli kiedy grzeje najbardziej słoneczko, zostajemy w domu, w klimatyzacji albo w cieniu i wtedy spokojnie w godzinach popołudniowych, wieczornych wychodzimy albo wcześniej rano. Natomiast kiedy jest najwyższa emisja słońca, tak jak mówiłem, 11, 15, 16, pozostanie w domu, w klimatyzacji, w cieniu jest najbardziej frasobliwym rozwiązaniem.
6: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
5: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach, jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, najlepiej w klimatyzowanej strefie, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć. No, w momencie, kiedy jesteśmy na dworze, a no, taki banalny fizjologiczny element, no, jeżeli chce nam się siku, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Jeżeli już długo nie odwiedziliśmy toalety, to znaczy, że powinniśmy przyjąć zdecydowanie więcej płynu, bo odwodniliśmy się i w tym momencie to może zaszkodzić naszemu życiu, a nawet zdrowiu.
6: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: No to zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można, a po tej południowej czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice, no tak jak przypominamy sobie, że przyjeżdżamy do hotelu, nie wiem, w Grecji czy we Włoszech, tam po prostu jest ciemno, nie dlatego, że oszczędzają światło, tylko dlatego, że po prostu okna są zamknięte i to wychładza pomieszczenie, takie pomieszczenie po nocy, jeżeli nie otworzymy okna, jeżeli nie wpadnie tam światło słoneczne, to po prostu jest chłodno i w takim chłodzie powinniśmy przebywać.
6: A klimatyzacja, jakiej używać w samochodzie, kiedy na termometrze za oknem pokazuje ten termometr ponad 30 stopni? Jaka temperatura będzie optymalna w samochodzie?
5: No nie powinna być różnica większa niż 10 stopni. To już to w momencie, kiedy pojawia się wyższa niż 10 stopni różnica, to szkodzi zdrowiu. Ja najczęściej jeszcze jestem mniej tolerancyjny dla tych różnic, czyli jeżeli jest 30 stopni, ja najczęściej ustawiam sobie na 21-22, czyli te 8 stopni mniej, to przyjemnie nas schłodzi, ale jednocześnie nie przeciąży, nie wysuszy.
6: Nie przesadzimy?
5: Nie przesadzimy, no nie przeziębimy się w klimatyzacji, bo pierwotnie chcemy tego chłodu, ale w pewnym momencie zaczyna być nam zimno i to już ten moment, kiedy wychłodziliśmy się nadmiernie. No i może być banalna opryszczka, ale mogą być też choroby przeziębieniowe. No i wtedy...
6: Ból gardła po prostu.
5: Ból gardła, dokładnie ból ucha. Objawy, które świadczą o tym, że troszkę za długo w za niskiej klimatyzacji przebywaliśmy.
6: Pojawiają się już ostrzeżenia i historie z południa Europy, z Francji chociażby, kiedy dziecko zostało zostawione w upale, w zamkniętym samochodzie. samochodzie. Czym to grozi? Bo to jest takie ostrzeżenie, które wraca co roku, ale ciągle powtarzają się takie historie drastyczne, bardzo niebezpieczne. Na czym tu polega niebezpieczeństwo?
5: No, polega niebezpieczeństwo na tym, że takie dziecko, czy osoba dorosła, czy zwierzę po prostu może umrzeć. To jest wstrząs termiczny i w tym momencie po prostu dochodzi do objawów wstrząsu, rozszerzają nam się naczynia, spada nam ciśnienie, pierwotnie rośnie, później nam spada, dochodzi do niewydolności sercowo-oddechowej, no i do śmierci.
7: Myślę, że tu należy powiedzieć, że zarówno zbyt niskie temperatury, jak i zbyt wysokie jesteśmy po fazie pierwszych fal upałów, ale kolejne

0: RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: Tu radio RMF 24.

0: godzina, a teraz jest piąta i w RMF FM nowe fakty. Najważniejsze informacje przekazuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Po dramatycznych wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy migracyjne. Ponad 500 000 000 zł dla właścicieli gruntów pod Port Polska. Spółka kończy przygotowania do budowy. A po niemal roku oczekiwania rekord Guinnessa trafił do Polaka, który pokonał Bałtyk na windsurfingu w niecałe 8,5 godziny. Unijni przywódcy chcą ograniczyć możliwość legalizowania pobytu przez osoby, które wcześniej dostały się do Europy nielegalnie, ustalił to reporter RMF FM. To reakcja m.in. na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Podczas masowej próby przekroczenia granicy z Marokiem zginęło co najmniej 141 osób, a w ciągu 2 dni do Ceuty miało przedostać się około 72 tysięcy migrantów. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiali już o sposobach uszczelnienia granic i ograniczeniach nielegalnej migracji. Jakie decyzje zapadły? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
4: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
3: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
2: A do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono załadowaną broń. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. 38-latek miał fotografować i nagrywać przygotowania służb przed wizytą prezydenta USA. Podczas przeszukania jego domu policja zabezpieczyła broń, amunicję, kamizelki kuloodporne i, jak podano, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, m.in. nielegalnego posiadania broni. Nie przyznał się do winy. Śledztwo trwa.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Ponad 500 000 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
6: Ta strona to praktycznie tutaj cała. To jest sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
7: Całe wsie już są powyprowadzane.
8: A kto został? Dużo osób zostało?
7: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
8: Straż pożarna?
7: Tak. Dwie straże już są skasowane.
8: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
6: Między innymi ja należę do tych, przecież z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
2: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Który moment najbardziej zapamiętasz?
10: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
9: Czy dziś byś to powtórzył?
10: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
9: No właśnie.
10: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sam myślisz, no może, czemu nie?
2: A to nie lada wyczyn, bo Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów. No no i silnym wiatrem. A prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy odwagi i wytrwałości. A fakty wracają za już niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: ogłosz.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: za nami. A przed nami, jako że na zegarach prawie szósta, przed nami fakty. A fakty ma dla nas Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Kierowca kombajnu ponosi winę za śmierć chłopca na hulajnodze. Śledczy postawili zarzut sprawcy wypadku w Sypieniu w Łódzkiem. Rosyjski bojkot siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. O powodach rezygnacji Rosjan z zawodów opowie dziennikarz z akcji sportowej RMF FM. Kipi lato, kipi żar. Przed nami kolejny dzień ekstremalnych wartości temperatury. Poszukamy ochłody. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał wczoraj 48-letni kierowca kombajnu, z którym zderzył się 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Życia dziecka nie udało się uratować. Tragedia rozegrała się w poniedziałek w Sypieniu, miejscowości na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, mężczyzna nie przyznał się do winy. Agnieszko, co na to śledczy?
2: Prokuratura nie ma wątpliwości, że to właśnie kierowca kombajnu ponosi winę za to, że na łuku drogi nastolatek na hulajnodze czołowo zderzył się z pojazdem rolniczym. Biegły do spraw ruchu drogowego wskazał, że maszyna żniwiarska nie mogła poruszać się w tym miejscu. Kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na wąską drogę publiczną. Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek był trzeźwy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Inne oblicza sportu.
1: Rosyjscy siatkarze nie wystąpią w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Pomimo zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na powrót Rosjan do światowej rywalizacji, zwraca uwagę Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, jakie są powody rezygnacji zawodników z państwa Putina?
4: W oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki zaznacza, że z gry w turnieju zrezygnował rosyjski związek. Władze tego związku tłumaczą, że taką decyzję podjęły z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników. Prezes tamtejszej Federacji Siatkówki Stanisław Szewczenko dodał również, że na turnieju w Polsce będzie mało sportu, a bardzo dużo polityki. Rosyjskie siatkarki być może zagrają jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Rozmowy w tej sprawie z organizatorami turnieju jeszcze trwają. Obie reprezentacje tego kraju na pewno wystąpią w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu turniej powiększono z 18 do 19 reprezentacji i niewykluczony jest mecz Polski z Rosją na neutralnym gruncie.
1: Pożary nadal szaleją we Francji i w Hiszpanii. Walkę z żywiołem ognia w obu krajach śledzi korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, od kiedy i gdzie straż pożarna ma pełne ręce roboty?
5: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery, a ściśle mówiąc w rejonie miejscowości Corrèze. Według szefa MSW Laurenta Nunieza to najdłużej trwający pożar w tym regionie od czasu prowadzenia rejestrów. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6000 hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo. Większość samolotów gaśniczych z innych krajów zakończyła już działania we Francji i Hiszpanii, ale w gaszeniu serii pożarów wykorzystywane są tam jeszcze zagraniczne wozy strażackie.
1: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce był Wrocław, a nowy rekord może dziś paść na południowym wschodzie naszego kraju. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Krakowie, Lublinie czy Kielcach. Aktualną prognozę i sposoby na upały znajdziecie na stronie rmf24.pl. Ochłody można szukać na kąpieliskach.
6: Przyjechałam na półkolonie, to jest mój pierwszy raz na rolki i na basen i jest bardzo fajnie i na pewno przyjadę tutaj też za rok. Są zjeżdżalnie, tylko jest bardzo zimna woda i to jest bardzo fajne. Można się ochłodzić.
7: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
8: Widzę, że już coś tam słonko złapało. A mama lubi się opalać?
9: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej. Ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
8: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
9: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
1: To prawda. Dobry humor dominuje na wrocławskiej pływalni przy ulicy Wejherowskiej, którą odwiedziła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uważajmy na siebie i naszych podopiecznych, ale cieszmy się nowym letnim dniem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
1: 3 miesiące w areszcie spędzi 18-letni Ukrainiec Dmytro M., podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej wrocławianki, postanowił Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Prokurator Marcin Kuciński poinformował o ryzyku ucieczki podejrzanego z Polski.
2: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa, a także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka.
1: Ukrainiec nie przyznaje się do winy. 16 osób trafiło do szpitali po prawdopodobnym zatruciu pokarmowym w restauracji w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. To głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy obozu piłkarskiego z Podkarpacia. Ich stan nie zagraża życiu. Roztargniony mieszkaniec włoskiej Apulii, który w loterii wygrał 1 000 000 euro, wrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W odzyskaniu bardzo wartościowego kawałka papieru pomogli mu pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy namierzyli właściwą śmieciarkę, a potem przeczesali wywiezione przez nią odpady. Szef firmy żartobliwie skomentował zdarzenie: fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Można do tego dodać: milion piechotą nie chodzi, czasem jeździ wozem MPO.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W dużym skrócie. Świątek w Toronto gra dalej. Chwalińska turniej zakończyła na pierwszej rundzie. Hurkacz zwycięski na początek turnieju w Montrealu. Tenis otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Maczek. Witamy serdecznie, Wojtku. Jak wypadli nasi reprezentanci w pierwszych meczach na kanadyjskiej ziemi?
4: No, mówiąc w skrócie, wszyscy mieli problemy w swoich spotkaniach. Największe zdecydowanie Maja Chwalińska, która pierwszego seta po wyrównanej grze z Australijką Talią Gibson przegrała 5-7. W drugim już rywalka dominowała, wygrała 6-1, a Polka na pierwszej rundzie zakończyła debiut w turnieju rangi WTA 1000. Iga Świątek zaś mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła. Pierwszego seta wygrała w niewiele ponad 20 minut, nie tracąc gema. Drugi set był już o wiele bardziej zacięty. W szóstym gemie Polka obroniła aż 9 break pointów, no i ostatecznie wygrała drugiego seta 6-3. Grający w Montrealu Hubert Hurkacz awansował po 3-setowym zaciętym meczu, w którym wyraźnie był lepszy w trzeciej partii.
5: Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
4: Mówił nasz tenisista, którego kolejnym rywalem dziś wieczorem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Siatkarskie Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Polsce jednak bez reprezentantów Rosji. Jak poinformowała Międzynarodowa Federacja Siatkówki, Krajowy Związek zrezygnował ze startu swojej kadry w tym turnieju. Powodem, jak powiedział Stanisław Szewczenko, szef Rosyjskiego Związku Siatkówki, obawy o bezpieczeństwo, a także upolitycznienie turnieju. Z problemami i sporym, bo 24-godzinnym opóźnieniem dziś do kraju wrócą polscy siatkarze. Biało-czerwoni w niedzielę drugi raz z rzędu, przypomnę, wygrali Ligę Narodów. Kadra za około godzinę powinna wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i

0: Już za niespełna 45 sekund, 7 wybije na zegarach, a to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF 24. Tomasz Terdzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny. Dziś w kalendarzu Dzień Niepodległości w Burkina Faso, gdyby ktoś nie wiedział, także imieniny obchodzi m.in. Oswald. A teraz fakty o 7, a w faktach Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Rosyjskie rakiety znów spadają na Kijów i okolice, sieją śmierć i zniszczenie. Żeby susza nie nękała kranów w polskich gminach, pojawiły się apele. Posłuchajcie jakie. Pyszne, bo polskie. Dziś smaki lubuskiego, w tym sery i ryby. Frykasy prawdziwe, nie sztuczne, na niby. Znów ruszył w Polskę żółto-niebieski konwój RMF FM. Do 14 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na obwód kijowski w Ukrainie. 27 osób zostało rannych. Rosjanie poważnie uszkodzili wiele budynków w kilku dzielnicach Kijowa. Jak przekazały władze wojskowe w stolicy Ukrainy, rakiety balistyczne za cel obrały 7 rejonów metropolii. Alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Pociski spadały także na miejscowości w pobliżu Kijowa. Strażacy wciąż gaszą pożary. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z suszą i upałami. Między innymi Brwinów na Mazowszu, który odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Pani oszczędza wodę tu?
3: Tak, akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
2: Myje pani samochód?
3: Nie.
2: Przed nami ten najgorętszy dzień, ta kulminacja upału w tym tygodniu. Jaki jest państwa sposób tutaj?
4: No, mam na przykład wiatraki w domach, nie wiem, je się lody. Albo też właśnie mamy basenę.
2: Chociaż jest teraz tutaj apel, żeby nie napełniać wody w tych basenach, żeby nie dolewać tam lodowej.
5: Starsi ludzie, jeśli nie muszą wychodzić, no jakoś musimy się ratować.
1: Dziś skwar. Termometry w południowej Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni. Warto zaznajomić się z naszym raportem pogodowym z mapami i radami na stronie rmf24.pl. A konkretna prognoza już za kilka chwil. Co dalej z cenami paliw? Czy rząd w końcu obniży VAT? Takie pytania zadają kierowcy przerażeni drożyzną. Oto co przewiduje Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr. I niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu.
1: Tomasz Terdzikowski zapyta o nie ministra energii Miłosza Motykę. Już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
7: Razem tworzymy fakty.
1: Dziś w naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie szukamy smaków, za którymi stoją lokalne tradycje, pasja i ludzie, którzy potrafią o jedzeniu opowiadać godzinami. Magdalena Wojton i Benjamin Kubiak-Piłat są w Lubuskiem. Witamy serdecznie.
8: I u nas też już ciepło.
1: No właśnie. No to gorące fakty. Bardzo prosimy. Od czego zaczynacie?
8: Bogdanie, od obietnicy, że zanim wybije południe, chcemy stać się prawdziwymi specjalistami od kozich serów.
9: A pierwszym przystankiem to będzie małe rancho Młynkowo. Tam spróbujemy, no właśnie, lokalnych serów i innych wyrobów z koziego mleka.
8: Potem jedziemy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam długa lista, naprawdę długa lista potraw do spróbowania. Paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku.
9: A na finał Zielona Góra i Lubuska Spiżarnia, czyli miejsce promujące lokalną kuchnię, lubuskie specjały. Tam czeka nas obiad właśnie z lokalnych produktów. Madzia, co dokładnie wyląduje na stole?
8: I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my tego naprawdę nie wiemy. To będzie też niespodzianka dla nas, ale bardzo nam się to podoba.
9: A jeśli nasi słuchacze są gdzieś na naszej lubuskiej trasie, niech wypatrują żółto-niebieskiego konwoju.
8: I wpadajcie do nas, bo jak zawsze w Pyszne, bo polskie najlepiej, najlepsze smaki testujemy razem z wami. No i najlepiej smakują.
1: Wspólna pychota. Z Magdą i Benjaminem słyszymy się podobnie o 9:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się ponownie nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przed porannego programu radia RMF 24. Zacznijmy od oskarżeń Brazylii wobec USA. Brazylia oskarża Stany Zjednoczone o zamiar ingerencji w październikowe wybory, ale będziemy także mówić o oszczędzaniu wody, bo dziś najbardziej gorący dzień tego tygodnia, a susza hydrologiczna jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce. Zostańcie z nami.

jest radio RMF 24, nasz środowy program. My zaczynamy od informacji z Brazylii. Brazylijski rząd ocenił decyzję władz Stanów Zjednoczonych o wycofaniu wizy dla brazylijskiej ambasadorki w Waszyngtonie za eskalację wrogich działań. Zarzucił przy tym administracji prezydenta Donalda Trumpa zamiar ingerencji w październikowe wybory prezydenckie w Brazylii. Spór dyplomatyczny wpisuje się w narastające napięcia między administracją Stanów Zjednoczonych a lewicowym prezydentem Luizem Inácio Lula da Silva. W październikowych wyborach zmierzy się z prawicowym politykiem Flaviem Bolsonaro, popieranym właśnie przez obóz Trumpa. Urzędnicy Departamentu Stanu USA poinformowali wczoraj, że wiza brazylijskiej ambasadorki została cofnięta. Ma to związek z decyzją Brazylii, która wstrzymała formalne zatwierdzenie kandydata Trumpa na ambasadora w Brazylii i odmówiła wydania wiz dwóm amerykańskim dyplomatom. W zeszłym miesiącu administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych nałożyła cła na brazylijskie towary, zarzucając Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe. Lula twierdzi, że jego wyborczy rywal zachęcał do nakładania ceł przez USA i określa go mianem zdrajcy narodu. Flavio Bolsonaro jest synem byłego prawicowego prezydenta Brazylii i ideologicznego sojusznika Trumpa, czyli Jaira Bolsonaro, który jest obecnie w więzieniu za przygotowanie zamachu stanu po przegranych z Lulą wyborach prezydenckich z 2022 roku. Szykuje się zatem ciekawa rozgrywka w Brazylii. Będziemy ją oczywiście śledzić, tak jak cały czas śledzimy kolejne wpisy, tweety i wypowiedzi Donalda Trumpa.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, jest środa, 5 sierpnia. To będzie jeden z najgorętszych jak dotąd dni tegorocznego lata, a kilka gorących dni już w tym roku było. Słyszymy z jednej strony, żeby pić wodę, żeby się nawadniać, a z drugiej, żeby oszczędzać wodę, no ale to raczej nie chodzi o picie, aż tyle nie wypijemy. Już ponad 600 gmin w całej Polsce zapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody. Czyli w praktyce o to, żeby nie mieć samochodów, nie podlewać zbyt mocno przydomowych ogródków. To jest oczywiście odpowiedź na upały i rosnące obciążenie lokalnych wodociągów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził mazowiecką gminę Brwinów. Tam też wydano apel o oszczędzanie wody. Posłuchajmy, jakie są efekty i jak to oszczędzanie wygląda w praktyce.
1: Pani stosuje się? Pani oszczędza wodę tu?
2: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
1: Czyli co robią albo czego nie robią?
2: Oszczędzają wodę, tak, tak. Nie podlewają ogródków w ciągu dnia, tylko wieczorem, ale też tak w miarę rano.
1: Nie za bardzo?
2: Tak, nie za bardzo. No i to byłoby chyba tyle.
1: Myje pani samochód?
2: Nie.
1: A jaki jest sposób tutaj państwa na upał, bo przed nami ten najgorętszy dzień?
3: To jutro.
2: No, właściwie to nie wiem. Jeszcze sama już dzisiaj się źle czuję i nie wiem, jak to zrobić, żeby lepiej się czuć, bo będzie, no, niesamowicie gorąco.
1: Pan oszczędza wodę tutaj?
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: I na czym to polega w praktyce?
4: No, ogólnie zmniejsza zużycie wody.
5: To znaczy, jeśli mam zmywarkę

0: I jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki, czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco, nie zmywam rzeczy na bieżąco. No i bezpotrzebnie nie nadużywam wody, no w ten sposób.
1: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Z tego, co pani widzi, napełnione, czy jest tam dolewana woda?
0: Przy niektórych posesjach, tak, owszem.
1: Tak. Są apele, aby jednak nie nalewać tam wody.
0: No są niby te apele, no ale...
1: Jaki jest sposób na ochłodę teraz, gdy ten upał jest i będzie coraz większy, także dzisiaj?
0: No co, no według mnie no to dużo pić. Gdzieś w cieniu starsi ludzie, jeśli nie muszą wychodzić, no jakoś musimy się ratować.
2: Musimy, oj tak, bo na południu kraju dziś termometry wskażą około 40 stopni. A kiedy upał odpuszczą, o to zapytam dziś, kilka minut po 9:00, mojego gościa, czy też moją gościnią, którą będzie Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już zapraszam na tę rozmowę.

0: Jest 7.30, jest Bogdan Zalewski, są najnowsze fakty.
1: Ukraińscy ratownicy dwoją się i troją po rosyjskich atakach na Kijów i obwód kijowski. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, co najmniej 14 osób zginęło, a 27 odniosło rany. Czworo rannych jest w stanie ciężkim. W wyniku ostrzału dokonanego przez siły Putina wiele budynków zostało zniszczonych. Wybuchły liczne pożary. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z królowej naszych rzek wykorzystywana jest do chłodzenia siłowni. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, zapewniają przedstawiciele firmy. Czy polski system energetyczny jest gotowy na przedłużającą się suszę? Czy mogą pojawić się problemy z dostawami energii? Czy wzrośnie cena prądu? Co z drożyzną na stacjach paliw? Tomasz Terlikowski już za pół godziny zapytał to ministra energii Miłosza Motykę. Zapraszamy tuż po 8 na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24. Lada chwila w Warszawie powinniśmy witać polskich siatkarzy wracających z Chin po spektakularnym zwycięstwie w Lidze Narodów. Pierwotnie nasza reprezentacja miała wylądować w Polsce wczoraj rano. Jednak z powodu opóźnień samolotów powrót kadry, i to w niepełnym składzie, nastąpi dopiero dzisiaj. Kibice już czujni, już tam są.
2: Czekam na wszystkich oczywiście, bo wszyscy się przyczynili do sukcesu.
1: Na lotnisku jest też nasz dziennikarz. Połączymy się z nim w kolejnych faktach RMF FM. A w tym czasie możecie sobie przypomnieć, jak Polacy sięgnęli po trofeum w Chinach. Polecamy zakładkę Sport na stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: To jest poranny program radia RMF24. Po raz pierwszy od wielu miesięcy Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Cena benzyny 95 spadła o 7 groszy za litr, a oleju napędowego o 8 groszy. Decyzja koncernu może w najbliższych dniach przełożyć się na niższe ceny na części stacji paliw, choć skala obniżek dla kierowców będzie zależeć od polityki poszczególnych operatorów. Eksperci podkreślają, że to pierwsza korekta po długim okresie podwyżek wywołanych wzrostem cen ropy i napięciami geopolitycznymi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zapytała kierowców z Wrocławia, czy rząd powinien wpłynąć na wyhamowanie cen.
1: Drogo za drogo zdecydowanie. No.
2: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
1: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no, dla kierowców.
2: No, ograniczamy podróże z tego względu, czy no trzeba tankować, to trzeba, płacimy więcej, zagryzamy zęby i tyle.
1: Tak, no niestety, no zagryzamy zęby i trzeba, jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
2: 7,64, tyle kosztuje dzisiaj paliwo na tej stacji. 95, dużo, nie dużo?
3: Dużo, bardzo dużo. Było jeszcze niedawno tanio i było okej. Porównanie do tej ceny, która jest teraz, niestety. Powinni coś z tym zrobić, bo wiem, że mogą, a nie robią, a zawsze na wakacje po prostu z nas zdzierają, więc powinni coś z tym zrobić, co nie?
2: Ogranicza pan podróże? Przesiada się na przykład na tramwaj, nie, do autobusu?
3: Niestety nie i muszę właśnie ponosić tego skutki.
2: Ile tankowanie do pełna kosztuje w tej chwili?
3: Około 300 zł.
4: Pamiętam jeszcze, jak było gorzej, jak po 10 zł tankowałem, a no pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc. Nie widzę jakiejś zmiany na stacjach, od jakiegoś czasu bardziej jest wzrost, więc pytanie, czy próbuje rząd coś zrobić, czy nie. Według mnie chyba nie za bardzo.
2: Pan tego nie czuje?
4: No raczej nie.
2: 7,64, tyle kosztuje paliwo na tej stacji, dużo?
4: Ja zapłaciłem 8,54, więc no jest dużo, jest dużo.
2: Do pełna widzę, tak, 223 zł.
4: Nie do pełna, ale zostało jeszcze troszeczkę miejsca, będę dotankowywał jeszcze na weekend, bo wyjeżdżam, ale ogólnie no, trzeba się przyzwyczaić chyba, myślę, że lepiej już na razie nie będzie.
5: Generalnie tankować trzeba i jeżdżę też tylko autem, także staram się tankować ogólnie na weekendy, bo czasem wtedy jest jakaś weekendowa promocja, ale no czasami w tygodniu też się zdarza.
2: Patrzę tutaj i 150 zł wyszło, tak?
5: Tak, tak, dokładnie.
2: Można by pewnie lepiej je wydać.
5: Zdecydowanie.
0: Czy rząd jeszcze w sierpniu wróci do programu tańszego tankowania? Oto 7:58 zapytam ministra energii Miłosza Motykę w porannej rozmowie w RMF FM. Już teraz serdecznie was na nią zapraszam. Ale zanim poranna rozmowa, to wcześniej powitamy w radiu RMF 24 i z wami polskich siatkarzy, zwycięzców Ligi Narodów, którzy właśnie wylądowali na warszawskim Okęciu. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Tak jak mówiłem, polscy siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów, wylądowali już na warszawskim Okęciu. No i już to może nie jest najlepsze słowo, bo mieli wylądować wczoraj rano, ale problemem podczas powrotu z Chin okazały się opóźnienia samolotów. Dziś naszych mistrzów w kraju wita wielu kibiców. Rozmawiał z nimi dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
1: No ja często chodzę na mecze, byłam też na jednym meczu Ligi Narodów w Gliwicach, więc jestem zażyłą fanką.
2: To na kogo czekasz najbardziej?
1: No wiadomo, że na wszystkich, ale najbardziej na Tomka Fornala. No.
2: Poza Tomkiem Fornalem, chociaż domyślałem się, że no, on jednak został MVP. Kto z nas tam grał najlepiej?
1: Ja uważam, że też bardzo personalnie lubię Bartłomieja Lemańskiego i uważam, że właśnie bardzo dobrze gra. Ja w sumie tam lubię wszystkich. No.
2: I wyróżnia się wzrostem, nie?
1: O, to zdecydowanie. Szymon Jakubiszak, myślę, że Bartłomiej Bołądź też. Myślę, że no, każdy dał coś od siebie i no, wyszło z tego zwycięstwo.
3: Czekam na wszystkich oczywiście, bo wszyscy się przyczynili do sukcesu. Natomiast no, życzę po prostu dalszych sukcesów w Mistrzostwach Europy i tak dalej.
2: Mistrzostwa Europy również na złoty medal, jak pan ocenia?
3: Tak, oczywiście. Duże szanse. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie.
0: No i za to trzymamy kciuki. Nie ma co ukrywać. Biało-czerwoni drugi z rzędu złoty medal Ligi Narodów wywalczyli w niedzielę, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Po powrocie do kraju siatkarzy czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli do wspomnianych właśnie wrześniowych Mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytuł.
4: Radio RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, skoro jest 8, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Serdecznie zapraszam. Uradowani kibice witają siatkarzy na lotnisku w Warszawie. Biało-czerwoni triumfatorzy wracają z turnieju w Chinach. Polskie i czeskie służby rozbiły narkotykowy gang szalikowców. Nowe informacje zdobył nasz dziennikarz śledczy. Minister energii Miłosz Motyka gościem porannej rozmowy w RMF FM. Posłuchajmy, jak odpowie na pytania Tomasza Terlikowskiego. Między innymi te zadawane przez kierowców o drożyzny na stacjach paliw. Polscy zwycięzcy siatkarskiej Ligi Narodów są już w kraju. Wrócili z turnieju w Chinach. Pół godziny temu samolot z naszą reprezentacją wylądował w Warszawie. Kibice nie zawiedli.
2: No ja często chodzę na mecze, byłam też na jednym meczu Ligi Narodów w Gliwicach.
3: To na kogo czekasz najbardziej?
2: No wiadomo, że na wszystkich, ale najbardziej na Tomka Furnala. No. Też bardzo personalnie lubię Bartłomieja Lemańskiego i uważam, że właśnie bardzo dobrze gra.
4: Życzę po prostu dalszych sukcesów w Mistrzostwach Europy i tak dalej. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie.
1: Z miłośnikami siatkówki i oczywiście polskiej reprezentacji rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Międzynarodowy gang narkotykowy, wywodzący się ze środowiska piłkarskich pseudokibiców, polskich i czeskich, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej i Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej. Podczas wspólnej akcji zatrzymano 24 osoby. To ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy serdecznie dziennikarza śledczego. Co wiadomo o działalności tej grupy?
5: Ona funkcjonowała co najmniej od 2,5 roku. Zajmowała się produkcją, handlem i przemytem znacznych ilości narkotyków. Rozprowadzała też steroidy anaboliczne. Z ustaleń śledztwa wynika, że w Polsce wprowadziła do obrotu ponad 100 kg środków odurzających, w tym kokainę i syntetyczne narkotyki. W naszym kraju wpadło 11 osób. Z kolei w Czechach zatrzymano 13 podejrzanych. Dostarczali do Polski marihuanę i kokainę, a w zamian od pseudokibiców śląskich klubów nabywali przede wszystkim amfetaminę i mefedron. Podczas międzynarodowej akcji w Belgii zlikwidowano laboratorium klefedronu prowadzone przez polskich członków gangu. Tam zabezpieczono ponad 160 kg narkotyków. Podejrzanym grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Uwaga, poważne utrudnienia pojawiły się na trasie S7 w Krakowie. Jak informują strażacy, na wysokości Mogiły zderzyło się 5 aut. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jezdnia w kierunku Nowej Huty jest zablokowana. Kierowcy narzekają na wysokie ceny paliw. Na stacji we Wrocławiu o drożyźnie z tankującymi rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: 7,64. Tyle kosztuje dzisiaj paliwo na tej stacji. 95. Dużo, niedużo?
7: Dużo, dużo, bardzo dużo. Było jeszcze niedawno tanio i było okej. W porównaniu do tej ceny, która jest teraz, niestety. Powinni coś z tym zrobić, bo wiem, że mogą, a nie robią, a zawsze na wakacje po prostu nas dzierają, więc powinni coś z tym zrobić, co nie?
8: Drogo, drogo za drogo zdecydowanie, no.
1: Nie zostawiamy kierowców z ich pytaniami do władz.
9: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
1: 2,5 minuty po 8:00, czas na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24. Witamy Tomasza Terlikowskiego oraz jego gościa.
0: A moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Witam, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, wszyscy kierowcy nas teraz słuchają, masa kierowców. Co z tym CPN-em? Przyjeżdżamy na stacje benzynowe, a tam prawie 2 złote.
10: Myślę, że nie tylko dziś. Słuchają nas kierowcy.
0: Codziennie nas słuchają, ale oczywiście. Dzisiaj od pana mogą usłyszeć, co dalej. Będzie CPN, czy go nie będzie?
10: Rozmawiamy o tym programie, nie jest to wykluczone. Natomiast to będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej. Dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że te ceny w hurcie, które obserwujemy, które Orlen oferuje, a później przekładają się na ceny detaliczne i przełożą się, na to wskazuje praktyka w kolejnych dniach, są niższe.
0: To jest to jest 8 groszy, no to powiedzmy 8 groszy.
10: 24 niższe. Groszy. Jeżeli chodzi o benzynę 95 w stosunku do dnia poprzedniego. To jest spora różnica, bo to jest na metrze sześciennym ponad 240
0: zł. To prawda, tylko pamiętajmy, że to wszystko zależy od tego, co się będzie działo w ciśnieniu Ormus między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a tu jest pełna huśtawka.
10: Dokładnie. I to też będziemy brali pod uwagę. Teraz jesteśmy w tygodniu, który notuje z punktu widzenia cen hurtowych kolejne spadki. To jest kolejny dzień. Trzeci, jeżeli chodzi o diesel, kolejny, piąty, jeżeli chodzi o benzynę, spadek cen w hurcie, który się powinien oczywiście przełożyć na ceny na stacjach, natomiast Natomiast nie ma dzisiaj takiego analityka, który byłby w stanie wskazać dwa tygodnie do przodu. Jeżeli... Więc, panie redaktorze, kolejne dni to będą kolejne dni, które będą momentem decydującym o pakiecie CPN na ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska.
0: Czyli to, co wczoraj decyzję... pytałem się o to ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mówi, ale nie mamy pieniędzy, nie mamy skąd ich wziąć. Znajdą się te pieniądze, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni. No zakładamy...
10: Będziemy robili wszystko.
0: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
10: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
0: wdrożyć. Czyli co, VAT? Czy coś więcej?
10: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego. To zawsze jest później, jeżeli chodzi o VAT połączone z ceną maksymalną. Natomiast, jeżeli chodzi o przyczyny, one są oczywiście dwie, panie redaktorze. Jest z jednej strony kwestia Bliskiego Wschodu, a z drugiej fatalnej decyzji pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnionej merytorycznie, tylko tym, by pan prezydent toczył walkę z rządem, po raz kolejny wetując rozwiązania, które nie szkodzą obywatelom.
0: Prezydent mówi, że prawo nie może działać wstecz.
10: Pan prezydent doskonale wie, że podatki od nadmiarowych zysków się generuje w odpowiednim czasie wstecz. Nie ma nikt antycypacji takiej, byśmy rok lub kilka miesięcy do przodu mogli przewidzieć, który koncern w jakim zakresie będzie notował nadzwyczajnie szalone zyski.
0: Ale wiemy, ta ustawa została wysłana do Trybunału i pytanie, czy macie jakiś pomysł, czy by wysłać do prezydenta jakąś nową ustawę. Oczywiście no nie tą samą, bo ta jest wysłana w trybie do Trybunału, ale jakąś podobną, która by wygenerowała zyski.
10: No dzisiaj nie ma o tym dyskusji, ale...
0: W ministerstwie też nie ma,
10: bo... Są głosy, by podjąć tę kwestię po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadmiarowych zysków i ten zarzut, który pan redaktor pana prezydenta podjął, czyli tego działania wstecz. No, ale nie no, działania, które dotyczyło zgromadzonych nadmiarowych zysków, więc ono siłą rzeczy musi
0: ja
10: być...
0: Ja mówię, co mówił prezydent.
10: Tak, tak, tak, ale zgadzam. Nie kontestuję tego.
0: Za chwilę,
10: mówię o tym
0: za
10: dlatego,
0: skończymy.
10: Że jest to akurat zapis, który powinien pozostać w formie niezmienionej. Jeżeli on by pozostał w formie niezmienionej, to pan prezydent chyba zgodnie ze swoją logiką nadal by się na tę ustawę nie zgodził.
0: I tu stawiamy kropkę. Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Czyli kiedy możemy się spodziewać tej decyzji? No załóżmy, przez ten moment, teraz spada. Rzeczywiście to jest dobry moment. No spada jeszcze nieporównywalnie do tego, jakie były ceny.
10: Nie ma jednej
0: ale
10: daty,
0: spada.
10: Ale w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizować.
0: W tym tygodniu? W przyszłym?
10: Myślę, że w przyszłym. Będziemy wtedy też mogli powiedzieć po analizie sytuacji bliższej temu terminowi, jak ta sytuacja na rynkach może się kształtować, bo dzisiaj znowu spadki, a jutro, jak wiemy,
0: mogło być wzrost,
10: historia już pokazała, że może wydarzyć się...
0: Prezydent Donald Trump.
10: To z jednej strony są działania prezydenta Trumpa, z drugiej strony także Iranu. Zapominajmy, że druga strona także odpowiada często...
0: To prawda, nie będziemy tutaj bronić Iranu. Panie ministrze, aby marzy Orlenu, też pojawiły się takie głosy. Nawet prezydent Trump mówił wprawdzie nie o Orlenie, tylko o amerykańskich firmach, że mają za duże marże, za dużo zarabiają. Trzeba im odciąć.
10: To jest tak, że w sytuacji kryzysów energetycznych nie tylko tego, ale właśnie w latach na przykład poprzednich spółki energetyczne, przedsiębiorstwa różnego rodzaju, także wydobywcze, ale te zajmujące się obrotem, zarabiały. Mówię o tym dlatego, że...
0: Jest to zarzut do nich, no zarabiają. Taka jest ich rola, żeby zarabiać.
10: No trochę jest zarzut, bo zaraz do prezydenta Trumpa, natomiast na razie do naszych poprzedników.
0: Windfall tax,
10: podatek od nadmiarowych zysków był wprowadzany za rządów PiSu. Był wprowadzany głosami także naszymi, był wprowadzany bez żadnych ze strony prezydenta wówczas Andrzeja Dudy argumentów dotyczących działania tego podatku wstecz. Bo normalnym jest, dla każdego, kto się techniką prawodawstwa trochę zajmuje, że ten podatek był wygenerowany, dlatego musi zostać opodatkowany, a nie do przodu na chybił trafił. I to była składka solidarnościowa, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, i to był fundusz opłaty różnicy ceny, jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek energetycznych. To były miliardy złotych, panie redaktorze, które z koncernów energetycznych mogły być wówczas właśnie na tarcze energetyczne kierowane. My chcieliśmy de facto ten mechanizm bardzo podobnie ułożyć, jeżeli chodzi o ceny paliw. A nagle co się zmieniło? Kryzys się zmienił? Od dzisiaj nie,
0: polityka się zmieniła. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie. Prezydentowi nie jest na rękę, żebyście mieli pieniądze, bo im mniej pieniędzy ma rząd, dokładnie, tym łatwiej wygrać wybory.
10: Dokładnie tak jest. A na zakładników tej wojny wziął obywateli, wziął kierowców, którzy nas teraz słuchają. I to jest absurd, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzające tę tezę słowa pana prezydenta Donalda Trumpa. Mówił o marżach koncernu. Natomiast, panie redaktorze, bardzo merytorycznie należy zwrócić także tutaj uwagę, że jeżeli chodzi o marże podmiotów prywatnych, są także podmioty prywatne, MOL, BP, Saudi Aramco, to tutaj rząd nie ma możliwości obniżenia im marży.
0: Ale ma możliwość wpłynięcia na Orlen.
10: I to
0: będzie
10: robi.
0: Wpływał?
10: I to robi. Znaczy i tutaj ta kwestia związana z, właśnie jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, jeżeli chodzi o odpowiednie zniżki. Teraz kwestię związaną z marżami detalicznymi, które są obniżone do minimum, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen dzisiaj kreuje rynek. Nie w takim zakresie, jakim jeszcze przed fuzją z Lotosem Orlenu. Wtedy niestety część stacji Orlenu musiała zostać sprzedana MOL-owi. Natomiast dzisiaj te marże Orlenu są na poziomie najniższym możliwym, zgodnie z deklaracją.
0: Czyli nie mogą być niższe.
10: Z deklaracji Orlenu wynika, że one są możliwie najniższe. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić w tym zakresie, to na pewno jest windfall tax, który mógł zostać przeznaczony na ceny paliwa niżej, ale to zostało przez pana prezydenta zablokowane.
0: Ale pan mówi, może będziemy, panie ministrze, będziemy nad tym pracować, no tylko, że jak macie pracować, jak prezydent neguje sam ten pomysł, więc jest jakiś inny pomysł? Macie jakiś pomysł, żeby trochę obejść tą blokadę prezydenta?
10: Znowu to jest pytanie, które padło wczoraj do pana ministra Domańskiego i będziemy szukali tej odpowiedzi, ale no jeżeli, panie redaktorze, ja mówię, że jeżeli będziemy o tym rozmawiali, to przecież logicznym, że będziemy się starali tak to ułożyć, by to finansowanie nie zachwiało budżetem, który, powtarzam, jest budżetem, w którym my znaleźliśmy te środki nieplanowane. Bo to nie jest tak, że my budżet państwa traktujemy jako budżet Świętego Mikołaja. Szanowni państwo, to jest 200 miliardów na obronność, to są rekordowe wydatki na infrastrukturę, to są rekordowe wydatki na kwestie związane z ochroną zdrowia.
0: Żeby kierowcy mogli normalnie jeździć, to wy musicie skądś te pieniądze znaleźć. No to jest jasne, absolutnie. Panie ministrze, zapytam się jeszcze o upały. Dzisiaj jeden z najgorętszych, być może najbardziej gorący dzień w te wakacje. Czy nasza energetyka wytrzyma upały? Bo słyszymy z różnych krajów, i z Węgier, i z Rumunii, że no, robi się dramatycznie, brakuje wody, a to oznacza, że, no już nie mówię, że sieć nie wytrzymuje, bo to kwestia upałów, ale też, że trzeba wyłączyć kolejne reaktory. I słyszymy, że i w Polsce to takie niebezpieczeństwo się rodzi.
10: W Polsce ze względów środowiskowych część elektrowni ograniczyła swoje prace, natomiast nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne.
0: Czyli blackout tam nie grozi?
10: Blackout jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, ani nieprzewidzianym przez operatora, jeżeli chodzi o jego pracę. Natomiast operator robi wszystko, żeby go uniknąć. I tak, pod kątem wody mamy sytuację, myślę, najtrudniejszą w historii. I to nie tylko jeśli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o chłodzenie jednostek wytwórczych, ale także jeżeli chodzi o systemowe problemy z niskim stanem wód. Natomiast nasza sytuacja energetyczna jest

0: ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład wydaje się, że jest na Węgrzech w tej chwili.
1: Takiego systemowego zagrożenia nie ma. W sytuacji, w której były Węgry, Polska w tych momentach eksportowała energię, to też chcę podkreślić, więc po prostu zarabiała. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to Węgry, to Serbia są w znacznie, znacznie trudniejszym momencie. Polsce to nie grozi, mamy też inną strukturę, bo nie mamy jednej elektrowni, która zależy od poziomu wód albo zależy od temperatury wody chłodzącej.
0: Część naszych elektrowni jest chłodzona przez wody Wisły, oczywiście, i to jest dramatyczne.
1: Oczywiście,
0: stanie.
1: Oczywiście. Natomiast mamy też jednostki gazowe, które są chłodzone w inny sposób i mamy przywołanie na rynku mocy ze strony innych bloków, które mogą wtedy zostać włączane. I mamy zupełnie inną strukturę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii niż te państwa. To nam na pewno bardzo pomaga. Co w przyszłości i co musimy zrobić poza rekordowymi inwestycjami w sieci? Bo myślę, że przy takich upałach, gdybyśmy nie wykonali takich inwestycji w sieci, jakie wykonaliśmy przez ostatnie lata, to byłoby to kolejne ryzyko, to, żeby magazyny energii były budowane na podobną skalę.
0: Pytało się oczywiście o elektrownię jądrową, która się buduje, ale jeszcze pytanie o Połaniec i Kozienice. To są te elektrownie, które wydają się być najbardziej zagrożone w tej chwili.
1: Tak, to jest kwestia, którą operator bierze pod uwagę, którą zawsze musi brać pod uwagę, ograniczenia pracy, ale uspokajam, to nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu z jednej strony. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, nie w tonie nadmiernie uspokajającym, że mamy planowane w normalnym trybie pracy bez takich upałów, remonty, przerwy eksploatacyjne i wtedy też bloki są wyłączane i wtedy też sytuacje, w których operator ma narzędzia, ewentualnie import energii, wezwanie innych bloków, które może użyć. Dzisiaj takiego ryzyka zagrożenia pracy systemu nie ma.
0: Dzisiaj wybiera się pan do gminy Choczewo, tam ma być przekazana ziemia pod budowę elektrowni, ale zanim o tym, to jeszcze pytanie, no wiadomo, że mamy w tej chwili zamknięcia elektrowni na Węgrzech, no bo brakuje wody w Dunaju, tu nie będzie takiego niebezpieczeństwa?
1: Nie będzie takiego niebezpieczeństwa, nasza elektrownia będzie chłodzona wodą z Bałtyku.
0: Czy Bałtyk raczej nie wyschnie w najbliższym czasie, mamy nadzieję?
1: Tak, raczej nie wyschnie, nie ma takich planów, nie ma takich predykcji. Natomiast...
0: No dobrze, to przejdźmy do tego...
1: To jest bardzo ważne wydarzenie, przekazanie formalnie terenu wykonawcy amerykańskiemu, firmie Bechtel, i też podpisanie umowy z polskim wykonawcą robót ziemnych. Będzie to etap, który będzie formalnie de facto gwarantował projektowanie budynków elektrowni. Nie w żadnym PowerPoincie, tylko na miejscu.
0: Czyli to
1: de facto jest gwarancja.
0: Teraz inżynierowie sprawdzają,
1: geotechnika,
0: mierzą i tak dalej.
1: Geofizyka, mierzą, projektują budynki.
0: Czyli od dzisiaj mogą to zacząć robić.
1: Tak, i projektować dokładnie reaktor. Jesteśmy w czasie, jesteśmy w budżecie, tak aby w 2028 roku, to dzisiejsze wydarzenie to potwierdza, rozpoczęła się faktyczna budowa reaktora i w 2036 roku ten pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie popłynął.
0: Czyli rozumiem, że to jest po prostu wypełnienie planu. Nic nie przyspiesza, bo nie może przyspieszyć.
1: Przyspiesza. Inwestycyjnie, panie redaktorze, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace towarzyszące. Część prac jesteśmy w stanie zrobić przed uzyskaniem ostatecznych zgód środowiskowych. Część budynków jesteśmy w stanie i infrastruktury towarzyszącej wybudować wcześniej. Ale to będzie teraz etap, który będzie to mógł zrobić dzięki ustawom, które przyjęliśmy w parlamencie. I wszystkie decyzje, które podejmujemy, wyprzedzają pewien harmonogram. Podjęcie decyzji o finansowaniu, podjęcie decyzji przez Komisję Europejską i to, co dzisiaj robimy, tak aby ewentualne wszystkie inne nieprzewidywalne zjawiska, które mogą się pojawić w zakresie gruntu, czysto geofizycznie, nie opuściły tego procesu, bo to jest, z punktu widzenia naszej gospodarki, największy projekt inwestycyjny, absolutnie kluczowy dla energetyki na kolejne lata. Gdy to widzimy, to co się dzieje dzisiaj z mocami węglowymi, z blokami, które z każdym kolejnym rokiem też tracą swoją rentowność, tracą swoją siłę, no to widzimy, jak bardzo potrzebujemy energetyki jądrowej.
0: To jeszcze pytanie o ETS. PiS zapowiada ustawę, jeśli oczywiście nie będzie referendum. No tu, ale prawdopodobnie nie będzie, bo Senat, który musiałby to przegłosować, pewnie nie znajdzie prezydencka propozycja referendum. W większości PiS mówi, jeśli Senat odrzuci tą propozycję, to my zgłaszamy ustawę o wyprowadzeniu Polski z systemu ETS.
1: Wszyscy populizm, nie wyprowadzili Polski z systemu ETS, gdy rządzili, nie wyprowadzili Polski.
0: No ale teraz już ten, który rządził, jest
1: więcej.
0: Poza PiS-em. I on podejmował, teraz już słyszymy od polityków PiS-u, złe decyzje,
1: tak,
0: skandaliczne, i teraz my je naprawimy.
1: Słyszymy dwóch ze strony polityków PiS-u. Z jednej strony słyszymy ten obóz, który pozostał wokół prezesa Kaczyńskiego.

0: które mówią, że Mateusz Morawiecki podejmował złe decyzje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. I to jest zgoda, bo to podkreślaliśmy przez ostatnie lata i wtedy ci sami politycy mówili, że to nieprawda. Ale te złe decyzje, mówiąc wprost, to jest chociażby ograniczenie uprawnień i ich liczby dla także polskich przedsiębiorców, czyli wyższa cena za system ETS de facto dla polskich przedsiębiorców. To są decyzje z 2018-2019 roku rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego z jednej strony, z drugiej strony. Jednak słyszałem pana Terleckiego, który dzisiaj jest wokół Mateusza Morawieckiego,
1: Rozwój Plus,
0: który kilka miesięcy temu mówił o tym, że należy wyjść z systemu ETS, a teraz mówi, że to jest bardzo trudne.
1: To jest oczywiście prawda.
0: Nie, to jest praktycznie niemożliwe. Więc zastanawiam się...
1: No, są tacy, którzy mówią, że to jest de facto wyjście z Unii Europejskiej, tylko rozłożone
0: tak.
1: na
0: A skutkowałoby objęcie Polski innymi podatkami, podatkiem CBAM, innymi podatkami granicznymi, które i tak przełożyłyby się na ceny energii. Więc to jest czysty populizm, tak w warstwie merytorycznej. Ale mówię o tym dlatego, że tam jest dwugłos i zakłamanie. A co trzeba zrobić? To, co my robimy, zmienić system ETS, zwiększyć liczbę uprawnień darmowych dla ciepłownictwa, 30% darmowych uprawnień to robimy, zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, wprowadzić je dla przemysłu, zmniejszyć tempo redukcji tych uprawnień i to robimy. Propozycja Komisji Europejskiej jest niezła, ale w Parlamencie Europejskim sprawozdawcą tutaj będzie Adam Jarubas. Już współpracujemy, żeby ten zakres był większy, żeby to tempo redukcji jeszcze było niższe. Tak, żeby tych uprawnień było więcej. Czyli, żeby ich cena była niższa. Czyli, żeby mniejszy był wpływ na rachunek. To się robi, a nie opowiada się ustawami jak Prawo i Sprawiedliwość.
1: No, ale ta ustawa i tak nie ma szans, żeby przejść, no bo to musiałaby być większość, jak rozumiem. No, przynajmniej nie w tym układzie sejmowym.
0: I tak ona nie będzie miała wpływu bezpośrednio na system, ponieważ cały proces, w którym są już dzisiaj polskie firmy, które te uprawnienia zakupują, no to jest rzecz absolutnie niewykonalna.
1: Panie ministrze, pan mówi, politycy PiS-u skupieni w dwóch różnych grupach, no ale ja przypomnę, że cały czas krąży taka opinia, takie przekonanie, że ci politycy z tej grupy, z drugiej grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, no to oni w końcu się dogadają z PSL-em.
0: Nie ma takiej możliwości, nie ma takich planów, zresztą oni też takich planów nie mają i bardzo dobrze.
1: Panie ministrze, ale to jest znaczy, tak, chciałbym dwie siły,
0: uważam, że jeżeli jest ktoś, kto się powinien ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego i jego współpracownikami dogadywać, to jest to prokurator, który powinien przesłuchać współpracowników pana premiera Morawieckiego w zakresie Fundacji Narodowej, maseczek, respiratorów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i to należy wyjaśnić, a nie refreshing, rebranding PiS-u Light, który dzisiaj próbuje robić Mateusz Morawiecki.
1: No ale z drugiej strony, jeżeli są dwie partie, które mają, nie chcę powiedzieć podobne programy, ale się sytuują w podobnym miejscu na scenie politycznej. Centrum i lekka prawica. I co więcej, obie mają, a mogą przynajmniej problemy sondażowe, to powinny się dogadać.
0: To jest pewna socjotechnika, jak to mówi prezes Kaczyński. Mateusz Morawiecki, który był twarzą uderzenia w polskich przedsiębiorców, który był twarzą rekordowej inflacji, który był w...
1: Inflacja była związana z COVID-em, uczciwie rzecz biorąc.
0: Ale który był twarzą tej inflacji i zahamowania wzrostu gospodarczego. W 2023 roku nie było COVID-u, a nie było wzrostu gospodarczego, a była inflacja. Który był twarzą restrykcyjnych przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, bo się nie sprzeciwił. Nagle jest odbierany jako...
1: Twarzą był Zbigniew Ziobro centra, w tej sprawie.
0: Nagle jest... A Piotr Uściński?
1: Dobrze, zgodę.
0: Nagle jest odbierany jako centroprawica. Wystarczyło odkleić się od Jarosława Kaczyńskiego, by być centrum? Nie. Czy Polacy, to nie jest ciemny lud, jak uważa Jacek Kurski. Doskonale pamiętają, że Mateusz Morawiecki
1: za to wszystko
0: odpowiada. Tak, widać i słychać. I za to wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki. Polacy nie uwierzą w to, że nagle stał się centrystą. Nigdy nim nie był. I to, że jest sprawny medialnie jego obóz, to nie znaczy, że nie myślą tak samo. Panie redaktorze, czy oni przez te ostatnie lata nie bronili Zbigniewa Ziobry w głosowaniach? Czy oni przez lata nie akceptowali?
1: Ale w mediach nie zaciągali. Użyjmy tego sformułowania.
0: Zaciągali się
1: palili,
0: niektórzy.
1: Ale się nie zaciągali.
0: Znaczy, szerzyli taką samą prorosyjską narrację i nie przeszkadzało im chamstwo pana Mateckiego, a nagle im przeszkadza?
1: To chyba dobrze, że się ludzie zmieniają.
0: Pan redaktor uważa, że to zmiana. A ja uważam, że to maska.
1: Ja zadaję pytanie.
0: Nie. Może niektórzy są w stanie uwierzyć, że to jest zmiana. Ja uważam, że to jest maska. Naprawdę.
1: No jednak pewne różnice między posłem Horałą a posłem Mateckim
0: nie jest, pan widzi. No, ksiądz
1: Robak, to znaczy, zgodzi się.
0: Ja nie wierzę w te przemiany Mateusza Morawieckiego.
1: A Kmicic, no jak pan już się chce odwołać do literatury, Kmicic, no najpierw był te sikorki i w ogóle straszne rzeczy robił i stał po stronie Radziwiłła, a potem
0: są też zmiany.
1: Worek, dzieci, jak śpiewał Kaczmarski, wszystko się zmieniło.
0: Są też zmiany w drugą stronę, panie redaktorze. Natomiast Kmicic zmienił się autentycznie. Mateusz Morawiecki przybiera maskę i jego środowisko polityczne przez lata radykalne, tak samo jak radykalny był PiS, nie jest żadną centroprawicą i nie jest alternatywą dla Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest 8:30, są fakty i jest Bogdan Zalewski.
1: Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw. Tak sugerował minister energii Miłosz Motyka, gość porannej rozmowy w RMF FM.
0: Znajdą się te pieniądze? Jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni, no zakładamy...
2: Będziemy robili wszystko.
0: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
2: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
0: wdrożyć. Czyli co, VAT? Czy coś więcej?
2: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Przed południem stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których tam dochodziło. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego był Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. No, dosłownie za parę minut. W Księżyc uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Te kosmiczne doniesienia śledzi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
1: witamy
3: dobry.
1: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, skąd ta rakieta się tam w ogóle wzięła?
3: Przypomnę. Wystartowała z Florydy w styczniu ubiegłego roku, wyniosła w stronę Księżyca dwa prywatne lądowniki. Pierwszy stopień rakiety rutynowo wrócił na Ziemię, a drugi miał już zbyt mało paliwa, by go skierować do bezpiecznego spalenia w atmosferze. Błąkał się więc między Ziemią i Księżycem. I to mieszanka sił grawitacyjnych i wpływu aktywności słonecznej sprawiła potem, że rakieta znalazła się na kursie do zderzenia z Księżycem, mówiła Juliana Scheinman z firmy SpaceX. Rakieta o masie około 4 ton ma uderzyć w Księżyc z prędkością 8,5 tysiąca km na godzinę. Wybije krater o średnicy nawet 27 metrów i wyrzuci w przestrzeń ogromnej ilości pyłu i odłamków skalnych. Być może z pomocą teleskopów uda się je zaobserwować.
1: No, ale tak w ogóle to biedny ten srebrny glob.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz złoto. Polscy siatkarze ze sporym po 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju z Chin. Od tej informacji zaczynamy kolejne dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
5: Witam, panowie.
1: To przypomnij, jak powitano siatkarzy.
5: No, przy wejściu na zawodników czekała spora grupa fanów. Były oklaski i okazja, by zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf. W tłumie razem z kibicami był też nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, z którym się teraz łączymy.
6: Tak, dzień dobry. Siatkarze są już na lotnisku Chopina. Przylecieli tym razem wcześniej, nie później. Opóźnienie, jak wiemy, mieli bagatela dobowe, natomiast teraz samolot przyleciał pół godziny wcześniej. Zatem i wcześniej nieco rozpocznie się spotkanie z nimi, takie oficjalne powitanie w pobliskim hotelu dla mediów, dla kibiców przede wszystkim, ale część fanów oczywiście powitała ich także bezpośrednio na terminalu. Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
5: A po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze rozpoczyna dziś grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski zagrają w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Zdecydowanym faworytem spotkania są gospodarze, którzy mają sporo atutów, zaznacza szkoleniowiec Zabrzan Michal Gaszparik.
7: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał. To jest to trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy.
5: A kibice w Zabrzu liczą, że ich zespół zagra tak samo dobrze jak w dwumeczu z Fenerbahce, ale z lepszym rezultatem. Pierwszy gwizdek meczu w stolicy Węgier o 20:15.

Słuchajcie, Radia RMF 24, a my wracamy do tematu, który związany jest z cenami paliw, bo Donald Trump zapewnił, że ciśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta bardzo szybko. Jak dodał amerykański prezydent, jeśli tak się nie stanie, to Iran zostanie, tu cytat, bardzo mocno uderzony. To był bardzo dobry dzień, negocjacje przebiegały bardzo udanie, posuwają się w bardzo dobrym kierunku. Jaki będzie tego efekt, będziemy wiedzieć za 48 godzin, stwierdził Trump, sugerując, że porozumienie może zostać osiągnięte do czwartku. Także sekretarz stanu Marco Rubio poinformował wczoraj o postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Według portalu Axios, powołującego się na źródła regionalne, między Iranem a sułtanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormus. Projekt porozumienia stanowi, że cały ruch morski wpływający do ciśniny będzie odbywał się przez wody irańskie, a wszystkie statki wychodzące będą płynąć i obierać trasę przez wody Omanu, nie płacąc żadnego myta. Szlak centralny, który przed wojną wiodła żegluga, zostanie oczyszczony z irańskich min w ciągu tych 60 dni. A czy tak będzie? No, słyszeliśmy już wiele zapewnień Donalda Trumpa, więc powiem ostrożnie, zobaczymy.

Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz u nas niezwykła historia z Włoch. Mieszkaniec Apuli na południu kraju, który w loterii wygrał 1 000 000 euro, przez roztargnienie wrzucił zwycięski kupon do kosza. W odzyskaniu nadzwyczaj cennego kawałka papieru pomogli mu pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy przeczesali wywiezione odpady. Jak podała włoska agencja Agi w mieście Bitonto, mężczyzna najpierw trafił 5 w grze liczbowej, wygrywając 1 000 000 euro, a następnie wyrzucił los do pojemnika na odpady zmieszane. Szef lokalnej firmy zajmującej się wywozem odpadów opowiedział, że zaraz po otrzymaniu od pechowca i zarazem szczęściarza zgłoszenia o tym, że zgubił zwycięski kupon, firma błyskawicznie rozpoczęła poszukiwania. Ustalono, do której śmieciarki trafił worek zawierający kupon i natychmiast wstrzymano ich wywóz. Cały ładunek z pojazdu przewieziono do sortowni, gdzie pracownicy dokładnie przeszukali odpady i odnaleźli kupon w nienaruszonym stanie. Szef firmy, podsumowując tę operację, stwierdził żartobliwie: fortuna non olet, czyli szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. Radio RMF

0: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Przyjemne zmęczenie odczuwają polscy siatkarze po powrocie z Chin. Często dla wyrażenia szacunku mówimy czapki z głów. Dziś z szacunku dla słońca czapeczki na głowy. Straszny żar mamy w środę, 5 sierpnia. Zajrzymy na rozsłoneczniony rynek podgórski w Krakowie. Pyszne, bo polskie? Oczywiście, udowodnimy to w Lubuskiem. Wizytujemy małe rancho Młynkowo. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do Polski z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co usłyszałeś od naszych bohaterów parkietu?
2: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
3: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
2: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
3: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
2: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
1: A teraz kierowcy, zamieńcie się w słuch. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Sierpowie koło Ozorkowa w Łódzkiem. Po zderzeniu ciężarówki z autem dostawczym trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Kipi lato, kipi żar. 39 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry na Podkarpaciu. 38 w Małopolsce. A skoro mówimy o małopolskim ukropie, połączmy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem w wozie satelitarnym na Rynku Podgórskim w Krakowie. Witamy Cię, Maćku, serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Jakie obrazki tu obserwujesz? Jakie sposoby na upały mają krakowianie?
4: Przede wszystkim wszyscy unikają już płyty rynku. A co do sposobów, zacząć dzień wcześniej, wszystko załatwić do 10 i schować się do domu. Tak radzą tutaj wszyscy.
5: Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi.
6: Rano załatwiać wszystkie sprawy niezbędne, siedzieć w cieniu, nie wychodzić, jeżeli nie ma takiej potrzeby z domu.
4: No i ja się stosuję. Tutaj na ławce w cieniu jednej z kamienic na razie jest przyjemnie, ale za chwilę trzeba będzie stąd uciekać. Ledowy termometr w okolicy pokazuje już ponad 28 stopni.
1: No.
4: Uważajmy dziś na siebie. Jeśli możemy, unikajmy słońca. W domach powinny zostać przede wszystkim dzieci i seniorzy. A jeśli musimy wyjść, pamiętajmy o nakryciu głowy i o piciu wody. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
7: To dzieje się w Twoim regionie.
1: Pyszne, bo polskie. Dziś w Lubuskiem nasz żółto-niebieski konwój właśnie zaparkował na ranczu. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w małym ranczu Młynkowo, gdzie podobno, proszę Państwa, hitem są kozie mleko i lokalne sery. A gwiazdami, których wypatrują goście i klienci, są kozy. No to jak Was przyjęły te gwiazdy?
8: Bogdanie, przyjęły nas doskonale, nawet niektóre chciały się do nas przytulać, a jak powiedziały mi Dominika i Weronika, małe dziewczynki, które tutaj tymi kózkami się opiekują, no to taka koza jest niezłym grzejnikiem. Ile macie tych kózek, dziewczyny, tutaj?
9: Nie da się rady policzyć, bo ich jest za dużo.
8: Dużo? A jak mają na imię?
9: No, niektóre mają na imię Elza, Anna, Puma.
8: I biegają sobie te kózki tutaj koło nas na łące i wchodzą do takich starych wagonów kolejowych i odpoczywają, i jedzą, i są niesamowite. No, jak mi powiedziały dziewczyny, tutaj w cycuszkach jest mleko, tak? I trzeba pewnym ruchem?
9: Tak, pewnym ruchem i trzeba bardzo ścisnąć i jakoś tak jakby ręką. Trzeba. Jest jedna koza, jest w tym niebieskim baraku.
8: Ostatnio. Wchodzi właśnie do baraku. To my sobie w takim razie pójdziemy ją pogłaskać, a Benjamin, słuchajcie, jest przy takich pysznościach.
10: Ja już tutaj zasiadam przy stole, ponieważ tu są same pyszności, mnóstwo serów, jest pasztet, ale widzę, że jeszcze o kozach.
8: To my sobie o kozach, a wy jedzcie, a my sobie o kozach porozmawiamy, tak?
9: No bo tajna Olga to jest królowa tego baraku.
8: A tajna Olga, królowa baraku. Dobra, to my idziemy do Olgi. Benjamin, oddajemy Ci głos.
10: Na razie tutaj same pyszności, o nich opowie mi dzisiaj Katarzyna i Robert. Widzę, że jest nawet pasztet z koziego mleka. To jest coś ciekawego, coś nowego. Co tutaj jeszcze mamy?
11: Mamy przede wszystkim deskę serów z różnymi serami. Są to sery świeże, są to sery długo dojrzewające. Owszem, pasztet też jest z sera, koziego konkretnie z sera typu panir. Mamy sałatkę z buncem, mamy naleśniki zrobione z serwatki i z nadzieniem z twaroszku i z pasty serowo-chrzanowej. Mamy też coś na słodko. Są racuszki z koziego sera, no, z różnymi dodatkami na słodko, słodkimi, wiadomo. Mamy też coś do popicia. Mamy mleko i serwatkę taką typowo potwarogową, zdrową.
10: W takim razie ja zasiadam do jedzenia.
8: Magda, a ja tylko dodam, że ten dziwny dźwięk to jest uderzanie koziego nosa o mikrofon.
1: Koza zwana tajną Olgą. Niesamowite. A druga Elzą. Pyszności z rancha będziemy jeszcze dzisiaj kosztować oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy dziewczynki. A to dopiero początek lubelskich kulinarnych atrakcji w RMF FM. Przekonacie się.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną, ostatnią godzinę porannego i trochę już przedpołudniowego programu naszego radia. O czym będziemy mówić w tej godzinie? Zaczniemy od pogody. Dziś jeden z najgorętszych dni w roku, a być może nawet najbardziej gorący. Kiedy upał odpuszczą, o to już za chwilę zapytam Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę prasową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy też mówić o wydarzeniach z Ceuty. Ile osób zginęło w trakcie tych wydarzeń.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my przechodzimy do pogody, bo to będzie jeden z najgorętszych dni w roku. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy dziś 35 stopni, ale możliwe są także burze. Kiedy upały odpuszczą? O tym porozmawiam teraz z moim gościem na łączach, Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, gdzie będzie dzisiaj najgoręcej?
1: Właściwie cały obszar Polski jest objęty ostrzeżeniami zarówno i pierwszego, i drugiego, i trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja w centrum, na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatury lokalnie będą dochodzić do 38-39. Nawet na południowym wschodzie nie wykluczone, że na termometrach pojawi się nawet 40 stopni. Do tego noce tropikalne z temperaturą powyżej 20 stopni i trudna i dynamiczna sytuacja, bo przed nami ponownie burze tutaj na tą chwilę na zachodzie kraju, po centrum, opady gradu, nawalne opady deszczu, do tego porwisty wiatr i właściwie w dniu jutrzejszym ta strefa tych opadów i tych burz będzie kierowała się do centrum Polski, tutaj też na krańce wschodnie. Nadal te temperatury będą wysokie, ale już w centrum i na południu i południowym wschodzie, tutaj jeszcze na termometrach mogą pojawić się wartości powyżej 35 stopni, ale już od piątku spodziewamy się ochłodzenia. Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej. Natomiast od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni i początek tygodnia zapowiada się bardzo podobnie. Natomiast z kolei w połowie przyszłego tygodnia ponownie będą kierować się do nas burze, nawalne opady deszczu, porwisty wiatr. Te temperatury będą nieco niższe, czyli można powiedzieć, że przed nami bardzo dynamiczna i trudna sytuacja pogodowa, czyli upał, który będzie przeplatany właśnie tymi trudnymi zjawiskami jak burze, grad i nawalne opady deszczu.
0: I z tego co rozumiem, z tego co pani mówi, to się może dziać w całej Polsce, to znaczy to się będzie cały czas przesuwać, to znaczy dzisiaj bardziej na zachodzie burze, ale już jutro w centrum temperatura trochę wzrośnie, znaczy nie trochę, tylko bardzo wzrośnie, a potem trochę spadnie i znowu wzrośnie.
1: Dokładnie tak. Przed nami, można powiedzieć, taka huśtawka pogodowa, czyli bardzo wysokie temperatury, delikatne ochłodzenie właśnie na zachodzie kraju i północy, burze, nawalne opady deszczu i porwisty wiatr.
0: No dobrze, to teraz, a co się będzie działo w drugiej połowie sierpnia? To jeszcze kawałek, ja wiem, że te dłuższe trochę prognozy są trochę mniej pewne, to znaczy będą albo nie będą, ale rozumiem, że coś jednak przewidujecie. Co w drugiej połowie sierpnia? Uspokoi się trochę?
1: Cały czas w tych prognozach długoterminowych widać, że ten sierpień będzie z tą temperaturą powyżej normy i raczej to powinien być miesiąc suchy. Oczywiście mamy nawalne opady, ale to są zjawiska konwekcyjne, krótkotrwałe i punktowe. I w drugiej połowie sierpnia nadal będą wysokie temperatury, ale one cały czas będą przeplatane napływem chłodniejszych mas powietrza i właśnie występowaniem trudnych zjawisk pogodowych.
0: No właśnie, mówi pani o tych nawalnych napadach deszczu i o tym, że miesiąc będzie suchy. No, widzimy już gigantyczne problemy z suszą hydrologiczną. Nawet niektóre elektrownie w Polsce zaczynają mieć problemy. Tak będzie w tym miesiącu? Nic się nie zmieni?
1: Dokładnie tak. Mamy suszę hydrologiczną. Przeważający obszar Polski jest właśnie w tej suszy hydrologicznej. Co prawda mamy te opady, ale to są opady nawalne, które nie są w stanie zaspokoić wód gruntowych. One po prostu spływają powierzchniowo, prowadzą do tak zwanych flash woodów, tutaj właśnie głównie w tych terenach zurbanizowanych. Aby poprawić w ogóle suszę hydrologiczną, to te opady powinny być w długim terminie i to powinny być opady raczej o spokojnym charakterze, a na tą chwilę w prognozach widać jedynie te opady o charakterze nawalnym.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Agnieszka Prasek, rzecznik prasowa IMGW. Bardzo dziękuję za rozmowę.

To jest środa z radiem RMF 24. Podczas masowej inwazji migrantów na Ceutę, eksklawę Hiszpanii w Afryce Północnej, w ostatnich dniach zginęło co najmniej 141 osób. Takie informacje przekazuje hiszpańska rozgłośnia Cadena Ser. Radio sprecyzowało, że jego szacunki opierają się na oficjalnej liczbie ofiar, jaką potwierdziły w Ceucie władze Hiszpanii, a także na analizującej statystyki po stronie marokańskiej pozarządowej organizacji. Według obu źródeł zdecydowana większość ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie to osoby, które utonęły podczas próby przedostania się do tego autonomicznego miasta. Rozgłośnia sprecyzowała, że o ile po stronie hiszpańskiej śmierć poniosło 78 osób, to z wód przylegających do Maroka miejscowe służby wyłowiły 63 ciała. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii przekazał, że podległe mu służby potwierdziły, iż 30 i 31 lipca do Ceuty przedostało się łącznie 72 tysiące migrantów. Dodał, że 70 tysięcy z nich powróciło już do Maroka. Grande Marlaska zdementował poniedziałkową deklarację marokańskich służb dyplomatycznych, zgodnie z którą Rabat miał przestrzec rząd Pedro Sancheza o wysokim ryzyku wdarcia się tysięcy migrantów do Ceuty.

0: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia z tej strony. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla 18-letniego Dmytra M. Taką decyzję podjął wczoraj wrocławski sąd wobec obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Do ataku nożem doszło w sobotę na klatce schodowej w bloku przy ulicy Gagarina. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Jakub Dłubacz, wyjaśnia, że o zastosowaniu aresztu zadecydował m.in. brak stałego miejsca zamieszkania 18-latka.
1: Podejrzany nie posiada stałego miejsca zamieszkania, co też wpłynęło poniekąd na decyzję prokuratora o skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku osób nieposiadających stałego miejsca zamieszkania. Ta obawa ukrywania się wzrasta. Dana osoba nie jest związana z konkretnym miejscem pobytu i zamieszkania, tym bardziej prawdopodobne jest jego ukrywanie się czy też ucieczka.
0: Kobieta wyszła już ze szpitala. Wiadomo, że ofiara i 18-latek nie znali się. Domniemany sprawca nie przyznaje się do winy. Po raz pierwszy od wielu miesięcy Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Cena 95 spadła o 7 groszy za litr, a oleju napędowego o 8 groszy. Decyzja koncernu może w najbliższych dniach przełożyć się na niższe ceny na części stacji paliw, choć skala obniżek dla kierowców będzie zależeć od polityki poszczególnych operatorów. Eksperci podkreślają, że to pierwsza korekta w dół po długim okresie podwyżek wywołanych wzrostem cen ropy i napięciami geopolitycznymi. A Martyna Czerwińska zapytała kierowców z Wrocławia, czy rząd powinien wpłynąć na wyhamowanie cen.
2: 7,64 tyle kosztuje dzisiaj paliwo na tej stacji. 95, dużo, niedużo?
3: Dużo, dużo, bardzo dużo. Było jeszcze niedawno tanio i było okej. Porównanie do tej ceny, która jest teraz, niestety. Powinni coś z tym zrobić, bo wiem, że mogą, a nie robią, a zawsze na wakacje po prostu nas dzierają, więc powinni coś z tym zrobić, co nie?
4: Pamiętam jeszcze, jak było gorzej, jak po 10 zł tankowałem, a pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc. Nie widzę jakiejś zmiany na stacjach, od jakiegoś czasu bardziej jest wzrost, więc pytanie, czy próbuje rząd coś zrobić, czy nie. Według mnie chyba nie za bardzo.
0: Mówili wrocławscy kierowcy, a teraz wiadomość, z jakiej zapewne ucieszą się mieszkańcy Strachowic. Kolejną ulicą remontowaną w ramach programu Wrocław na dobrej drodze będzie Rdestowa. Wymiana nawierzchni obejmie odcinek pomiędzy ulicami Gałowską i Kolendrową z wyłączeniem skrzyżowania z Aleją Zbigniewa Brzezińskiego. Od soboty Rdestowa będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Zostanie zachowany tylko dojazd do posesji. Prace mają potrwać około 8 tygodni. I jeszcze krótkie info dla kierowców. Od najbliższej soboty MPK Wrocław rozpocznie pracę na skrzyżowaniu Trauguta i Dobrzyńskiej. Roboty potrwają do początku września. W tym czasie wyłączone z ruchu kołowego będzie torowisko przy węźle placu Wróblewskiego, a pasy na ulicy Trauguta w kierunku placów Dominikańskiego i Wróblewskiego będą zwężone. Możliwe będzie też zawracanie w obu kierunkach dzięki tymczasowemu oznakowaniu. We'll be right back.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, jest 9:37, ale przede wszystkim jest środa. A jeśli jest środa, to pora na kolejną odsłonę naszej akcji Pyszne po Polskie. Dziś jesteśmy w Lubuskiem i zaczynamy odkrywanie smaków polecanych nam przez naszych słuchaczy. Nasz żółto-niebieski konwój RMF FM zaparkował przy Małym Ranczu Młynkowo. My łączymy się z Magdą Wojtoń i Beniaminem Kubiakiem Piłatem. Witajcie.
1: Jesteśmy, czy już pozdrawiamy. Gorąco, dosłownie gorąco.
0: O, gorąco na pewno. Ale pysznie jest już, mimo gorąca?
1: Jest pysznie i jest tak sielsko. Siedzimy, słuchajcie, na sianie w tym momencie z naszymi gospodarzami. Szanowni Państwo, przedstawcie się na początek.
2: Katarzyna.
3: I Robert.
1: I wasze córeczki.
4: Dominika. Weronika.
1: I ta czwórka stoi, słuchajcie, za tak niesamowitymi smakami. Nie wiem dlaczego tylko Beniamin przeszedł, stoi jakieś 3 metry od nas.
3: Ponieważ
1: z widelcem.
3: Ja właśnie tutaj już z widelcem nie mogę się doczekać. Części popróbowałem, ale cały czas jest mi mało.
1: Tak, czyli to jest ten stały podział. Ja rozmawiam, a mój kolega je. Dobrze, no to smacznego w takim razie, a ja z Państwem porozmawiam. Tutaj przy lesie pasą się kozy. Ile wy ich macie?
5: Kóz mamy około 80 sztuk z młodymi.
1: Skąd taka pasja się wzięła nagle w was do tego, żeby stworzyć takie pyszne miejsce?
2: To się nie wzięło nagle. My po prostu prowadzimy gospodarstwo, tak jakby kontynuujemy tradycje rodzinne, bo zarówno mąż, jak i ja pochodzimy z gospodarstw rolnych. Co prawda nie było w tych gospodarstwach kóz, u mnie były tylko dwie, ale no, gdzieś tam ta tradycja taka typowa, rolnicza i mleczarska też, przede wszystkim u mnie w domu. No kontynuujemy to po prostu dalej.
1: Czyli wy tak jak tutaj siedzące koło nas Weronika i Dominika, tak jak dziewczyny tutaj mają tak ogromne szczęście, żeby mieć tak wspaniałe dzieciństwo, łąka i las, i zwierzęta, i to słońce, które jest nad nami, tak też wyglądało wasze dzieciństwo i stąd się wzięła ta miłość, tak?
5: Tak, nasze dzieciństwo też tak wyglądało i chcieliśmy to samo dać naszym dzieciom, aby miał możliwość też poznania świata w taki sposób, jak my poznaliśmy, z mądrością płynącą z natury.
1: To tutaj w takim razie zanim Beniamin opowie o tych pysznych smakach, dziewczynki, mam do was taką prośbę. Opiszcie naszym słuchaczom, którzy niestety tutaj tego miejsca teraz nie widzą, jak to miejsce wygląda, że tu są łąki, tu są lasy.
4: No, jest taka fajna łąka, mamy duże trawy, są kwiatki.
1: No. Kózek jest sporo.
4: Kóz jest bardzo dużo. No i są lasy. Nie, jeden raz to w lasach, ten jeden raz chyba byliśmy kozy w lasach.
1: Pasą się też w lesie, wasze kozy?
4: Chyba pasły. Tak, pasły się. I tutaj też są szarne.
1: A powiedzcie mi, żeby taka kózka dała dobre mleko, to trzeba ją dobrze wygłaskać? Głaszczecie kózki?
4: No trzeba im nakarmić. No wtedy może dać mleko.
1: Ja bardziej w romantyzm poszłam tutaj i w uczucia.
3: Ale jednak jesteśmy cały czas podczas akcji Pyszne bo Polskie. Trzeba nakarmić.
1: No tak.
3: Przede wszystkim.
1: No tak, ale też tutaj ciekawostkę powiedziały mi dziewczyny, bo mówią mi, to jest Elza, tak? To jest Anna. Ta kózka ma tak na imię, tak? Kózka ma tak na imię. I pytam dziewczyny, skąd wy wiecie, która jest która? Przecież one są tak podobne. A dziewczyny mówią, one się różnią rogami. Benio, wiedziałeś o tym?
3: Nie miałem pojęcia, nie próbowałbym nigdy chyba.
1: A propos próbowania, opowiadaj, co jadłeś dobrego?
3: Zacząłem na słodko, były placuszki na kozim mleku, tak?
2: Znaczy się tak i z koziego sera.
3: To, co mnie najbardziej zaskoczyło chyba dzisiaj, dwie rzeczy były. Pierwsza to jest sałatka caprese, ale powiedzielibyśmy chyba tak po młynkowemu.
2: Po młynkowemu, to dokładnie można tak powiedzieć.
1: Młynkezę.
2: Młynkezę, o, bardzo, bardzo trafne. Bo nie jest z mozzarellą, tylko z kozim buncem, czyli naszą wersją bunca.
3: A druga sprawa, pasztet również z dodatkiem koziego mleka?
2: Nie z dodatkiem koziego mleka, tylko na bazie koziego sera. To jest serowy pasztet z dodatkami tylko, czyli z ziołami, z przyprawami i to wszystko.
1: Szanowni Państwo, to my dalej w takim razie idziemy w stronę tego stołu, który się ugina pod serowymi przysmakami i słyszymy się w Faktach o 10:00.
0: No i jak tu nie zgłodnić? To jest absolutny skandal. Jedzą, sami się objadają i nic ani do Warszawy, ani do Wrocławia, ani do Krakowa nie wysyłają. Skandal. Z Magdą i Beniaminem będziemy się oczywiście dalej łączyć. Będą nam robić na złość, karmić nas tym jedzeniem. W radiu RMF 24 czy uszy będą karmić tym jedzeniem. Zostańcie z nami.

Dobra, do RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX powinien już uderzyć w powierzchnię Księżyca. Tak podaje BBC, powołując się na badaczy śledzących to wydarzenie. Jak już informowaliśmy, to pozostałość statku kosmicznego, który 15 września zeszłego roku wyniósł dwa ładowniki księżycowe. BBC podaje, że żaden ze statków krążących wokół Księżyca nie mógł dostarczyć zdjęć na żywo z tej kolizji. Dlatego naukowcy muszą porównać zdjęcia Księżyca, aby zobaczyć ślad po uderzeniu w powierzchnię. BBC, powołując się na astronoma Billa Graya, wyjaśniła, że rakieta SpaceX ma uderzyć nieopodal krateru Einsteina, który jest położony na oświetlonej części Księżyca, co oznacza, że zdarzenie może być widoczne z Ziemi. Górny człon rakiety pozostał w kosmosie i utrzymywał się w odległości od Ziemi mniej więcej takiej jak Księżyc. Dlatego nie był regularnie śledzony przez systemy monitorowania satelitów i śmieci kosmicznej, które skupiają się raczej na orbicie okołoziemskiej. Jednak część rakiety jest obserwowana przez przeglądy śledzące planetoidy, a także przez miłośników astronomii z odpowiednio zaawansowanym sprzętem obserwacyjnym.

0: To był wehikuł czasu Dżemu, a teraz czas, no bo czas biegnie nieubłaganie. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio oczywiście cały czas nadaje niezmiennie i nie tylko dlatego, że wehikuł czasu działa, ale również dlatego, że Michał Zieliński już czeka.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
5: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest Bogdan Zalewski, są fakty i jest godzina 10.
1: Zachęcam gorąco do słuchania. Śmierć zbiera żniwo w Kijowie i okolicach. Rośnie bilans ofiar rakietowego ostrzału stolicy Ukrainy. Niewykluczone. Być może. Tak ogólnikowo minister energii odpowiada na pytanie o powrót rządu do programu ceny paliw niżej. O drożyzny na stacjach benzynowych nasz dziennikarz pytał Miłosza Motykę w porannej rozmowie w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Testujemy sery w Lubuskiem. Coraz więcej ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa i okolic. Według najnowszych doniesień 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne. Jak informują lokalne władze, wszystkie pożary spowodowane są tym potężnym atakiem z powietrza i zostały ugaszone. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co było celem armii Putina?
2: Obiekty magazynowe prywatnych firm, centra logistyczne, dworzec kolejowy czy browar. Uderzenie pocisków doszczętnie zniszczyło też największą w Ukrainie fabrykę płytek ceramicznych. Po ataku w stolicy Ukrainy i obwodzie prawie 700 strażaków gasiło wiele pożarów. Wiadomo, że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon i 24 balistycznych Iskanderów 400, a także 115 dronów bojowych. Trafienia odnotowano w ponad 20 lokalizacjach. Obronie powietrznej nie udało się zestrzelić żadnej z balistycznych rakiet. Po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, podając nowy bilans ofiar ataku, napisał, że opóźnienia w dostawie środków antybalistycznych lub niechęć do ich przekazania prowadzą do tak straszliwych ofiar i zniszczeń. Dodał, że partnerzy, którzy nie są gotowi teraz aktywniej pomagać w dostarczaniu antyrakiet, mogą pomóc w nowych sankcjach wobec Rosji.
1: Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Pytany o to, czy rząd wróci do programu tańszego tankowania. Chodzi o CPN, czyli ceny paliwa niżej, który wygasł z końcem czerwca. Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw, dodał Miłosz Motyka.
3: To będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej.
1: A co o działaniach rządu sądzą kierowcy?
4: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
5: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no dla kierowców. Jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
6: No pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc.
4: Pan tego nie czuje?
6: No raczej nie.
1: Usłyszała we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 67 w Radomicach między Lipnem i Włocławkiem zepsuło się auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
7: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Z małego rancza Młynkowo w Lubuskiem nie da się wyjechać głodnym. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piła do rana poznają tam kozie sery i inne wyroby z koziego mleka w ramach naszej wakacyjnej akcji.
8: Zajadają się do szaleństwa.
1: No tak, no tak, pyszne, bo polskie. Magdaleno, Benjaminie, jaki jest wasz przysmak numer jeden z małego rancza?
8: Ja stawiam na sałatkę młynkezę. Kojarzycie, Bogdanie, sałatkę? Kojarzysz sałatkę caprese? Taki przekładaniec pomidorowo-serowy. To tutaj taki jest z...
1: Ja jeszcze nie smakowałem tego, ale przyjrzę się tematowi.
8: To jest ser bunt z kozi i to jest mój numer jeden. Benjaminie, a twój?
9: Ja mam dwa, jeden wytrawny, drugi Aha. na słodko. Od tego drugiego zaczynając, to są placki na słodko właśnie z kozim serem, a drugi to jest pasztet i tu podpytam właśnie też z kozim serem.
10: Tak, głównym, jedynym składnikiem jest ser kozi plus dodatki ziół i przypraw.
8: I tutaj od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś z was, drodzy cudowni słuchacze, ma jakieś wątpliwości, czy próbować kozich wyrobów, koziego sera, to mówimy tak próbować i wy macie metodę na to, jak sprawić, żeby ten zapach był przyjemny, żeby ten smak był delikatny. Jaki to jest sposób?
11: Przede wszystkim sposób hodowli.
8: Czyli tak jak tutaj, przy lesie, na łące.
11: Dokładnie, przy lesie, na łące, dużo przestrzeni dla zwierząt, dużo swobody. Wtedy odpoczywa głowa nam.
8: I my dziękujemy, że u was tak sobie cudownie wypoczęliśmy i pojedliśmy na wasze ręce. Certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, u was jest naprawdę przepysznie. Proszę bardzo. I gratulujemy.
11: Dziękujemy.
1: Uśmiechnięta mina, bo w domu kozina. Chodzi o sery oczywiście. Nasz następny przystanek to rybacka chata w Wojnowie. Zapraszamy. Pyszne, bo polskie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI. Przed nami bardzo gorący dzień. Na południu, w centrum i na wschodzie kraju termometry pokażą od 36 do nawet blisko 40 stopni. Najgoręcej będzie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie. Nad morzem będzie nieco chłodniej, około 30 stopni, ale miejscami mogą pojawić się przelotne opady. W północnej i zachodniej Polsce, między innymi w Poznaniu, Szczecinie czy Zielonej Górze, po południu możliwe będą burze. Na południu i w centrum obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami, a w pozostałej części kraju ostrzeżenia pierwszego lub drugiego stopnia. Pijcie dzisiaj dużo wody i unikajcie słońca.
13: Radio RMF24.
14: Te wysokie ceny paliw, o których była mowa w faktach, mogą się wydać zagadkowe. Ropa znów mocno potaniała w zeszłym tygodniu. Baryłka w Londynie znów po 80 dolarów, a ceny jakby kosztowała 100. A może wystarczy poczekać. O poziomie wody w rzekach środkowej Europy już za chwilę. Te są najniższe od dekad, a to też oznacza kłopoty natury energetycznej, kłopoty z elektrowniami. Michał Zieliński, witam i zapraszam.

No, mleko może się rozlewa, ale rzeki środkowej Europy nie tylko się nie rozlewają, ale jakby jest ich coraz mniej. Porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24 o rekordowo wręcz niskich poziomach rzek w naszej części kontynentu przez niski poziom wody w Dunaju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecią część zapotrzebowania Madziarów na prąd elektrownia atomowa pracuje, ale na ledwie ponad 10% możliwości. Rząd w Budapeszcie wstrzymał m.in. kursowanie pociągów elektrycznych, towarowych. Przedwczoraj rumuńska armia z kolei wysadzała skały, żeby zwiększyć przepływ w głównym korycie Dunaju i pomóc tam

0: stanów wody wieloletnich, gdybyśmy pominęli ten rok i spojrzeli wstecz na poziom wody w ostatnich latach i porównali z taką wieloletnią średnią, to co z tego wynika? Innymi słowy, rzeczywiście płynie coraz mniej wody z roku na rok w tych rzekach naszej części Europy, czy nie?
1: Jeżeli patrzy się średnio na przepływy, to one są porównywalne. Kłopot polega na sezonowości niżówek, czyli tych bardzo niskich przepływów, które coraz częściej występują. Wspominał pan na początku o Renie i Dunaju, to z tej perspektywy mamy rok 2018 z dużymi niżówkami, 2022 z bardzo dużymi, 26, który wydaje się być rekordowy.
0: A to są letnie niżówki, panie profesorze? Profesorze, czy niekoniecznie letnie?
1: To z reguły są letnie. To, co się zmieniło i coraz bardziej się zmienia, to po pierwsze, że one występują wcześniej. Należy pamiętać, że Ren i Dunaj są rzekami, które są zasilane z Alp, w związku z tym tam te roztopy i późniejsze zasilanie powoduje, że one w takie niżówki wchodziły
0: mniej więcej we wrześniu.
1: Sierpnia, we wrześniu, prawda? A teraz mamy je od połowy lipca, a w ostatnich dniach, tak jak pan wspomniał, Ren w środkowym odcinku i Dunaj poniżej Budapesztu nie są spławne, to znaczy na Renie pływają barki tak do 20% załadowane. Dunaj jest wyłączony z nawigacji od Budapesztu aż do granicy z Rumunią, co jest dużym ciosem, dlatego że akurat te dwie rzeki stanowią istotny korytarz transportowy i trzeba przesadzać ten ładunek na kolej i do na ciężarówki.
0: No tak,
1: Dodatkowo w Dunaju jest ten kłopot z zasilaniem elektrowni atomowych.
0: No w Rumunii.
1: W Rumunii z kolei w Serbii to jest hydroenergetyka, czyli ilość wody, która przepływa przez turbiny. Także to ma dosyć szeroki wpływ w tych dwóch dziedzinach, w energetyce i w transporcie.
0: W prognozach pogody nie widać deszczu, ale no załóżmy, żeby się takie chmury deszczowe jakoś zebrały, zlitowały, wystarczyłoby kilka dni deszczu, żeby tę sytuację wyprostować?
1: To znaczy, trudno mi to sobie wyobrazić. To znaczy, to musiałyby być bardzo silne opady i obejmujące pół Europy, żebyśmy w tej naszej części środkowej Europy, żeby tą sytuację poprawić, albo bardzo duże opady w Alpach, więc prawdopodobnie bylibyśmy też w sytuacji takiej powodziowej, żeby to uzupełnić. Także raczej jak czytam teraz te komunikaty, to wszyscy przyjmują ten scenariusz długotrwałej niżówki, takie aż trwającej do jesieni i zastanawiają się nad konsekwencjami tego faktu. Także to nie ustąpi z poniedziałku.
0: A jakie tu mogą być środki zaradcze? No bo tak mogłoby się wydawać, że jedynym sposobem byłoby jakieś zwiększenie możliwości retencji, prawda? Czyli budowa zbiorników, no ale to przecież są długie lata. Jest jakiś inny sposób?
1: To znaczy, gospodarka wodna próbuje się adaptować do zmienionego klimatu przebudowa infrastruktury, czy plany przebudowy infrastruktury są jedną z nich. Wspomniał pan o tych próbie przymknięcia Dunaju, żeby więcej wody szło do kanału, który zasila elektrownię atomową, a właściwie tych urządzeń chłodzących. I tego typu działania są działaniami interwencyjnymi. Natomiast muszą być zmiany infrastrukturalne, adaptujące nas do okresowych, silnych niżówek. I to nie jest zadanie tanie i krótkotrwałe, także raczej musimy też adaptować zachowania swoje, no i dyskutować, gdzie pieniądze, których w budżetach nie ma, muszą iść, żeby tą infrastrukturę zaadaptować, bo do tego to się sprowadza, zaadaptować do tego, żeby mogła funkcjonować także przy bardzo niskich stanach wody, w dużej mierze podnosząc je albo dla transportu, albo dla ujęć wodnych.
0: Będziemy mieć, myśli pan, taką sytuację, jak choćby mają Hiszpanie, jak to na Półwyspie Iberyjskim jest wewnątrz Hiszpanii, że rzeki, które są całkiem pokaźne w ciągu roku latem, są prawie niezauważalne? Będziemy mieć takie wysychanie rzek w Polsce również, w środkowej Europie? Na stałe?
1: To znaczy w odcinkach źródłowych i niewielkie cieki już wysychają. Już

0: czy momentami są okresowe i to ma oczywiście wpływ na krajobraz. Natomiast jeżeli chodzi o duże rzeki, no to mamy pewien zapas. Oczywiście my możemy powiększyć możliwości takie buforujące poprzez działania techniczne na rzekach, ale w stronę ich renaturyzacji, to znaczy w stronę taką, w której te urozmaicone koryto, płytsze koryto powoduje, że rzeka funkcjonuje nawet przy mniejszych przepływach, a nie, że jest trapezowa, wyprostowana i szybko odprowadza wodę i przy bardzo niskich stanach od razu mamy kłopoty, czy siedliskowe, czy związane z przesychaniem terenów przyległych. Także działania tak związane z przystosowaniem cieków, ale w takim środowiskowym sensie są konieczne, żebyśmy nie mieli cieków okresowych. Natomiast przynajmniej nie ma żadnych danych, które mogłyby potwierdzić takie śmiałe tezy, że nagle Odra, Wisła czy Warta stanie się rzeką okresową. To jest zbyt daleko idące przypuszczenie.
1: No to takie pocieszenie małe. Na koniec bardzo dziękujemy. Gościem Rady RMF24 był profesor Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a rozmawialiśmy o rekordowo niskich poziomach rzek w naszej części Europy.

0: Jest 10.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam na Fakty w RMF24. Aż 16 osób trafiło do szpitala po prawdopodobnym zatruciu w restauracji w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego. To głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczestnicy obozu piłkarskiego z Podkarpacia. Ich stan jest stabilny. Nawet około 40 stopni pokażą dziś termometry w naszym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całej Polski wydał ostrzeżenia przed upałem, w tym najwyższego 3 stopnia dla południowej i centralnej Polski. Dotyczy to m.in. Dolnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Mazowsza. Na Pomorzu, a także w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim obowiązują także ostrzeżenia przed burzami. W związku z upałami władze już ponad 600 gmin w Polsce apelują do mieszkańców, aby oszczędzali wodę. Proszą, żeby nie myć samochodów, a także, aby nie podlewać zbyt mocno przydomowych ogródków.
1: Pani oszczędza wodę tu?
2: Akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
3: Staram się po prostu, no nie mam wanny, także to i tak używam prysznica, to mniej zużywam wody.
0: Z mieszkańcami Brwinowa na Mazowszu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Cieśnina Ormus zostanie ponownie otwarta bardzo szybko, zapewnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przekonuje, że porozumienie z Iranem jest już coraz bliżej, może zostać zawarte już jutro. Amerykański przywódca zagroził jednak, że jeśli do niego nie dojdzie, Teheran spotka się z silną odpowiedzią wojsk USA. Według portalu Axios, powołującego się na źródła regionalne, między Iranem a Omanem toczą się dyskusje na temat tymczasowego 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez cieśninę Ormus.
4: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
0: Dziś rusza trzeci etap wyścigu Tour de Pologne. Start w Gorzowie Wielkopolskim 5 minut po 12. Kolarze będą mieć do przejechania prawie 200 km. Meta w Zielonej Górze.
5: Jeżeli mamy tutaj ten wyścig, no to warto na żywo to zobaczyć, bo to naprawdę, to się nie zdarza co roku. Zwykle tutaj ten Tour de Pologne wraca po 24 latach i wydaje mi się, że to jest naprawdę zobaczyć ten cały kolorowy cyrk, tą całą karawanę, te wszystkie autokary, samochody techniczne, motocykle, jak to się wszystko rozstawia przed startem. Kolarze przyjeżdżają podpisywać listę. Naprawdę gwarantuję, że nawet ludzie, którzy się nie interesują kolarstwem, to samo to widowisko naprawdę warto.
0: Zachęca komentator sportowy Adam Probosz i jak dodaje, przy starcie można jeszcze porozmawiać z zawodnikami.
5: Zawsze jeszcze można podejść przy tym starcie, z kimś porozmawiać, gdzieś sobie zrobić zdjęcie. W każdej ekipie World Tourowej mamy jakichś Polaków, którzy pracują, nawet jeśli to nie są kolarze, to gdzieś pracują w obsłudze i też zawsze tutaj starają się tworzyć wokół tego wyścigu taką atmosferę, gdzieś rozdają bidony, rozdają czapeczki. No, są takie atrakcje, które, no tak jak ja mówię, taki kolorowy cyrk przyjeżdża, a do tego mamy sportową rywalizację na najwyższym światowym poziomie i zawsze mamy parę nazwisk kolarzy z tego topu.
0: Liderem wyścigu w tej chwili jest Włoch Jonathan Milan.

0: W Radiu RMF 24 teraz czas na sport, będzie o siatkówce, a to jak się domyślacie oznacza również, że będzie dużo radości, no bo nasi siatkarze, złoci medaliści Ligi Narodów z Ningbo w Chinach wrócili do kraju i na lotnisku w Warszawie pojawiła się duża grupa kibiców, no i rzecz jasna dziennikarzy, wśród nich Cezary Dziwiszek z naszej redakcji sportowej RMF FM. Czarku, witamy. Siatkarze, jak już mówię, w faktach zmęczeni, ale szczęśliwi.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście trudno, żeby nie byli szczęśliwi, skoro wygrywają trzeci raz Ligę Narodów, drugi raz z rzędu. No i przypomnę, bo to czasami ucieka, że od 2018 roku, kiedy istnieje Liga Narodów, zastąpiła niegdysiejszą Ligę Światową, Polacy stali prawie za każdym razem na podium. 8 razy w 9 edycjach, poza tylko tym pierwszym 2018 rokiem. No i w 2020 roku nie było edycji przez COVID-19. Więc naprawdę trzeba to wszystko docenić. Zatem rzeczywiście, mimo ponad 30 godzin podróży, jak mi mówił libero Jakub Popiwczak, no była bardzo męcząca ta podróż, z przerwami, z noclegiem jeszcze w Pekinie. No ale właśnie to, że był dodatkowy nocleg w Pekinie, miało swoje plusy, jak się okazuje.
2: Ci, co mogli, byli w Polsce trochę wcześniej, ci, co nie mogli, musieli zostać w Pekinie, ale zobaczyliśmy trochę świata, trochę spędziliśmy czasu na miejscu w stolicy Chin. Jeszcze bardziej tą grupę zacieśniliśmy więzy w tym towarzystwie, które dzisiaj tutaj przed wami siedziało.
1: Właśnie powiedz trochę o tej grupie, skoro już o zacieśnianiu więzi, no to jest kilku nowych chłopaków. Chyba się odnaleźli, co?
2: Co roku te drzwi do kadry są uchylone dla wszystkich. Trener nie boi się wpuścić trochę świeżego powietrza i myślę, że to jest nasza ogromna siła.
1: Także kadra się zgrywa bardzo dobrze. Teraz krótkie urlopy, ale podkreślam, właśnie krótkie. Tutaj siatkarze negocjowali trochę z trenerem Grbiczem, wiadomo, zasadniczym, i wynegocjowali na ten moment od poniedziałku zgrupowanie w Zakopanem, potem treningi 28 do 30 sierpnia Memoriał Wagnera w Krakowie, na którym zmierzymy się z Francją, USA i Słowenią, no a potem już impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Europy od 9 września. No a Liga Narodów kolejna oczywiście za rok. Przypomnę, że już z reprezentacją Rosji.
0: Ja właśnie, Czarku, jak nasi siatkarze reagują na ten powrót rosyjskich siatkarzy do gry? Potępiają ten ruch, te decyzje Światowej Federacji?
1: Aleksander Śliwka powiedział mi tak, że oczywiście prywatnie mają swoje negatywne zdanie Polacy na ten temat, ale publicznie im tak mówić tego nie wypada. No i oczywiście, no taka też jest rola sportowców, skupić się na sporcie, natomiast to są też ludzie, którzy mają swoją opinię. No a publicznie brzmi to tak, znowu Jakub Popiwczak.
2: Wiadomo, jest to bardzo delikatna sprawa, ciężki temat, smutny temat. Natomiast no, my jesteśmy na koniec sportowcami, my po prostu wychodzimy i skupiamy się na tym, co na boisku. Od załatwiania tych spraw są inne osoby trochę wyżej, które zajmują się tym na co dzień i mam nadzieję, że one po prostu będą wykonywać swoją robotę.
1: Sportowa dyplomacja, no i cóż, będzie trzeba się z tym zmierzyć, zarówno nasi siatkarze, jak i my wszyscy fani dziennikarze, z tym powrotem Rosji niechcianym. Powrót, przypomnę, będzie to tylko do Ligi Narodów. Na Mistrzostwa Świata już nie. Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Polsce. Rosjanie stwierdzili, że ze względu bezpieczeństwa nie wezmą w nich udziału. Bezpieczeństwa, powiadacie, kochani. Ciekawe tylko, czy Rosjan, czy może naszego? Z lotniska Chopina w Warszawie, Cezary Dziwiszek. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Tyle z pełnego teraz radości miejsca, lotniska Chopina w Warszawie. A za chwilę o niesławnym Szpitalu Południowym w Warszawie. Rafał Trzaskowski przedstawił bowiem wyniki przeprowadzonego w tej placówce audytu.

0: Radio RMF 24. Teraz o naszej niezdrowej opiece zdrowotnej. Rafał Trzaskowski przedstawia wyniki audytu przeprowadzonego w Stołecznym Szpitalu Południowym. Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy zapewniał, że skala nieprawidłowości w tej placówce była znacznie większa niż w innych szpitalach.
1: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana. Grupa druga, drodzy Państwo, czyli nieprawidłowości zarządcze w Szpitalu Południowym. Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek.
0: Zauważał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na jego konferencji prasowej był nasz reporter i będziemy się z nim łączyć już niedługo w Radiu RMF 24.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: sławny milion lekarza bez specjalizacji za to, jak twierdził, ze znajomościami w warszawskim ratuszu, a także mediana wynagrodzeń w Polsce. To wszystko w Faktach o 11, na które zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
1: Gotowi? Zapraszamy gorąco. Dawid Kacprzyk pełnił funkcję, która formalnie nie istniała. Wracamy do skandalu z lekarzem ze Szpitala Południowego w Warszawie, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Nasze miesięczne pensje statystyczne. Posłuchajcie, co o naszych portfelach mówią nowe dane GUS. Co też można schować do magicznej skrzyneczki? Odpowiedź padnie w Faktach Kulturalnych RMF FM. Odwiedzimy krakowską Krikotekę. Ogromną skalę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie wykazał audyt zlecony przez władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, był już radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez specjalizacji, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. Łączymy się z reporterem RMF FM. Michał Krason jest w warszawskim ratuszu. Witamy, Michale.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: Co konkretnie wynika z raportu?
2: Jak podkreślają władze miasta, część wykrytych nieprawidłowości wynika z wad samego systemu ochrony zdrowia. Jeden z lekarzy zatrudnionych na kontrakcie miał formalnie pracować nieprzerwanie przez 110 godzin. Audyt wykazał także poważne uchybienia po stronie szpitala. Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330.
2: Ten sam lekarz miał także zawarte ze szpitalem 3 umowy, których zakres w dużej części pokrywał się z obowiązkami lekarza dyżurnego. W praktyce oznaczało to, że placówka wielokrotnie płaciła za wykonywanie tych samych zadań. Z warszawskiego ratusza, Michał Krasoń.
1: Śląscy strażacy i policjanci uratowali 5 nastolatków w trakcie nocnej akcji na Sole w Hecznarowicach. Młodzi ludzie zostali odcięci od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody w rzece. Po 3 godzinach zostali bezpiecznie ewakuowani. Nikt nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu akcji nastolatkowie wrócili do domów. Kluczową rolę odegrał w niej dron z kamerą termowizyjną. Oświetlał miejsce, w którym znajdowali się uwięzieni, zapewniając ratownikom stały podgląd sytuacji. Komunikaty przekazywano za pośrednictwem zamontowanego głośnika. Niespełna 7700 zł, czyli około 5500 zł na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A to oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. W Faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy Igora Skrzypka.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pensje rosną czy spadają?
4: Rosną. W porównaniu z poprzednimi wyliczeniami mediana wzrosła o mniej więcej 250 zł brutto. Pogłębia się jednak różnica między medianą, a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem. Średnia pensja wynosi niemal 10 tysięcy złotych brutto. Widać więc, że jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających. Różnica między przeciętną a medianą to już 22%. O portfelach Polaków dużo mówią nam szczegółowe dane o medianie. Najwyższa kwota w górnictwie, prawie 14 tysięcy złotych brutto, czyli niespełna 10 tysięcy złotych na rękę. Najgorsze zarobki w hotelarstwie i gastronomii, 4900 złotych brutto, to po odjęciu składek i podatków w granicach 3700 złotych na rękę.
1: W ciągu dnia siedzieć w domu, jeśli nie ma potrzeby, wychodzić dopiero wieczorem. To rada mieszkańców Krakowa na przetrwanie upałów. Dzisiaj termometry w stolicy Małopolskiej mogą pokazać nawet 38 stopni w cieniu.
5: No na pewno zaczynać dzień wcześniej, zanim się zaczną wielkie upały. Dużo pić.
6: No, siedzenie w parku albo w lesie. Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi. Mamy klimę w domu, także nie jest najgorzej.
1: Z mieszkańcami Krakowa przed południem, podkreślamy, rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys, stopni będzie więcej, więc zaczną się schody. Na Fakty Kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu, serdecznie. Bardzo intrygujący początek. Dzikie harce?
7: We wnętrzach krakowskiej Krikoteki w przestrzeni wystawy Dzikie harce można zanurzyć się w rezonanse, czyli 4 nowe instalacje dźwiękowe. Na finał w niedzielę będą warsztaty familijne, a na nich szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie brzmienia, słowa czy odgłosy można schować do skrzyneczki, by stworzyć własne grające pudełko. Ze szczekaniem psa, ulubioną piosenką, a może z pluskiem wody. The Meltdown, ten chili dramat w reżyserii Manueli Martelli można dziś zobaczyć w Kazimierzu na festiwalu Dwa Brzegi. Film o młodzieżowej reprezentacji narciarskiej, która trafia do odciętego od świata hotelu w górach. Rozmawiałam z Jakubem Gierszałem, który gra niemieckiego trenera.
8: Cały film jest z kolei opowiadany z perspektywy 9-letniej Chilijki, która jest właśnie w tym hotelu u swoich dziadków i przez jej oczy obserwujemy wszystkie wydarzenia. To film właściwie opakowany w taką hitchcockowską formę thrillera, no bo jest zaginiona dziewczyna i teraz co dalej?
7: Na razie są pokazy festiwalowe. Czekamy na datę polskiej premiery. Nowy Spider-Man z miliardem dolarów na koncie. Potrzebował tylko 6 dni. To drugi najszybszy miliard w historii kina. Rekordzistą pozostaje Avengers. Koniec gry.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wczoraj minęło 40 dni, od kiedy prezydent Ukrainy ogłosił 40-dniową operację ataków na cele w głębi Rosji. O ocenę skutków tej operacji poproszę już za chwilę eksperta.

0: Słuchacie Radio RMF 24, jest 12 minut po 11. Ukraina zaatakowała kolejny obiekt największej w Rosji platformy handlu internetowego Wildberries, uszkadzając centrum logistyczne niedaleko Tuły. I to jest kolejne w ostatnich tygodniach uderzenie w infrastrukturę tej firmy. W sumie już kilkanaście tych obiektów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Razem z nami jest Filip Rudnik, analityk w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy się pan zgodzi, że Wildberries tak dla potrzeb naszych słuchaczy to jest coś w rodzaju Allegro, rosyjskiego Allegro, prawda?
1: Dokładnie, to jest taki rosyjski Amazon, platforma, rosyjski. Gdzie można sobie kupić tak naprawdę wszystko, no właśnie, co jest potrzebne, począwszy od elektroniki, skończywszy na ubrania.
0: Czyli szwarc, mydło i powidło, wszystko. Władze w Kijowie mówią o podwójnej roli tej sieci, o wojskowej również roli tej sieci sprzedaży. Czy to naprawdę o to chodzi? Dlaczego Ukraińcy wzięli na cel te obiekty?
1: No to jest pewne tłumaczenie działań ukraińskich i faktycznie było tak, że przed tymi atakami na stronie Wildberries można było znaleźć zakładkę Wsio dla SWO, czyli jakby wszystko dla specjalnej operacji wojskowej, jak Rosjanie nazywają wojnę z Ukrainą, gdzie można było kupić właśnie i oprzyrządowanie, i elementy do składania dronów, jak i ubrania, celowniki i tego rodzaju rzeczy, które właśnie Rosjanie mogli kupić z zastosowaniem tego później właśnie na froncie. A więc faktycznie w pewnym sensie ta platforma odgrywała rolę i odgrywa rolę w działaniach wojennych. To tak, jest zaangażowana.
0: I ta zakładka została po tych pierwszych atakach?
1: Nie, została usunięta. Skwapliwie została usunięta. Tutaj jeszcze trzeba dodać to, że pani prezes firmy, Tatiana Kim, jest znana z swoich koligacji, ze swoich jakby koneksji z Kremlem, więc to jest kolejny element tego, że można uznać Wildberries za uprawniony cel wojskowy. Poza tym pamiętajmy o tym, że Ukraińcy od miesięcy atakują różnego rodzaju obiekty infrastrukturalne, to przede wszystkim oczywiście energetyczne, ale różnego rodzaju obiekty infrastrukturalne w Rosji, mając na celu sparaliżowanie rosyjskiej gospodarki i przeniesienie tych kosztów
0: Ja o to chciałem zapytać specjalnie, no bo minęły właśnie 40 dni od ogłoszenia tej operacji.

0: Czy to chodzi głównie o takie efekty socjologiczne, psychologiczne, oprócz oczywiście paraliżowania zdolności gospodarki rosyjskiej do normalnej pracy? Czy jest to również jakieś przygotowanie do negocjacji? Jakby pan tutaj uszeregował te cele władz ukraińskich?
1: Ja bym powiedział, że to jest wszystko wszędzie naraz tak naprawdę. Ukraińcy próbują w ten sposób wykazać, a raczej jakby zwiększyć presję społeczną na elitę rosyjską, przede wszystkim na Władimira Putina, na właśnie przez wzbudzenie tego niezadowolenia wśród rosyjskiego społeczeństwa, a ono narasta, bo narasta nie tylko ze względu na właśnie te ataki, ale również ze względu na jakby pogarszającą się sytuację gospodarczą w Rosji, ale również też same decyzje Kremla. Przypomnijmy, że tak naprawdę od wiosny trwa taka bardzo restrykcyjna kampania ograniczania dostępu do mobilnego internetu i w ogóle do internetu w całości w Rosji, co odbiło się na strojach społecznych, bo to dotyczy również Rosjan mieszkających w Moskwie i w Petersburgu. No a przecież jakby Kreml jednym z celów, a raczej jednym z takich głównych priorytetów Kremla od 22 roku jest odizolowanie społeczeństwa od kosztów wojennych, natomiast no, jest coraz trudniej to zrobić. A to, na to wszystko się nakłada oczywiście wrześniowe wybory do parlamentu rosyjskiego. Oczywiście to będą łże wybory, te wybory będą sfałszowane, natomiast niemniej fajnie byłoby z perspektywy Kremla, aby społeczeństwo w jakimś tam stopniu żyło tym i w jakimś tam stopniu szło do urn głosować.
0: A czy są jakieś badania, które mocują tę tezę, że narasta to niezadowolenie w rosyjskim społeczeństwie? Owszem, można jakoś się przebić przez tę zasłonę, przez tę kontrolę Kremla nad nastrojami społecznymi, nad mierzeniem nastrojów społecznych?
1: Owszem, to jest właśnie bardzo interesujące, że nawet właśnie na tym tle, przede wszystkim właśnie tej kampanii ograniczania dostępu do internetu, plus ataków na rosyjskie rafinerie, które doprowadziły do deficytów podażowych wewnątrz Rosji i do no, takich właśnie obrazków jak kolejki na stacjach benzynowych, no to wszystko znalazło swoje odzwierciedlenie w sondażach opinii publicznej przeprowadzanych w Rosji przez, co istotne, państwowe ośrodki, które jakby podkreślają ten trend jakby pogarszających się nastrojów społecznych i malejącego poparcia, a raczej zaufania dla rządzących. Oczywiście ten spadek jest niewielki, on tam spadł, jakby jeśli chodzi o to poparcie dla, a raczej zaufanie do rządzących, to tam spadło z 70% do około tam 66-64%, więc to nie są jakby duże spadki, natomiast biorąc pod uwagę to, jak dla Kremla istotna jest właśnie wsparcie społeczne, a raczej iluzja tego wsparcia społecznego, to na pewno tam pewne sygnały, pewne lampki ostrzegawcze się włączyły, a przy tym mamy do czynienia jakby z pewnym konfliktem wewnątrz elit w Rosji, bowiem siłowicy, czyli aparat służb, chciałby właśnie ostatecznego rozliczenia się ze swobodnym dostępem do internetu, natomiast ten aparat polityczny w administracji prezydenta chce, aby notowania rządzących znajdowały się wciąż wysoko, więc tu jest pewien inherentny spór wewnątrz elity, który no i trudno rozwiązać w warunkach wojennych.
0: No tak, tylko od ponad 4 lat słyszymy na Zachodzie o wątłym jakoby poparciu dla Putina, a Putin jakoś się utrzymuje i sobie radzi. I teraz chciałem na koniec jeszcze zapytać o to, czy jest możliwa taka ucieczka Kremla do przodu. Był ambasador Niemiec w Rosji, Aleksander Graf Lambsdorff, uznaje za prawdopodobny scenariusz, iż w Rosji dojdzie wkrótce do mobilizacji. Myśli pan, że to jest możliwe?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest scenariusz, którego nie można wykluczyć. Natomiast nastąpi to najprawdopodobniej po wyborach we wrześniu. I też konkretnym zagadnieniem do rozpatrzenia jest to, jak ta mobilizacja będzie wyglądać. Wydaje mi się, że Kreml nie będzie w stanie, a raczej nie będzie gotowy na to, aby ogłosić ponownie mobilizację taką, jaką miała miejsce w jesienią 22 roku, bowiem to spowodowało dosyć duży niepokój społeczny, a ograniczy się do intensyfikacji tej cichej mobilizacji, która przecież ma miejsce w Rosji, czyli wysyłania do konkretnych przedsiębiorstw

0: żądań co do tego, na przykład ile pracowników powinno się zgłosić do mobilizacji. Tak samo działa to na poziomie regionów, że gubernatorzy po prostu dostają konkretne KPI-e z Kremla, które muszą wypełnić, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób, którzy mają się stawić do urzędów mobilizacyjnych.
1: Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia, za te uwagi, za te opinie. Naszym gościem był Filip Rudnik, analityk w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: Jest 11.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na najnowsze fakty w RMF 24. Polska gospodarka i nasz system energetyczny są gotowe na upały, przekonywał w radiu RMF 24 minister energii Miłosz Motyka.
1: W Polsce ze względów środowiskowych część elektrowni ograniczyła swoje prace, natomiast nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne.
2: Czyli blackout tam nie grozi?
1: Blackout jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, ani nieprzewidzianym przez operatora, jeżeli chodzi o jego pracę. Natomiast operator robi wszystko, żeby go uniknąć. Nasza sytuacja energetyczna jest o tyle inna, że mamy dużo więcej rozproszonych źródeł. W takich momentach jak dzisiaj, fotowoltaika, odnawialne źródła energii bardzo mocno pomagają systemowi, do czego ewidentnie brakuje państwom takim jak Serbia czy Węgry.
0: Zdaniem ekspertów, jeśli upały będą się utrzymywać, państwom południowo-wschodniej Europy grozi kryzys energetyczny. W obliczu tego zagrożenia stoją już Węgry. Ze względu na rekordowo niski poziom Dunaju, elektrownia jądrowa Paks może zostać wyłączona nawet na miesiąc, a to oznaczałoby poważne ograniczenia w dostawie prądu dla mieszkańców przemysłu. Ukraina apeluje do sojuszników o większe wsparcie i przekazanie rakiet i pocisków do systemów obrony powietrznej. Kijów prosi zagranicznych partnerów o większe dostawy tego typu uzbrojenia, którego zaczyna brakować. Ukraina chce również, aby Zachód zwiększył presję na Rosję. Jej zdolność do produkcji narzędzi terroru balistycznego musi zostać ograniczona. Dodatkowe, surowe sankcje są niezbędne i pilnie potrzebne, podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Przypomnę, że Rosja zaatakowała Ukrainę ostatniej nocy z użyciem prawie 30 rakiet i ponad 100 dronów. Według zagranicznych mediów z komunikatu ukraińskich sił powietrznych wynika, że podczas ataków nie zestrzelono ani jednej rosyjskiej rakiety, a w tych atakach zginęło 17 osób, a rannych zostało ponad 40. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom możliwość zalegalizowania ich pobytu na terenie Unii Europejskiej. Ten temat podejmowali również ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich, którzy wczoraj spotkali się w sprawie Ceuty, hiszpańskiego terenu w Afryce Północnej, zmagającej się obecnie z kryzysem migracyjnym.
3: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
0: Mówił Maciej Duszczyk, wiceszef Polskiego Resortu Spraw Wewnętrznych. A ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu granice Hiszpanii i Maroka sforsowało kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Do Ceuty wysłano dodatkowe oddziały wojska i gwardii cywilnej. FIFA oskarżona o szantaż. Według prezesa jordańskiego Związku Piłki Nożnej, Światowa Federacja zagroziła wstrzymaniem pomocy finansowej, jeśli związek odmówi poparcia kandydatury Giannego Infantino w wyborach na szefa FIFA w przyszłym roku. Jordania wciąż nie otrzymała pieniędzy za awans do finału Pucharu Narodów Arabskich w Katarze. Według brytyjskiego dziennika The Guardian prawdopodobnie na inne kraje też wywierano presję, aby poparły Infantino w marcowych wyborach. O oskarżeniach, problemach Giannego Infantino i Światowej Federacji Piłki Nożnej przeczytacie więcej na naszej stronie internetowej rmf24.pl.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchacie Radio RMF 24. U nas najważniejsze i najciekawsze wiadomości ze świata i z kraju. Z kraju również te lokalne, bardzo ważne dla lokalnych społeczności. I oto jedna z takich informacji. Przed momentem dosłownie podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego. To na Kociewiu i to przełom dla mieszkańców tego pomorskiego miasta. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co ta inwestycja zmieni?
2: No to przede wszystkim koniec ruchu tranzytowego w centrum Starogardu Gdańskiego. Nowa obwodnica będzie miała 16 km i powstanie w ciągu drogi krajowej numer 22. Będzie to droga z jednym pasem w każdym kierunku i dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania.
3: Proszę sobie wyobrazić, że koło waszego domu przejeżdża dziennie ponad 20 tysięcy pojazdów, z czego kilka tysięcy to są pojazdy ciężkie. Czy w takiej atmosferze chcielibyście żyć, oddychać, cieszyć się tym, że mieszkacie w tak pięknym mieście jak Starogard Gdański? Nie, ta obwodnica właśnie spowoduje, że ten ruch, to natężenie ruchu na terenie miasta zdecydowanie spadnie.
2: Mówił Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego, i to właśnie ten ruch ma zniknąć w końcu z centrum miasta.
0: Staszku, no dodajmy, że to jest droga, która prowadzi od Elbląga i autostrady A1 w stronę Chojnic i dalej w stronę Lubuskiego, Gorzowa Wielkopolskiego i granicy z Niemcami. Dziwnego, że jest tam intensywny ruch. Dokładnie. Rozmawiaj z mieszkańcami, jak oni komentują te decyzje, te zmiany.
2: Właściwie każda osoba, z którą rozmawiałem, zwracała uwagę na to, że tu są codziennie korki.
4: No, straszne korki.
2: To jest taka codzienność tutaj?
4: Tak, coraz gorzej jest.
5: Tu jest zakorkowane cały czas.
6: Całe miasto zablokowane. A w ogóle jak ludzie wychodzą z pracy. No.
2: Rozmawiałem też podczas podpisania umowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Oni podkreślali, że wyprowadzenie tranzytu ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększyć przepustowość i skrócić przejazd kierowcom, no właśnie o tych kierowcom, którzy jadą w tych kierunkach, o których mówiłeś, czy to Chojnice, czy to autostrada A1. No a sama inwestycja, jak się okazało, jest jedną z najdroższych w rządowym programie 100 obwodnic.
7: No, z pewnością długość tego odcinka, 16 km, powoduje, że wartość samych robót budowlanych to jest ponad 400 milionów, a gdyby dołączyć do tego koszty związane z wykupem gruntów, z innymi kosztami przygotowawczymi, to przekraczamy 500 milionów złotych.
2: Tłumaczył z kolei wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
0: No Staszku, no to podpisanie to przyjemna sprawa, ale kiedy kierowcy rzeczywiście będą mogli korzystać z tej nowej drogi?
2: No właśnie, było dużo miłych słów, dużo podziękowań, no bo właśnie niemal 18 lat starań tutaj lokalnej społeczności, samorządowców zajęło, żeby dojść do tego momentu, który przed chwilą się wydarzył. No teraz jest czas na przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniach na realizację inwestycji i finalnie trzeci kwartał 2030 roku to jest ten termin, kiedy pierwsi kierowcy, jak na dziś, mają pojechać tą drogą.
0: Stanisław Pawłowski zebrał i przedstawił te informacje. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w Radio RMF 24 z północy przeniesiemy się na południowe krańce Polski.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Peter Gabriel śpiewał o młocie pneumatycznym. Upał będzie dzisiaj niczym młot pneumatyczny. Mamy wciąż przedpołudniowy program radia RMF24, podkreślmy, a termometry niemal w całej Polsce pokazują już więcej niż 30 stopni. O 11, czyli przed prawie 50 minutami, w Rzeszowie oficjalny, certyfikowany, umieszczony na odpowiedniej wysokości we właściwych warunkach termometr Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał już ponad 36 kresek. W tym czasie na Lazurowym Wybrzeżu 25, na Costa del Sol niewiele więcej, na Krecie niespełna 30 było, a w Tunisie i w Kairze też wyraźnie mniej gorąco niż w Rzeszowie. W Zakopanem taki pomiar Instytutu o 11 to było 31 stopni i będzie więcej. Nawet wysoko w Tatrach ma być dzisiaj 25 stopni albo więcej według pomiarów cieniu. Jak na góry to ekstremalnie dużo i w takich warunkach wędrowanie może przerodzić się w walkę o przetrwanie wręcz. Nasz reporter Maciej Połachicki pytał więc turystów o to, jak sobie radzą z takim upałem w górach.
1: Jak sobie radzić się z tym upałem w Tatrach?
2: No kiepsko, ale co, lato jest. Trzeba się cieszyć.
1: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
2: No na pewno, ten szum wody, nie? Taki relaksik, człowiek się uspokaja, nie?
1: Coś na głowę, jakieś specjalne kremy?
2: Nie, ja nie używam kremu.
1: W ogóle?
2: W ogóle, to sama chemia jest.
1: No to trzeba się chronić. Może jaskinia byłaby dobrym pomysłem?
2: No może. Może, to jest dobry pomysł. Musimy to rozważyć.
1: Nie świeci, zawsze stała temperatura.
2: No, dokładnie. Dzieciaki na pewno się cieszyły, my mamy siódemkę ze sobą. Także mamy co robić.
1: Są jakieś sposoby na to?
3: Pijemy dużo wody, idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
1: I widzę, czapki są, tak? Przewiewne ubranie.
3: Przewiewne ubranie, ubranie na zmianę, czapki, wszystko jest.
1: Super. Dobrze się chodzi, czy tak kiepsko przy tym upale?
4: Dzisiaj pierwszy dzień zaczynamy, zobaczymy jak będzie. Miejmy nadzieję, że pozytywnie wszystko zakończymy dniem dzisiejszym.
1: No tak, bo to nie trudno się przegrzać w takim upale.
4: Dokładnie. Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
1: I dobry humor, to najważniejsze.
4: Przede wszystkim.
5: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Także też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny. No i też jesteśmy gotowi na to, że jakby było po prostu ciężko, no to zawrócimy.
1: I pewnie trzeba dużo pić przy takim upale.
5: No zdecydowanie, także jesteśmy wyposażeni. Wodę, czapeczki, krem z filtrem, 50, także. Ja wychodzę z tego założenia, że tak ciężko jest czasami złapać dobrą pogodę, a lepiej jest, jak jest ciepło i słonecznie, przynajmniej jest bezpiecznie, niż martwić się, że na przykład mogą się zebrać chmury i przyjść burza w którymś momencie.
1: Albo nie? Grad na przykład.
5: Albo grad, tak.
1: Czyli
5: tak,
1: trzeba się cieszyć po prostu tą pogodą.
5: No, zdecydowanie.
1: A wam się podoba taka pogoda, czy tak średnio?
5: Trochę za ciepło.
1: Troszkę za ciepło. A ty jak sobie radzisz?
6: No, jest dobrze, ale też trochę za ciepło.
1: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić?
6: Może tak.
2: Ma wachlarz.
1: Masz wachlarz?
6: Tak, w plecaku.
1: I jak, pomaga?
6: Tak.
0: Z turystami w Tatrach rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Połachicki. Już za chwilę u nas fakty w południe, a w nich m.in. pytanie, czy przy takim upale i przy ograniczeniu pracy niektórych elektrowni nie zabraknie nam aby prądu.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dzień dobry.
1: Jest 12?
0: Zapraszam na fakty. Rekordowe temperatury w kraju i zapewnienia szefa rządu.
2: Nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce.
0: Zablokowana autostrada A1 na kujawsko-pomorskim odcinku po zderzeniu czterech samochodów na jezdni w stronę Gdańska. Kraina jezior, rybacka chata i pyszne, bo polskie. Polecamy pyszności z Lubuskiego. Sytuacja energetyczna Polski pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, zapewniał u progu fali rekordowych upałów w Polsce Donald Tusk. Premier na konferencji prasowej zapewnił, że prądu w Polsce nie zabraknie mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.
2: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumunii, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
0: Tak mówi premier Donald Tusk. Dziś niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami nawet trzeciego stopnia. Najbardziej gorąco ma być na południu kraju. A teraz pilna informacja w faktach. Śledztwo w sprawie zbrodni dyplomatycznej przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej zostało umorzone. Tak zdecydowała prokuratura krajowa. Więcej na ten temat usłyszycie w następnych faktach RMF FM o 13. A teraz ostrzegamy: poważny wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem, Nowe Marzy, Warlubie. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów, z których jeden dachował. Na miejsce jadą służby. Jezdnia na wysokości Rulewa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nocny incydent w pobliżu lotniska w niemieckim Lipsku. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem, donoszą media. Maszyna wylądowała w Hanowerze, tam zostały stwierdzone niewielkie uszkodzenia. Wcześniej lipskie lotnisko zamknięto, bo na płycie znaleziono drona z zapalnikiem.
3: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
0: Akcja Pyszne, bo Polskie dziś gości w Lubuskiem, czyli krainie jezior. Skoro tak, rybka musi znaleźć się w naszym menu. Nasz żółto-niebieski konwój zaparkował przed rybacką chatą w Wojnowie. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat na miejscu.
4: Dzień dobry.
0: Potwierdzają.
4: Dzień dobry.
0: Witajcie. Zostaliście wy powitani rybackim śniadaniem.
4: Tak, i to śniadaniem o wielkości obiadokolacji.
0: Wow.
4: Z nami Małgorzata i Grzegorz, właściciele tego wspaniałego miejsca. Co na stole? Małgosiu, opisuj.
5: Na stole postanowiliśmy wam podać coś, co jest bardzo mało cenne, a jednak jak cenne. Dzisiaj potrawy z Leszcza. Nasze wojnowskie Leszcze są przecudne, przesmaczne, dlatego z nich kotlety, pasztety, paprykarz nasz słynny, więc uważam, że śniadanie godne mistrzów. Do tego jeszcze tatar z naszego jesiotra wędzonego i myślę, że było pysznie.
6: Małgosia się dzisiaj napracowała w kuchni, ale Grzegorz wcześniej jednak musiał się również napracować w wodzie.
7: Znaczy tak, najpierw trzeba było te rybki złowić, ale później trzeba by je przygotować, oprawić, wypatroszyć. Także to jest jakieś tam niby ciężka praca, ale tak jak Gosia mówi, przy tych rybach cennych, mało cennych jest dużo przyjemności mimo wszystko.
6: Współpraca popłaca.
4: Dokładnie tak, a teraz piłeczka wraca do mnie, dlatego że Małgosiu, wiele lat temu, kiedy ty szukałaś sposobu w ogóle na życie, chodziłaś tutaj od domu do domu, jak mi opowiadałaś, rozmawiałaś z kobietami, które, z żonami rybaków i zdobywałaś przepisy. Tak to się zaczęło?
5: Tak to się zaczęło, bo uznałam, że jest to warte, żeby kolejne pokolenia jakby przejęły tą pałeczkę i wiedziały, co się robi z tych ryb. Żony rybaków skrupulatnie przekazały mi wszystko, co można z tych ryb zrobić, dlatego dzisiaj te produkty są tutaj na stole, ale także trafiły na listę produktów tradycyjnych i myślę, że nawet jak nas zabraknie, to kolejne pokolenia będą wiedziały, jak je zrobić i co zrobić z ryb małocennych.
4: Tutaj nieopodal jest jezioro, prawda? Jezioro Wojnowskie. A my wyglądamy, jakbyśmy z tego jeziora wyszli. Słuchajcie, jest tak gorąco, że to w głowie się nie mieści. Za godzinę mamy obiecany obiad. Rosół i schabowy z ryby.
0: Polecamy. Rosół. Uwielbiam. Już teraz zobaczcie miejsce, które odwiedzamy i te pyszności na Instagramie RMF24.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Po południu
1: upał nie odpuści. W południowej, centralnej i wschodniej Polsce termometry pokażą od 36 do nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie. Nad morzem temperatura utrzyma się w okolicach 30 stopni, a miejscami pojawią się przelotne opady. Na północy i zachodzie kraju możliwe będą burze z silnymi porywami wiatru. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami 3 stopnia na południu i w centrum kraju oraz 1 i 2 stopnia w pozostałych regionach. Nadchodzą godziny najsilniejszego słońca. Starajcie się unikać aktywności na zewnątrz.
8: Radio RMF24.
9: To pyszne, bo polskie bywa drogie, ale w gastronomii płaci się marnie. Potwierdzają to nowe dane GUS o medianie wynagrodzeń. Dlaczego tak jest? O tym między innymi już za chwilę w rozmowie z dziennikarzem naszej redakcji ekonomicznej, bo GUS podał właśnie te nowe dane o wynagrodzeniach, o medianie.

0: tu Radio RMF 24. Teraz sprawdzimy, ile tak naprawdę zarabiamy, ile zarabiamy my Polacy, bo są najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. No i według tych danych mediana wynagrodzeń to niespełna 7700 zł brutto, czyli na rękę około 5,5 tysiąca zł. Od razu zaznaczmy, że te dane dotyczą lutego, bo z takim opóźnieniem GUS podaje dane dotyczące mediany. Właśnie, ale i tak mamy postęp, bo te dane są podawane miesiąc do miesiąca również, a jeszcze niedawno całkiem GUS wyliczał te mediany, które według wielu statystyków, wielu socjologów lepiej opisuje to, co naprawdę trafia do kieszeni Polaków, niż średnia arytmetyczna podawana co miesiąc przez GUS od dawna. Jeszcze niedawno ta mediana wyliczana była zaledwie co dwa lata. Co te dane mówią o polskich portfelach? To 7700 i to, jak zmienia się w czasie ta mediana. No i na ile są wiarygodne te dane, to wszystko wyjaśni nam teraz dziennikarz naszej redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Dzień dobry,
1: dzień
0: Igorze.
1: Dobry.
0: Pierwsze pytanie brzmi, najważniejsze, pensje według mediany rosną, ale o ile? O ile mamy tego wzrostu?
1: No tak z miesiąca na miesiąc to 250 zł brutto mediana nam wzrosła. Niby niewiele, ale w skali miesiąca to jest całkiem duży wzrost. Być może to są jeszcze kwestie jakichś nagród takich na początek roku wypłacanych w niektórych przedsiębiorstwach, no bo tak to też się często układa, więc te wzrosty często są takie wahające. To znaczy jednego miesiąca mamy trochę więcej, potem nagle spada, bo się okazuje, że jest to miesiąc taki mało nagrodowy. No ale na papierze mamy wzrost, więc teoretycznie te nasze pensje rosną.
0: Mhm.

0: Mediana to 15 tysięcy brutto, a więc ta kwota na rękę netto też będzie już pięciocyfrowa, no ale też powiedzmy o tym, jak wyglądają te gorzej zarabiające grupy, no na dole tabeli, i to nie jest zaskoczenie, tak jest co miesiąc właściwie w tych danych GUS-owskich, także w danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia. No, gastronomia i hotelarstwo, 4900 zł brutto mediany, czyli na rękę to jest 3700 zł netto, no to jest stawka teoretycznie nieco powyżej pensji minimalnej. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że bierzemy tu też pod uwagę osoby, które na przykład pracują na niepełnych etatach. Przede wszystkim też bierzemy tu pod uwagę tylko te firmy, które zatrudniają powyżej 10 osób, więc tu też z tych danych statystycznych spora część zawodów po prostu znika.
1: No i jeśli by tak jeszcze głębiej wejść w taką analizę, to można by pewnie zaobserwować, że akurat w tych branżach pewnie częściej się zdarza, że pracownicy część wynagrodzenia dostają pod stołem, podobnie zresztą w budownictwie, prawda?
0: Zdecydowanie,
1: na przykład.
0: No też pod stołem to raz, ale są też jakieś takie elementy życia codziennego w tych zawodach. No napiwki na przykład, umówmy się, bądźmy też racjonalni, raczej tutaj nie zostały wliczone przez GUS, trudno byłoby je ująć. Te napiwki w niektórych miejscach w kraju, szczególnie w turystycznych, mają ogromne znaczenie w tej branży. Tego też nie zobaczymy w sztywnych, chłodnych danych, natomiast no trzeba też oddać, że te dane o medianie wynagrodzeń są zdecydowanie bliższe prawdzie niż dane o średnim, przeciętnym tak zwanym wynagrodzeniu, no bo tam liczymy przecież zbiorczo wszystko, to znaczy i osoby zarabiające na przykład właśnie minimalną i prezesów dużych firm, którzy zarabiają x razy więcej, i to wszystko liczymy i nagle nam wychodzi, że przeciętne wynagrodzenie wynosi w Polsce 9000
1: złotych. No właśnie, ci nieliczni, Którzy zarabiają krocie, mocno zawyżają tę średnią arytmetyczną, tą główną średnią, którą GUS podaje z mniejszym opóźnieniem, no z zaledwie powiedzmy no, liczonym w dniach czy w tygodniach najwyżej, bo te dane są stosunkowo świeże.
0: Tak.
1: I często, i gorzej, kiedy my podajemy te dane na antenie czy w internecie, na naszej stronie internetowej, często zdarza się, że no, są słuchacze, którzy się oburzają i pytają, to tyle zarabia.
0: Dokładnie tak.
1: Bo ta średnia arytmetyczna tak działa, prawda? I pod tym względem mediana jest no, mniej irytująca, prawda? Dla
0: ona
1: tych,
0: też
1: którzy
0: nie
1: zarabiają
0: jest,
1: normalnie.
0: Ona też nie mówi nam wprost, że no, każdy Polak zarabia tyle. No bo przypomnijmy, że mediana w dużym uproszczeniu działa w ten sposób, że jeśli nam wyszła mediana 5500 zł netto, no to połowa Polaków zarabia mniej, a połowa więcej niż ta kwota. Co też nie oznacza, że to jest tak zupełnie pospolite, bardzo powszechne wynagrodzenie. Nie do końca, ale jest to bardzo bliskie już tej prawdy o tym, co w portfelach Polaków, no i zdecydowanie bliższe niż te informacje o średnim wynagrodzeniu.
1: Igor Skrzypek o najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze raz przypomnijmy, mediana wynagrodzenia w lutym to było no, prawie 7700 zł brutto, czyli na rękę jakieś 5,5 tysiąca. 40 stopni. Taka dzisiaj temperatura może być w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu, a także w Warszawie. Wczoraj nadwyżka mocy w systemie elektroenergetycznym w naszym kraju spadła poniżej wymaganego poziomu, ale jak zapewnia szef rządu, ta sytuacja nie powinna się powtórzyć i o tym będziemy już wkrótce mówić w Radiu RMF24.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Żar leje się z nieba w Radiu RMF 24. Teraz powiemy o jednym ze skutków tego upału, a tym skutkiem jest ograniczenie produkcji prądu. A to bierze się z tego, że temperatura wody używanej do chłodzenia części elektrowni węglowych w Polsce jest zbyt wysoka, a to utrudnia funkcjonowanie tych siłowni. Czy istnieje jakieś zagrożenie z dostawami prądu? Na to pytanie odpowiadał premier Donald Tusk.
1: Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu to może być pod 40 stopni, ale na szczęście mimo ograniczonej pracy w elektrowniach Kozienice, Połaniec, to są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków, ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie według oceny ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą. We wtorek, wczoraj, 4 sierpnia ta dostępna nadwyżka mocy mogła spaść poniżej wymaganego poziomu. Dzisiaj ta sytuacja nie powinna się powtórzyć.
0: Premier mówił też o ograniczeniu, które widzielibyśmy z radością, ograniczeniu cen paliw, co mówił o tym już za kilka minut. Faktach o 12.30.
2: RMF 24.

0: Jest 12.30, czas na najnowsze fakty w RMF24. Mateusz Bożek. Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw, zapewnił szef rządu Donald Tusk. Zapowiedział też, że będzie rozmawiać z ministrem finansów o ponownych obniżkach cen paliw, choć nie w tak szerokim zakresie, jaki był w programie CPN. Premier podkreślił, że kluczowe będą następne 48 godzin, w ciągu których może zostać odblokowana cieśnina Ormus. Wcześniej zapowiadał to prezydent USA Donald Trump. Audyt pokazał dyżury po 60 czy 72 godziny bez przerwy, a rekord w szpitalu południowym wyniósł 110 godzin. Tak wyniki audytów w miejskich placówkach ochrony zdrowia komentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jeden z lekarzy w szpitalu przepracował prawie 400 godzin miesięcznie. Co więcej, funkcja koordynatora SOR nie istniała w szpitalu południowym.
1: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści. A mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek.
0: Mówił prezydent Warszawy. Przypomnę, audyt zlecono po wybuchu skandalu wokół Szpitala Południowego. Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji, były już radny Koalicji Obywatelskiej, w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. 1,4 miliarda euro wsparcia dla Ukrainy. O przekazaniu tej ogromnej sumy zdecydowała Komisja Europejska. Fundusze zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek udzielonych Kijowowi przez wspólnotę i państwa grupy G7, a także na wsparcie wojskowe. Pieniądze pochodzą z dochodów wygenerowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa. Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Jak już informowaliśmy, termometry w naszym kraju mogą pokazać nawet 38 stopni. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony i przypominają, że wyższa temperatura oznacza też większe ryzyko sierpniowej alergii.
2: Patrząc na banalne pylenie, no to pylen nie odbyło się wtedy kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów.
0: Radził alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki. Górnik Zabrze po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów rozpoczyna dziś grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. W pierwszym meczu trzeciej rundy wicemistrzowie Polski w Budapeszcie zmierzą się z Ferencvaroszem. To węgierska drużyna jest faworytem w tym spotkaniu. Ta drużyna ma sporo atutów, przekonywał trener Górnika Zabrze Michał Gaszpark.
3: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości szczególnie z przodu, mają nowego trenera.
0: Ale my oczywiście trzymamy kciuki za Górnika Zabrze, a początek meczu o 20:15.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Pyszne, bo polskie. Najsmaczniejsza akcja RMF FM pod słońcem, i to pod słońcem dzisiaj w pełni tego określenia znaczeniu. Dzisiaj gości w Lubuskiem. Co tydzień odwiedzamy inny region, poznajemy potrawy i miejsca polecone nam przez naszych słuchaczy. Łączymy się teraz z naszym żółto-niebieskim konwojem. Magdalena Wojtoń i Beniamin Kobiak-Piłat są w rybackiej chacie w Wojnowie. Dzień dobry,
1: jesteśmy,
0: witamy.
1: A koło nas właśnie przeszły panie kelnerki z kolejnymi pysznościami.
2: Dzień dobry, ja zbieram...
1: nasza sytuacja.
2: Zbieram szczękę z podłogi.
1: Mm-hmm. Ze mną jest Gosia, właścicielka tego miejsca. Co teraz właśnie trafia na stół?
3: W tej chwili jest jakby obiad. Obiad, który składa się z tradycyjnego schabowego, ale nie takiego prawdziwego wieprzowego, tylko schab z Suma wjechał na stoły. Jest to takie nasze danie, nasza duma, bo ten schab z Suma, żeby wykroić, to musi być odpowiedni osobnik złowiony przez mojego męża. Ja wtedy go potrafię właśnie tak rozebrać, że tak powiem, wykroić to właściwe mięso. I efekt jest taki, jaki jest, za chwilę spróbujecie, czyli dzisiaj schabowe z Suma i małe zaskoczenie.
0: Zdrowy schabowy.
1: Tak, no i właśnie nasz realizator wozu, Jacek Skóra, polał sobie schabowego cytryną. Taki niecodzienny widok, jeżeli chodzi o kotlet schabowy. A wcześniej, bo teraz mówiłaś, że tutaj jest obiad, ale wcześniej, czyli 40 minut temu, na stole znalazło się śniadanie, takie naprawdę na bogato. I jakie ryby były w tym śniadaniu? Z czego przygotowaliście te pyszności?
3: No, te pyszności, tak jak wspomniałam, były z ryby małocennej. To był leszcz, tak? Mieliśmy tam paprykarz, mieliśmy pasztet pieczony, kotleciki, ale też podałam deskę ryb wędzonych. Wędzonych w nocy przez nas tutaj. Był karp, był nasz węgorz, była też świeżo złowiona sielawa, więc no takie bogactwo nasze tutaj, które codziennością jest w naszej rybackiej chacie. Chcieliśmy, żebyście zobaczyli to, co na co dzień podajemy tutaj naszym gościom.
1: Napracujecie się.
2: Panie poopowiadały trochę o tej pracy w kuchni. Panowie zatem zabierają teraz wszystkich słuchaczy na małą lekcję geografii i historii. Grzegorz, wiem, że ty się pasjonujesz też tym tematem. Województwo lubuskie to jest tutaj ten obszar taki, który przechodził w ciągu kilkuset lat z różnych rąk. Granica przechodziła na prawo, na lewo. Da się w takim miejscu znaleźć regionalne, typowo danie, które od dawien dawna tutaj króluje?
4: Tak, w sensie takim, że administracyjnie jesteśmy w województwie lubuskim, natomiast geograficznie, historycznie to jest rubież wielkopolski. Rzeka, za którą jest za naszym gospodarstwem, Gniła Obra, była rzeką graniczną. Zaraz za tą rzeką już była Brandenburgia, ziemia lubuska. I tutaj były takie dania i potrawy robione przez rybaków prawie od zawsze. Drzewiej, król stał się miał obiady czwartkowe, myśmy mieli kolacje czwartkowe, podawało się węgorza parowanego po rybacku po ciężkim tygodniu pracy nad wodą. Częstokroć robiło się tak zwanego sandacza albo konia z kija, czyli taka ryba prosto złowiona, posolona, tylko nieodłuszczona i pieczona na ogniu. Częstokroć, wiadomo, że ryby wędzone to od zawsze wszędzie były, ale tu mieliśmy właśnie też taką właśnie historię z tą rybą właśnie na ognisku.
1: Skończcie już o tej pracy. Jedzenie czeka.
2: Idziemy. Pyszne?
1: Chodźcie pyszne, polskie, bo polskie, a my słyszymy się w kolejnych faktach, czyli to będzie godzina 14? 13, 14.
0: Do usłyszenia i smacznego. Rybacka chata w Wojnowie na pograniczu lubuskiego i Wielkopolski. Rzeczywiście od rybackiej chaty do nawet dzisiejszej granicy województwa wielkopolskiego jest mniej niż 4 km. Bardzo dziękujemy. Relacje z naszego wypadu do lubuskiego możecie zobaczyć na Instagramie RMF24.
5: Tu Radio RMF24.

polski rząd postąpił właściwie, akceptując zaproponowany przez Putina model wyjaśniania, co się stało w Smoleńsku? Czy doszło w związku z tym do zbrodni dyplomatycznej? Prokuratura zdecydowała. Jak zdecydowała, wyjaśnienia już za chwilę.

0: w Radio RMF.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Przy badaniu katastrofy smoleńskiej, a to umorzenie oznacza już zakończenie całości tego postępowania w sprawie zdarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Dla porządku przypomnijmy, że w rosyjskim Smoleńsku spadł wtedy na ziemię państwowy Tupolew i zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Oto co na temat tego umorzenia mówił rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
2: Wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, w tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. To śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku. Kilka lat wcześniej, bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej, wpływały w tym zakresie zawiadomienia i prokuratorzy wówczas odmawiali wszczęcia postępowań, a sądy te decyzje utrzymywały w mocy. Po zmianie władzy politycznej w roku 2016 to śledztwo zostało wszczęte z urzędu, następnie było prowadzone przez 10 lat, aż do teraz. Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków. Natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku. A więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
0: Mówił prokurator Przemysław Nowak. Tłumaczył, że istotą postępowania i rozstrzygnięcia prokuratorskiego było to, czy władze polskie dobrze zrobiły, akceptując, tutaj cytat, taki, a nie inny model współpracy z Rosją. Przemysław Nowak wyjaśniał, jak jego zdaniem Polska mogła podejść do współpracy z Rosją w wyjaśnianiu tego, co się stało w Smoleńsku.
2: Jakie to były możliwości? W zasadzie były cztery. Pierwsza, ta podstawa współpracy, która ostatecznie została zaakceptowana, to była na podstawie tak zwanego załącznika 13 do konwencji międzynarodowej z 1944 roku o ruchu cywilnym. Druga możliwość to była współpraca na podstawie bilateralnego porozumienia z 1993 roku między Polską a Rosją, które to porozumienie dotyczyło troszeczkę innej kwestii i wymagałoby nowej umowy międzynarodowej. To jest druga opcja. Trzecia opcja to była próba negocjowania nowej umowy międzynarodowej celem ustalenia zasad badania tej katastrofy. I czwarta opcja, niezgodzenie się na żadną z tych powyższych zasad, metod, modelu wzajemnej współpracy.
0: Wyliczał prokurator Przemysław Nowak. No i tak sobie wyjaśnialiśmy z Kremlem tę katastrofę, jak mogliśmy.

0: Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: dwa bardzo utytułowane kluby, utytułowane w Polsce i na Węgrzech, zmierzą się ze sobą w europejskich pucharach. To będzie mecz Górnika Zabrze z Ferencvaroszem Budapeszt, ale o tym już po 13. Teraz jest 13 i fakty Agnieszka Pietrzak zaprasza.
1: Po 10 latach śledztwa jest umorzenie w sprawie zdrady dyplomatycznej podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
2: Żadnego oddania śledztwa Rosjanom nigdy nie było.
1: W połowie Polski susza hydrologiczna. W porze obiadowej w naszej akcji Pyszne bo Polskie rosół i schabowy z ryby. Podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej nie doszło do zdrady dyplomatycznej, podała Prokuratura Krajowa, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Postępowanie zostało wszczęte w 2016 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Fakty otwiera Krzysztof Zasada. Witam cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Jakie są argumenty śledczych?
3: Według prokuratury ówczesny rząd, który w 2010 roku rozpoczął wyjaśnianie przyczyn katastrofy smoleńskiej i podjął w tej kwestii współpracę ze stroną rosyjską, nie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Nie ma mowy o oddaniu śledztwa Rosjanom, a wybór metody współpracy w oparciu o konwencję chicagowską był najkorzystniejszy, tak mówił Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
2: Dawał Polsce konkretne uprawnienia, umożliwił realizację czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po tym zdarzeniu. Przewidywał szereg uprawnień, z których Polska następnie korzystała. Jednocześnie Polska prowadziła własne postępowanie eksperckie we własnym trybie, a więc prawa lotniczego.
3: Jak zaznaczył, odrębną kwestią jest zła jakość współpracy z Rosjanami, na co nie mamy wpływu. W trakcie tego 10-letniego śledztwa przesłuchano 488 świadków. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do twierdzenia, że doszło do przestępstwa.
1: Sanepid i lubelscy policjanci wyjaśniają sprawę podejrzenia zatrucia dzieci w jednej z restauracji w kolonii Łaszczówce na Lubelszczyźnie wczoraj wieczorem. W lokalu przebywało w sumie 48 dzieci, 16 z nich wciąż jest w szpitalach. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Co ustaliłeś?
4: Sanepid w Tomaszowie Lubelskim sprawdza obecnie, czy w restauracji doszło do nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do zatrucia. Grupa dzieci w wieku od 9 do 12 lat przebywała w kolonii Łaszczówce na obozie piłkarskim. Policja wkrótce przesłucha ich opiekunów, a także właściciela lokalu, w którym wczoraj jadły kolację. Wyniki kontroli sanepidu mogą być podstawą do postawienia zarzutów za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub za narażenie dzieci na utratę życia lub zdrowia.
1: 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy obowiązuje w całym kraju. Wodowskazy na największych polskich rzekach Wiśle, Warcie, Bugu i Sanie pokazują nowe, minimalne stany wód, niższe od rekordów ustanowionych w ubiegłym roku. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła sięga 109 cm. Do pobicia ubiegłorocznego rekordu brakuje 5 cm.
5: Te fakty musisz poznać.
1: Wieś Wojnowo i rybacką chatę zdecydowanie warto zaznaczyć na kulinarnej mapie Lubuskiego. Tam jesteśmy podczas naszej akcji Pyszne bo Polskie. Na miejscu nieustająco są Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat. Witam was ponownie.
6: Dzień dobry.
1: Wspominaliście, że będzie rosół, który bardzo lubię. I jak smakuje?
7: Na pewno wyjątkowo.
8: Dobry.
7: Dzień dobry, tak. I ze mną Gosia, która stworzyła to miejsce. Gosiu, to był wyjątkowy rosół, prawda? No bo na rybie wędzonej.
8: Tak, to był rosół wyjątkowy i zapewniam tutaj panią Agnieszkę, tak, że takiego rosołu to ona jeszcze nie jadła.
1: Ryba wędzona,
8: i
1: moja ulubiona.
8: To był naprawdę domowy rosół, tak, taki polski rosół, ale inny.
7: Ale był też inny kotlet schabowy i super to wyglądało, jak nad kotletem nasz realizator Jacek z cytryną sobie kropił obiad, no bo takie obrazki to raczej, kiedy mamy na talerzu rybę, a tutaj dostaliśmy schabowy, który był rybą. Co to było?
8: No to był sum. To był sum, który został złowiony przez mojego męża i z tego suma wykroiłam kawał schabu, utłukłam go i podałam go dzisiaj w takiej formie właśnie, takiej po polsku schabowy, ale właśnie taki, który się kropi cytryną.
7: A propos męża.
6: Sum złowiony przez ręce rybaka i na te właśnie ręce składam certyfikat radia RMF FM Pyszne bo Polskie. Pięknie dziękujemy. Fantastyczne miejsce, fantastyczni tak. ludzie i przepyszne jedzenie.
7: Było nam u was wspaniale, ale no, czas ruszyć dalej. Nasz kolejny przystanek to Zielona Góra.
1: Zapraszamy. W sumie powiem jeszcze, akcje Pyszne bo Polskie możecie śledzić na naszych mediach społecznościowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ferencváros kontra Górnik w Budapeszcie, jeszcze jeden spór na linii rząd-prezydent i warszawski szpital południowy. To wszystko w popołudniowym programie Radia RMF 24 między 13 a 14. A jeszcze o cenach paliw. Też będzie, zapraszam.
9: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: Tu Radio RMF 24, teraz u nas zgodnie z zapowiedzią sport, dokładnie piłka nożna, bo po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze dzisiaj rozpoczyna grę o awans do Ligi Europy i pierwszym rywalem wicemistrzów Polski w eliminacjach tych rozgrywek będzie wicemistrz Węgier Ferencvaros. Wojciech Maczyk z redakcji sportowej teraz z nami.
1: Dzień dobry.
0: Wojtek, ja sobie sprawdziłem, gdyby pieniądze grały, wiadomo, że nie grają, to pewnie minimalnie wygraliby Węgrzy, klub z węgierskiej stolicy. Gdyby gra historia z kolei, to by wygrali pewnie nie minimalnie, bo owszem, Górnik jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce, ale Ferencvaros to dopiero jest dominator węgierskiej piłki nożnej. Sporo ponad 30 tytułów mistrza Węgier i ostatnio kilka razy byli wręcz z rzędu mistrzami Węgier. Akurat w ostatnim sezonie noga im się powinęła, wygrał Dzior mistrzostwo Węgier, no ale właśnie tak sportowo, bo ty się znasz na tym, nie na statystykach, to każdy się potrafi znać. Kto jest faworytem dzisiejszego meczu?
1: No faworytem jest Ferencvaros, no nie ma tutaj co ukrywać. Przemawia za nimi przede wszystkim też doświadczenie w tych europejskich pucharach, bo Ferencvaros od wielu sezonów regularnie gra w europejskich pucharach. No Górnik próbuje nawiązać do tej swojej wielkiej, wspaniałej tradycji. No i pewnie próbował będzie, ale zadanie niełatwe. Myślę sobie, że tak nadzieje w serca kibiców Górnika wlał ten dwumecz z Fenerbahce, no bo jednak to zespół, w którym byśmy znowu mieli mówić o pieniądzach, no to jeszcze wyżej pozycjonowany niż nawet Ferencvaros, więc naprawdę to była potężna drużyna, a Górnik potrafił z nią rywalizować jak równy z równym. Przegrał minimalnie, jak sam mówi Michał Gaszparik, trener Górnika, po dwóch głupich błędach, bo bramkę stracił po rzucie wolnym i po rzucie karnym i to zadecydowało ostatecznie o tym, że odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów, więc wskazując faworyta, na pewno Ferencvaros, ale patrząc na to, jak Górnik był zaangażowany, ile włożył w grę, to jeżeli nie popełni tych błędów, to moim zdaniem ten dwumecz zapowiada się dosyć wyrównanie, no pod warunkiem też, że uda się taki dobry wynik, myślę remis, ewentualnie porażkę jedną bramką wywieźć z Budapesztu.
0: No tak, no turecki klub to w ogóle 10 górników, tak jakby patrzeć na wartość.
1: Tak, więcej, zdecydowanie.
0: Ty się znasz na piłce, trenerzy obu klubów, to jest Górnika i Ferencvaros, znają się również na piłce, co najmniej tak jak ty, ale znają się też ze sobą, prawda?
1: Tak, bo przywołałeś mistrza Węgier, przywołałeś Gior. Ten zespół w zeszłym sezonie prowadził właśnie Balázs Borbély, czyli trener obecnie Ferencvarosu. No jak nie wiadomo, jak zrobić, żeby zdobyć mistrzostwo, no to po prostu z tego klubu, który ciebie pokonał, podkupujesz trenera. Taki plan jest prosty w Ferencvarosu. No i on faktycznie w przeszłości pracował jako jeden z asystentów w klubie z Dunajskiej Stredy, tak? Dunajska Streda. To on tam pracował jako asystent. Zresztą pochodzi z tego miasta, jest Słowakiem, ale o węgierskich korzeniach, co też sugeruje jego imię. No i Michał Gaszparik w tym czasie był też trenerem Spartaka Trnawa, więc obaj panowie na Słowacji ze sobą rywalizowali. No i trzeba przyznać, że górą w tych rywalizacjach był częściej trener Gaszparik. To może wlać też nadzieję właśnie w serca górniku, w serca kibiców Górnika, szukając jakichś takich właśnie plusów na korzyść drużyny, ale to też pomaga rozpracować rywala, bo Balázs Borbély ma określony swój sposób grania i o tym mówił na konferencji przed meczem trener Górnika Michał Gaszparik.
2: Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Jest to trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największy ma tutaj, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak ten poprzedni sezon. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
1: No, na to liczą kibice, ale też na korzyść Ferencvarosu przemawia to, że naprawdę wyeliminowali dobry zespół w poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Europy, czyli wygrali z holenderskim

0: I've got. Radio RMF 24. Wrócimy teraz do tematu nominacji asesorskich. Pod koniec lipca prezydent wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym. Ponad 200 nowo powołanych asesorów złożyło ślubowanie, a dziś premier Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki nie wypełnił konstytucyjnego obowiązku, czyli nie uzyskał kontrasygnaty premiera. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie,
1: dzień dobry.
0: Byłeś na konferencji szefa rządu. Co jeszcze mówił o tych nominacjach?
1: Premier zaczął swoją konferencję od takiego pokazowego złożenia kontrasygnaty na jednej z ponad 200 nominacji. Później stwierdził, że po tej konferencji ma złożyć swoje podpisy pod resztą tych dokumentów. Zaczął od tego, że bez tego właśnie podpisu, to jest taka niby mała rzecz, ale bez tego ci nowo powołani sędziowie orzekaliby nielegalnie. Donald Tusk stwierdził, że stało się to na skutek, tu cytat, spisku Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta, bo najpierw Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nominacje nie wymagają kontrasygnaty, a później prezydent wręczył akty powołania.
2: Na szczęście prezesi sądów, do których dotarł wadliwy dokument bez kontrasygnaty premiera, zgodnie zresztą z oświadczeniem, stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odesłali do KRS-u wszystkie dokumenty. Z intencją, aby trafiły do mnie na moje biurko, tak aby ta kontrasygnata w jakiś sposób, chociaż wbrew woli prezydenta i pana Święczkowskiego, żeby ta kontrasygnata na tych dokumentach się znalazła.
1: Krajowa Rada Sądownictwa orzekła 29 lipca, czyli dzień po tych nominacjach, że zgodnie z artykułem 140

0: 24 ustęp 3 Konstytucji. Akty urzędowe prezydenta, które nie są wymienione wprost w tym przepisie, wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Prezesi sądów, których dotyczyły te nominacje, do których trafiły te nominacje asesorskie, odesłali te dokumenty według premiera wadliwe do właśnie KRS-u, a KRS przekazał je na biurko prezesa Rady Ministrów. Premier stwierdził, że była to próba złamania ustawy zasadniczej przez Karola Nawrockiego.
1: Ja nie znajduję słów krytyki dla tej gierki politycznej, a w tle przede wszystkim dla łamania takiego ewidentnego naruszania konstytucji.
0: Szef rządu stwierdził, że asesorzy stali się tutaj ofiarami tej sytuacji, takiej gry prezydenta Karola Nawrockiego. Dodał, że ta grupa sędziów, asesorów będzie mogła rozstrzygać nawet ponad 10 tysięcy spraw miesięcznie, więc no ważne było, aby to wszystko odbywało się legalnie. Premier co najmniej 3 razy ruch Karola Nawrockiego z końca lipca nazwał zamachem na polską konstytucję. Do tej pory głowa państwa nie odniosła się do tych ostrych stwierdzeń szefa polskiego rządu.
2: Jakub Rybski, bardzo dziękujemy. 13.33, za 7 minut u nas już najnowsze fakty.

0: Jest godzina 13.30, w RMF24, czas na fakty. Mateusz Bożek, zapraszam. Przy badaniu katastrofy smoleńskiej nie doszło do zdrady dyplomatycznej. Poinformowała o tym dzisiaj prokuratura krajowa. Umorzono pozostałe 5 wątków śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło działań rządu, który w 2010 roku przy badaniu katastrofy smoleńskiej podjął współpracę z Rosją.
1: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, w tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru.
0: Tłumaczy rzecznik prokuratury Przemysław Nowak i dodaje, że nie ma mowy o oddaniu śledztwa Rosjanom. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej wszczęto 10 lat temu. Niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. Najwyższa kwota w górnictwie, prawie 14 tysięcy złotych brutto. Najgorsze zarobki w hotelarstwie i gastronomii. Tam 4900 zł. Po odjęciu składek i podatków to około 3700 zł na rękę. Jednolite wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, jeden standard opieki, ochrona wizerunku dzieci. To główne zmiany w projekcie ustawy o opiece nad najmłodszymi do lat 3.
2: Publikowanie wizerunku dziecka, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
0: Tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Zmiany będą dotyczyć również zasad żywienia dzieci w żłobkach.
3: Mają być produkty bezpieczne, dopuszczone przez wszystkie instytucje na poziomie krajowym bądź też regionalnym.
0: Wyjaśnia wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Znowelizowana ustawa czeka w tej chwili na podpis prezydenta. Przez cały sierpień upalne dni będą się przeplatać z tymi chłodniejszymi. Kto zaplanował w tym miesiącu urlop, nie będzie pokrzywdzony.
4: Cały czas w tych prognozach długoterminowych widać, że ten sierpień będzie z tą temperaturą powyżej normy i raczej to powinien być miesiąc suchy. Oczywiście mamy nawalne opady, ale to są zjawiska konwekcyjne, krótkotrwałe i punktowe. I w drugiej połowie sierpnia nadal będą wysokie temperatury, ale one cały czas będą przeplatane napływem chłodniejszych mas powietrza i właśnie występowaniem trudnych zjawisk pogodowych.
0: Mówiła na antenie radia RMF24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A ja przypomnę, że w centralnej i południowej części kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Szczegółowe informacje dotyczące pogody mamy na rmf24.pl.
5: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
0: A po faktach w naszym internetowym radiu wrócimy do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, których ogromną skalę ujawnił przeprowadzony audyt. O tym, co konkretnie wykazał, opowie reporter RMF FM.

0: w popołudniowym programie Radia RMF 24. Teraz szpital południowy w Warszawie. Nieprawidłowości w godzinach pracy lekarzy, umowy podpisywane na te same zadania, zatrudnianie na nieistniejące stanowiska. To tylko część ustaleń audytu przeprowadzonego w tej placówce przez władze stolicy. Kontrole zleciły właśnie władze Warszawy po wybuchu wiadomego skandalu wokół tej placówki. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił tam ponad 1 600 000. Pojawiały się też doniesienia o leczeniu prominentnych pacjentów poza kolejnością w tak zwanym saloniku dla VIP-ów, a także o błędach lekarskich i organizacyjnych, które mogły się przyczynić do śmierci pacjentów, a także o handlu ciałami w tym szpitalu. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy, Michale. Co ten audyt zlecony przez ratusz wykazał konkretnie?
1: Dziesiątki nieprawidłowości podzielonych przez audytorów na trzy grupy. Pierwsza dotyczy czasu pracy lekarzy. Kontrola wykazała dyżury trwające nieprzerwanie. 48, 60, 72 godziny bez przerwy pracy, a rekordzista miał pracować nieprzerwanie przez 110 godzin, czyli niemal 5 dni. Jeden z lekarzy przepracował też 400 godzin w ciągu miesiąca, a to wynikało z tego, że lekarze sami zatwierdzali grafiki, przesyłali rozliczenia do władz szpitala. Ten nie kontrolując tego, chociażby sprawdzając karty wejść i wyjść ze szpitala, wypłacał tyle, ile zadeklarowali. Druga grupa dotyczy zarządzania szpitalem. Audyt wykazał, że funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił wspomniany już Dawid Kacprzyk, w ogóle nie istniała w regulaminie organizacyjnym placówki, a przez półtora roku wypłacano za nią wynagrodzenie. Kontrolerzy wskazali także na szybkie podwyżki bez uzasadnienia oraz podpisywanie kolejnych umów, mimo że poprzednie wciąż obowiązywały. Tak o tych nieprawidłowościach mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Szpital miał z tym lekarzem ważną umowę, ale i tak rozpisał nowy konkurs i dawał mu kolejną umowę z wyższą stawką. Najlepszy przykład, lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach, ale to i tak dwa razy więcej niż wcześniej. Za te same zadania bez uzasadnienia. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
1: Trzecia grupa nieprawidłowości to te sprawy, którymi ma zająć albo już zajmuje się prokuratura. Tutaj już wspomniane nieprawidłowości w prosektorium, czyli sprawa o zbezczeszczenie zwłok. A przypomnę, że Dawid Kacprzyk był szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, a jak twierdzi, była już prezes szpitala. W czasie pracy w placówce powoływał się na wpływy w warszawskim urzędzie, a w związku z tą całą aferą między innymi stanowisko straciła wieloletnia wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.
0: Michale, Rafał Trzaskowski w ostatnich tygodniach mówił wiele razy, że ten szpital południowy przechodził pozytywnie różne audyty. Czy była też mowa o tym, że coś nie tak było z tymi audytami, z tymi audytorami być może?
1: Rafał Trzaskowski dziś skupił się na tym audycie, który dostał niedawno na biurko. Tych nieprawidłowości, tak jak mówiłem, wykazał sporo, o przeszłych kontrolach i o tym, że ten szpital był jego oczkiem w głowie, jak sam mówił, dziś nie wspominał, skupił się na tym, co jest na stole. Jak obiecywał, szpital już będzie funkcjonował dobrze i to rozliczenie, ten raport dzisiaj przedstawiony pozwoli, to bardzo popularne stwierdzenie, co i premier używał i prezydent Rafał Trzaskowski, te sprawy wyjaśnić i wyczyścić do spodu. No, przeszłości dziś za dużo nie było.
0: Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko wyjaśnić, że dowiemy się wszystkich szczegółów. No, jeszcze dodam, że jak twierdzi dyrektor szpitala, dr Kacprzyk, miał jakoby głosić, że pilnuje szpitala, tu cytat, z ramienia Rafała Trzaskowskiego, w imieniu Rafała Trzaskowskiego. O, Platforma kiedyś miała ośmiorniczki, dawno temu przegrała wybory, PiS wygrał, w końcu wyhodował tłuste koty, również przegrał, co będzie dalej z tym szpitalem, między innymi, ale też ze służbą zdrowia w ogóle, zobaczymy. Tu Radio RMF 24, już za chwilę u nas o cenach paliw. Zostańcie z nami.

0: Tu Radio RMF 24, 13.48 na zegarach. Teraz na naszej antenie zagadka ceny paliw. Ropa owszem ostatnio podrożała, kiedy okazało się, że nie tak łatwo wcale osiągnąć pokój między Iranem z jednej, a Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem z drugiej strony. Nie tak łatwo jest otworzyć cieśninę Ormus i przywrócić handel ropą do normalnego stanu. Surowiec podrożał w związku z tym, że się właśnie nie udało osiągnąć tego porozumienia, ale zdążył już potanieć, no bo rozmowy trwają i Biały Dom nawet twierdzi teraz, że być może już jutro uda się przywrócić normalną żeglugę w Ormuzie, zatem sytuacja się normuje, ale ceny paliw gotowych wcale nie chcą się unormować. Tej sytuacji nawet przyjrzał się Europejski Bank Centralny, który przygotował specjalny raport wyjaśniający, dlaczego tak się dzieje. No i jak się okazało, winny jest tak zwany komponent rafineryjny, to rafinerie zarabiają teraz znacznie więcej na produkcji paliw, no i w związku z tym musimy płacić za nie sporo, bo tak jest nie tylko zresztą w Polsce, ale w całej Europie, po prostu paliwa wciąż są nadal bardzo drogie. Czy będziemy w związku z tym mieć w Polsce powrót programu CPN, rządowego programu ceny paliw niżej? O to zapytany został dziś szef rządu.
1: Mam dzisiaj spotkanie temu poświęcone, także przede wszystkim z ministrem finansów. Generalnie ten wielowymiarowy kryzys energetyczny oczywiście wymaga takiego nieustannego monitorowania, analizowania, przewidywania, co się może stać. My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. I no, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. I no, te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu. Więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
0: Mówił premier Donald Tusk. No miejmy nadzieję, że uda się Iranowi i Amerykanom porozumieć i że będziemy mieć wreszcie tańsze paliwa.
2: Radio RMF 24.

0: upadnie dzisiaj rekord temperatury. Na razie 37 ponad najwięcej. 14 i fakty.
1: W przypadkach na Mazowszu, w zachodniopomorskim, a także na A1 w kujawsko-pomorskim. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy. Później apel skierowany w upalny dzień do pracowników i pracodawców, by uważać.
2: Nie męczyć ludzi.
1: Kto może, niech nie wychodzi na zewnątrz. Z tych faktów dowiecie się też, co warto zobaczyć w kinie domowym. Cztery auta zderzyły się na trasie ekspresowej S17 na Mazowszu. W wypadku w pobliżu Garwolina ranna została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na Krajowej 31 w Zachodniopomorskiem, w okolicach Widuchowej. Auto osobowe wypadło z drogi i tam obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Jeszcze nawet 2 godziny może być zablokowana autostrada A1 w kujawsko-pomorskim po wypadku, o którym mówiliśmy w południe. Między węzłami Nowe Marzy-Warlubie na jezdni w stronę Gdańska zderzyły się 4 samochody. Jeden z nich dachował. Ranne zostały 2 osoby. Zalecany jest zjazd na węzeł Nowe Marzy, dalej drogą krajową 91 do drogi wojewódzkiej 214 i z niej ponownie wjedziecie na A1 na węźle Warlubie.
3: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
1: Kielce i Sulejów to teraz najbardziej upalne miasta na pogodowej mapie Polski. Tam już 38 stopni w cieniu. W całym kraju obowiązują alerty ostrzegające przed upałami 2 i 3 stopnia.
4: Najtrudniejsza sytuacja w centrum, na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatury lokalnie będą dochodzić do 38-39. Nawet na południowym wschodzie nie wykluczone, że na termometrach pojawi się nawet 40 stopni.
1: Informowała w rozmowie w Radiu RMF 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozy wskazują, że ten dzień jest szczególny, zwracał uwagę premier Donald Tusk, apelując do tych, którzy pracują, ale także tych, którzy nadzorują pracę.
5: Żeby być bardzo ostrożnym, uważnym i żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
1: Zauważa szef rządu. W sporcie gorące powitanie naszych siatkarzy, mistrzów Ligi Narodów, którzy wrócili do kraju, jak informowaliśmy dzisiaj, choć mieli być już wczoraj. Wśród witających na lotnisku w Warszawie był nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, który w rozmowie z rozgrywającym siatkarskiej kadry Marcinem Komendą pytał też o zmianę pozycji Wilfredo Leona w tym decydującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy, Wilfredo przeszedł na atak. Komenda i Leon, nadmieńmy, grają w jednym klubie, Bogdance Luk Lublin.
6: Pomogła wasza współpraca, rozumiem, trochę klubowa.
7: No tak, ja z Wilfredo trochę czasu już spędziłem na boisku i poza nim, więc znamy się bardzo dobrze. Nawet i w Lublinie zdarzało się, że grał na pozycji atakującego. Myślę, że trener też ze względu na to zdecydował się na Wilfredo. Wiedział, ile on może dać w ofensywie i tak też było. Zablokował kluczową piłkę w 4. secie. Zrobił swoje w tiebreaku, dlatego wielkie szapoba.
1: Mówił Marcin Komenda w rozmowie z naszym dziennikarzem. Siatkarze dostali od trenera wolne do końca tygodnia. Od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Będziemy kibicować. Diabeł ubiera się u Prady 2, podbija streaming. Jeszcze niedawno był na dużych ekranach. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej
8: RMF. Dzień dobry.
1: Witam cię, Kasiu, serdecznie, gorąco, bardzo ciepło.
8: Jakie tak,
1: jeszcze
8: u nas też.
1: Nowe hity są już dostępne w kinie domowym.
8: Głośny film drama. Zendaya i Robert Pattinson grają parę tuż przed ślubem. W streamingu jest też Super Mario Galaxy Movie. Jedna z największych animacji tego roku na podstawie gry o sympatycznym hydrauliku. Jest też film Mother Mary z Anne Hathaway, która gra tytułową ikonę muzyki pop. On nie wszedł do takiej regularnej dystrybucji i jest już na jednej z platform. Zniknięcia to z kolei Dreszczowie, co nastolatkach tajemniczo znikających bez śladu. O tym, że w wakacje nadrabiamy zaległości kinowe, świadczy wspomniany przez ciebie Diabeł ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep w głównej roli. Ma już na świecie 15 milionów wyświetleń w zaledwie 5 dni. U nas też.
1: Filmowe propozycje do obejrzenia w letni wieczór. Dziękuję, Kasiu.
8: Dziękuję.
1: A za godzinę w faktach letnie smaki sprawdzimy, dokąd dotarła nasza akcja Pyszne, bo polskie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
2: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć, uch, jak gorąco. Upały nie odpuszczają, a jak sobie z nimi radzą pasażerowie komunikacji miejskiej? Między innymi o tym powiemy w tej godzinie. Będzie także o nadchodzącym całkowitym zaćmieniu słońca i o pewnej filmowej premierze. Już za chwilę wróci do nas Kasia Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: jest popołudniowy program w radiu RMF24. Do kin w USA wchodzi właśnie biograficzny film Tony o Antonym Bourdainie, lubianej i cenionej postaci ze świata kuchni, podróży i telewizji. A w studiu jest razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu. No i to najważniejsze pytanie. Kiedy ten film zobaczymy w Polsce?
1: No właśnie jest data polskiej premiery, 4 września. Za miesiąc bez jednego dnia. Nie, no tak, dokładnie. Opowiada ten film o 19-letnim Antonym Bourdainie, jak wspomniałeś, jest lato 76 roku. Czy ja dobrze pamiętam, że to jest 50 lat temu?
0: Mm-hmm, tak? Tak jest.
1: No właśnie, to z matematyki.
0: Matematyka
1: świetnie,
0: na piątkę. Tak.
1: A on zaczyna pracę w restauracji w Provincetown, w nadmorskim miasteczku w stanie Massachusetts w USA. Trafia na zmywak. No tak to się zaczyna. Do restauracji serwującej owoce morza i ryby. I tam się zaczyna jego fascynacja kuchnią i droga, która doprowadziła go do statusu chyba, można powiedzieć to, jednej z najbardziej uznanych osobistości, znanych szefów kuchni, autorów kulinarnych programów. Bez wątpienia.
0: Zdecydowanie tak. Kasiu, kogo zobaczymy na ekranie?
1: Główną rolę gra Dominik Sessa. Ja go odkryłam w filmie Przesilenie zimowe, w fantastycznym zresztą filmie, ale grał też w filmach Co za radość, w Iluzji 3. Widziałam pierwsze zdjęcia z planu i niesamowite jest to, jak bardzo przypomina Dominik Sessa bohatera, którego właśnie gra. Ja to po prostu postanowiłem zagrać tak szczerze, jak to tylko możliwe. Chodzi mi o to, że nie dało się tego tak naprawdę odegrać. Po prostu musiałem być tak autentyczny, jak to tylko możliwe. To nie jest jedna z tych ról, w których można przejść jakąś wielką transformację aktorską. To naprawdę trzeba być szczerym, bazować na własnych, osobistych doświadczeniach. Tak mówi Dominik Sessa. Pytałeś o obsadę, to szefem kuchni i to też widziałam pierwsze zdjęcia. Ja mam jakąś słabość do tego aktora, więc on mi się podoba bardzo na każdym zdjęciu. Wymagającym, charyzmatycznym szefem kuchni będzie Antonio Banderas. Wow. Ale grają też Leo Woodall, Emilia Jones. Tak, Tony, bo taki jest tytuł tego filmu, Bourdain był bardzo lubiany, był ceniony w środowisku, był, tak jak mówiliśmy, podróżnikiem, też człowiekiem od kuchni, ale też fantastyczne, miał takie popularno-naukowe swoje programy podróżnicze, telewizyjne. Jego śmierć wstrząsnęła show biznesem, nagła, niespodziewana. On miał liczne kłopoty. Myślę o nim z jakimś wielkim taką sympatią i wzruszeniem i bardzo czekam na ten film. Przypomnę, 4 września film Tony z Dominikiem Sessą w roli głównej.
0: I to z pewnością będzie piękny filmowy hołd. Czekamy do września, a tak razem jest z nami w Radiu RMF24 była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu,
1: dobrego.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Wracamy do fantastycznego triumfu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Ponad 35 godzin trwała podróż powrotna naszych siatkarzy z Ningbo w Chinach do Warszawy. Mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM rozgrywający Marcin Komenda. I nie zabrakło też jego spojrzenia na finał, w którym, przypomnę, pokonaliśmy Amerykanów 3-2.
1: Trudna podróż, natomiast zawsze łatwiej się troszeczkę podróżuje, jeżeli się zrobi dobry wynik sportowo. My ten wynik zrobiliśmy ze złotym medalem. Myślę, że nawet przy takich perturbacjach, które mieliśmy w trakcie tej podróży, jakoś łatwiej było to zaakceptować, łatwiej było, żeby ten uśmiech z twarzy nie schodził. Mimo, że już były momenty, gdzie delikatnie ten uśmiech schodził, to myślę, że daliśmy radę i nieźle przetrwaliśmy tą podróż. Chcieliśmy się już wydostać z Republiki Chińskiej. Udało nam się w końcu wydostać. Jak już ruszyliśmy tym samolotem, którym doleciliśmy do Warszawy, jak podniósł się samolot w górę, odbił się od ziemi, to już jakoś tak troszeczkę przyjemniej było, dlatego dobrze, że jesteśmy dzień później, ale jesteśmy cali i zdrowi. Myślę, że to jest najważniejsze. Szkoda, że na nas nie poczekali z tym pierwszym samolotem, bo z tego co wiem, mogli to zrobić, natomiast też
2: dużo zabrakło?
1: Podobno my wylądowaliśmy w Pekinie i 4 minuty wcześniej wyruszył tam ten samolot już do Polski, więc wiadomo, że tam jeszcze byśmy musieli przez to lotnisko przejść, więc to by nie było 10 minut, tylko pewnie pół godziny minimum. Natomiast też rozumiem, tam na pokładzie samolotu byli inni ludzie, więc musieliśmy się do tego dostosować. Jesteśmy cali i zdrowi, szczęśliwi, delikatnie zmęczeni, ale jest dobrze, także jest wszystko w porządku.
2: Niezwykle trudno było w finale, myślę, pozmieniać to rozegranie. Z twojej perspektywy to był jeden z takich najtrudniejszych, najcięższych meczów w karierze dla sypacza, który musi rozrzucić prawy, lewy środek. Ta decyzyjność jest niezwykle rozproszona, bo przecież po drugiej stronie jeden z najlepszych przeciwników na świecie, jak to wyglądało z twojej perspektywy rozgrywającego.
1: Bardzo trudny mecz. Stany Zjednoczone grały bardzo dobrą siatkówkę, generalnie przez całą Ligę Narodów i spodziewaliśmy się, że ten finał będzie trudny, natomiast muszę powiedzieć, że chyba nie przypuszczaliśmy, że aż tak dobrze będą grali, szczególnie w elemencie zagrywki, bo zagrywali świetnie, szczególnie atakujący amerykański robił świetną robotę i przez to nie grało się łatwo, natomiast dla mnie najważniejsze jest to i myślę, że to nam może dużo dać, że wróciliśmy mimo tego, że przegrywaliśmy 2-1 i ten trzeci set troszeczkę na własne życzenie wypuściliśmy z rąk. Prowadziliśmy w trzecim secie, Stany Zjednoczone przetrwały to, wygrały i zapowiadało się, że może być ciężko wrócić znowu do gry, natomiast my wróciliśmy i ja jestem z tego najbardziej szczęśliwy i dumny, bo takie mecze mogą stworzyć jeszcze coś większego w tej drużynie.
0: Mówił rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Komenda w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem. Biało-czerwoni mają teraz kilka dni odpoczynku. Od poniedziałku w Zakopanem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Ich ostatnim akcentem będzie memoriał Huberta Wagnera w ostatni weekend sierpnia w Krakowie. Tu Radio RMF 24 o godzinie 14:30. Jeszcze więcej informacji w faktach. Zostańcie z nami.

0: Jest 14.30 w Radiu RMF 24, czas na fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Nasz system energetyczny jest bezpieczny. Sytuacja w Polsce jest pod kontrolą, przekonywał dziś premier Donald Tusk, odnosząc się do fali upałów, która przechodzi nad krajem. Praca w elektrowniach w Kozienicach i Połańcu została ograniczona z powodu niskiego stanu Wisły. Jednak, jak mówi szef rządu, prądu w Polsce nie zabraknie.
1: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumuni, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
0: Dziś niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami nawet trzeciego najwyższego stopnia. Ponad 37 stopni pokazują w tej chwili termometry w Kielcach i Sulejowie w województwie łódzkim. 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy obowiązuje również w całym kraju. Wodowskazy na największych polskich rzekach Wiśle, Warcie, Bugu i Sanie pokazują nowe minimalne stany wód, niższe od rekordów ustanowionych w ubiegłym roku. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła sięga 109 cm. Do pobicia ubiegłorocznego rekordu brakuje 5 cm. Policja zachęca, aby przed wyjazdem na wakacje zastrzec numer PESEL. Najszybciej zrobimy to w aplikacji mObywatel. Warto ją również otworzyć, aby zaktualizować certyfikaty. Jutro początek dwudniowego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Politycy opozycji planują przedstawić swój program wyborczy na rok przed wyborami do parlamentu. Decyzja o zwołaniu kongresu to również odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
2: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
0: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Eksperci ostrzegają przed kleszczami. Lekarze z roku na rok obserwują wzrost zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.
3: Rok do roku, ostatni rok to jest wzrost o 16% kleszczowego zapalenia mózgu, a w tej chwili już mamy tę samą liczbę. Jeżeli chodzi o boreliozę, te liczby są zdecydowanie większe. Najsilniejszym takim czynnikiem powodującym to jest z jednej strony nasza aktywność, ale to są zmiany klimatyczne, które kleszczom bardzo sprzyjają.
0: Mówiła profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Już za tydzień w Europie będzie można obserwować niezwykłe kosmiczne widowisko. Chodzi o całkowite zaćmienie Słońca. To pierwsze takie wydarzenie od 27 lat. Będzie widoczne w Hiszpanii, na Grenlandii i Islandii. W Polsce zaćmienie będzie widoczne, ale jako częściowe. O tym niezwykłym widowisku powiemy więcej zaraz po faktach w Radiu RMF 24.

0: Odliczamy dni. Już za tydzień nad Europą wielkie widowisko, zaćmienie słońca. Większość z nas będzie mogła wieczorem obserwować częściowe zaćmienie, by zobaczyć całkowite. Trzeba będzie pofatygować się na Grenlandię, Islandię lub do Hiszpanii. A w studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, myślę, że poszedłeś na łatwiznę, bo wybierasz Hiszpanię.
1: No, to najprostsza opcja tak naprawdę, bo oczywiście Islandia i Grenlandia logistycznie są dużo trudniejsze, ale też bardzo istotne jest to, że to jest rejon z największymi szansami na dobrą pogodę, a akurat no, dobra pogoda przy zaćmieniu słońca ma kluczowe znaczenie. Ten pas całkowitego zaćmienia przechodzi przez północną Hiszpanię, nieco na północ od Madrytu, nieco na południe od Barcelony, to Galicja, Asturia, Kantabria, Nawarra, Aragonia, Katalonia, sporo miejsca. To jest rejon, przez który przechodzi słynny szlak pielgrzymkowy świętego Jakuba, tak zwana Droga Francuska, Camino de Santiago. Można się spodziewać w tym roku większego tam tłoku niż zwykle, bo już od roku na stronach poświęconych Camino mówiło się o tym, że warto się tam pojawić. Na tłok zresztą zanosi się tam po prostu w wielu miejscach.
0: No właśnie, Grzegorzu, czysto hipotetycznie biorę urlop na żądanie w przyszłą środę i chcę się wybrać do Hiszpanii. Czy jest jeszcze szansa?
1: W przyszłą środę to może być trochę za późno, ale są połączenia, patrzyłem, są jeszcze połączenia lotnicze, może trochę wcześniej, choćby do Madrytu czy Barcelony, może nie najtańsze, ale pewnie da się to jeszcze zrobić. Może być problem z noclegami w tym pasie całkowitego zaćmienia, bo one się dość szybko wyprzedawały. Warto pomyśleć o samochodzie i to oczywiście można po prostu wziąć i pojechać autem tam i z powrotem, no tak powiedzmy dwa dni w jedną, dwa dni w drugą stronę. Myślę, że warto, ale też na miejscu warto pomyśleć o samochodzie, żeby mieć swobodę przemieszczania się, bo na przykład można nocować nieco poza tym obszarem objętym całkowitym zaćmieniem, no a po prostu w środę podjechać i znaleźć sobie dobre miejsce do obserwacji. I za każdym razem, kiedy mówimy o obserwacji słońca, zaćmieniu, przypominamy, nie można oglądać zaćmienia bez zabezpieczenia oczu specjalnymi okularami, specjalnymi certyfikowanymi okularami, nie żadne tam ciemne okulary. One kosztują tak naprawdę kilkanaście złotych. To nie jest problem ceny. Trzeba po prostu je kupić i mieć gwarancję, że są certyfikowane i się do tego nadają.
0: I zdecydowanie warto o tym pamiętać. Zaćmienie jest krótko przed zachodem słońca i to jest pewien problem.
1: Tak, to jest bardzo charakterystyczne zaćmienie, w którym właśnie problem logistyczny polega na tym, że trzeba sobie znaleźć miejsce, z którego w ogóle będzie je widać, dlatego że tu dwa czynniki są istotne. Pogoda, o której jeszcze wspomnę, i układ terenu, bo słońce będzie nisko nad horyzontem, zaledwie 7-9 stopni. Można też będzie oglądać zaćmienie na Majorce, ale tam będzie już zaledwie 2,5 stopnia. Oczywiście tam, jeżeli się będzie patrzyło na zachód, no to mamy morze. Zaćmienie będzie praktycznie podczas zachodu słońca. Natomiast w samej Hiszpanii te 7-9 stopni to jest bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że Hiszpania jest krajem górzystym. Problemem są przeszkody terenowe, wieże kościołów, wzgórza, lasy. Trzeba po prostu znaleźć miejsce. Można, przynajmniej za chwilę powiem, jak to robić. Problem jest też taki, że niekoniecznie sama pogoda nad głową będzie miała kluczowe znaczenie, bo jeśli będą odległe chmury, to one też mogą przesłonić nam widok słońca. No i wiemy o pożarach w Hiszpanii, w związku z czym, jeśli będą chmury dymu, to się też może zdarzyć, no to one też będą problemem. Trzeba być przygotowanym, bo samo pełne zaćmienie potrwa bardzo krótko, niespełna 2 minuty, łatwo przegapić.
0: Ale jakie to będą 2 minuty? Grzegorzu, czy Hiszpania specjalnie przygotowuje się do tej okazji?
1: To jest wielka okazja. W Hiszpanii rządy poszczególnych prowincji organizują nawet miejsca obserwacji, gdzie można rezerwować wjazd samochodu. To jest właśnie istotne z punktu widzenia tego ukształtowania terenu. To są takie miejsca, które gwarantują płaski teren z otwartym widokiem na zachód. wschód to są na przykład tory wyścigowe, to są centra logistyczne, to są centra narciarskie, gdzie na przykład są parkingi na dużej wysokości i jest otwarty widok na zachód. Powstała w ogóle specjalna strona internetowa Tres Eclipses ES, czyli trzy zaćmienia, która pozwala zobaczyć symulację zaćmienia w dowolnym miejscu, gdzie będziemy. Wtedy można popatrzeć i zobaczyć, czy faktycznie coś zobaczymy. A czemu Tres Eclipses? Ano dlatego, że Hiszpania staje się na najbliższe lata prawdziwym centrum wszechświata zaćmień, bo po tym zaćmieniu za tydzień kolejne będzie za rok, 2 sierpnia, a jeszcze kolejne, już nie całkowite, tylko tak zwane obrączkowe, na początku 2028 roku, więc to będzie cała seria. Jeśli komuś nie uda się w tym roku, będzie miał kolejną szansę, przy czym to zaćmienie w 2027 roku będzie na samym południu Hiszpanii. To będzie Gibraltar i tylko takie zupełne południe kraju, natomiast tam zaćmienie będzie głównie w północnej Afryce, od Maroka przez Tunezję po Egipt i w tym Egipcie ono będzie ponad 6-minutowe, także wow. Jeśli ktoś czytał Faraona, a kto nie czytał,
2: ten trąba,
1: no to można sobie powiedzieć, że gdzie my powinniśmy planować, że będziemy 2 sierpnia 2027 roku, ale zanim to, no to za tydzień, 12 sierpnia 2026 roku. W Polsce częściowe zaćmienie będzie widoczne po 19, właściwie do zachodu słońca, ale tam w Hiszpanii mamy ten sam czas, a dużo późniejszy zachód słońca. Tam zaćmienie będzie mniej więcej około 20:30. To pełne, całkowite.
2: A mnie się bardzo spodobała ta nazwa, zaćmienie obrączkowe. Czy pan Grzegorz już spakowany, czy jeszcze nie?
1: Właściwie tak. Mogę powiedzieć, że właściwie tak.
2: I gotowy do drogi. Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu,
1: dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Upały nie odpuszczają. Dziś w Polsce mamy prawdziwie tropikalną pogodę. Miejscami słupki rtęci wskazują nawet ponad 40 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna jest nawet o kilka kresek wyższa. W tak gorące wręcz afrykańskie lato klimatyzacja jest niezbędna w samochodach i komunikacji miejskiej. Łódzkie MPK podaje, że 99% autobusów i co trzeci tramwaj są wyposażone w klimatyzację. Pasażerowie, z którymi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka, doceniają poprawę komfortu podróżowania, choć nie brakuje głosów, że klimatyzacja nie zawsze działa tak, jak powinna.
1: Jest bardzo dobrze w autobusach, jest klimatyzacja właściwa, także jestem zadowolona.
2: Nawet jak więcej osób wsiądzie, to ta temperatura jest odpowiednia?
1: Odpowiednia temperatura.
3: Czasami jest dobrze, a czasami źle. Jak włączą tą klimatyzację, to jest po prostu cudownie, ale no nie zawsze włączają. Da się przeżyć.
4: No ja oceniam bardzo dobrze, bo zawsze jest klimatyzacja i naprawdę mega komfort tak wejść do takiego chłodnego autobusu.
2: Czyli najgorzej jest, jak się czeka na przystanku?
4: No jest dosyć gorąco, ale i tak lepiej niż tak stać na pełnym słońcu, chociaż jakiś daszek jest.
0: To był głos pasażerów miejskiej komunikacji, natomiast łódzcy kierowcy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w te upalne dni jest znalezienie zacienionych miejsc do parkowania.
2: Ma pani jakieś swoje sposoby, żeby trochę ochłodzić auto, zanim się do niego wsiądzie?
5: W zasadzie to nie, ewentualnie można po prostu drzwi otworzyć, ale ja akurat lubię ciepło, więc mi to nie przeszkadza zupełnie, bo klimatyzacja no.
2: Nawet takie temperatury to w pani guście?
5: Tak, dokładnie. Ja jestem stworzona do tego, żeby żyć w 40 stopniach.
6: Wsiadam, włączam z klimatyzacji i dopiero wtedy mi się chłodzi samochód, tak? No wcześniej, no jeżeli jest możliwość, no to w cieniu ewentualnie postawić ten samochód, ale no zwykle tak jak tutaj na parkingu, to tego cieniu nie ma, także nie ma czego szukać. Także jesteśmy zdani na tą klimatyzację dopiero po wejściu do samochodu.
2: Jak tę klimatyzację pan ustawia? To znaczy od razu daje na takie maksymalne chłodzenie, czy jednak takie komfortowe 21?
6: Nie, no raczej tak. Staram się tak, żeby ta temperatura nie była jakaś duża, różniąca się od tego, co na zewnątrz jest, tak? No, teraz przy tych upałach, no to wiadomo, że to jest raczej takie koło 22 ustawiam, tak? A nie 28, tak?
7: Mam samochód pod wiatr na bieżąco, a jak wyjeżdżam, to włączam klimę i spokój. Rzadko się jeździ.
2: Przykrywa pan samochód, zacienia, stara się szukać miejsca do zaparkowania w cieniu. Jak pan sobie radzi? Jak,
7: tak, to tak, ale na posesji stoję, to w słońcu. Tylko termometr przykrywam, bo mi kiedyś się baterie roztopiły, bo ja mam taki termometr. A tak, no to ja nie mam jeszcze klimatyzacji w tym samochodzie, to ja rzadko jeżdżę teraz, tylko do sklepu, żeby coś kupić.
2: I to rano, prawda?
7: No tak, no bo jak dzisiaj ma być 40 stopni, tam prawnucki dzwonią, dziadek na działkę, broń Boże, bo jest za gorąco.
2: Jak pan sobie radzi, kiedy trzeba wsiąść właśnie do takiego rozgrzanego samochodu?
8: Mam samochód z wyposażeniem ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek w aucie, tylko ewentualnie uchylne okno zostaje i to wszystko. Ale lepiej tak niż ma padać.
2: Czyli pan jest jednak optymistą nieustającym.
8: Pani, wolę taką pogodę niż deszcz, także to jest najważniejsze. A nie narzekajmy, bo narzekaliśmy na upały, teraz później narzekaliśmy na deszcze i jest okej. Okay.
0: Samochód z funkcją ABC, absolutny brak czegokolwiek. A jakie są wasze sposoby na radzenie sobie z upałem? Napiszcie do nas radiomałpa.rmf24.pl. Do tematu klimatyzacji wrócimy w kolejnej godzinie, bo co się okazuje? Wraz ze wzrostem temperatury rosną również kolejki do serwisów klimatyzacji. Tu Radio RMF 24. Za 7 minut najnowsze fakty.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Coraz bliżej 15. Pora na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. CBA i KAS w siedzibach trzech sportowych organizacji w kilkunastu miejscach na terenie kraju. O zakrojonej na szeroką skalę akcji opowie za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy ostrzegać kierowców o problemach na Mazowszu. A w Lubuskiem poczuliśmy przyjemny chłód. Powiało sensacją? Słuchajcie kolejnej relacji w dzisiejszej odsłonie akcji Pyszne bo Polskie. Przeszukania w czterech województwach w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej byli w sumie w 14 miejscach. Te informacje przynosi do studia faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witam się ponownie, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Powiedzmy, gdzie konkretnie prowadzono działania.
2: To województwa mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Chodzi m.in. o adresy w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze weszli do firm współpracujących z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz, obecnie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński, podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych. Prokuratura regionalna w Gdańsku nie ujawnia szczegółów. Wiadomo natomiast, że zleciła działania w jednym z wątków wielkiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości finansowych w Związku Koszykówki, a także Polskiej Lidze Koszykówki oraz PKOL-u, a chodzić ma o bezprawne wypłaty na prywatne konta w związku z umowami zawieranymi przez sportowe związki z wieloma firmami.
1: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna na Mazowszu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Trasa, ostrzegamy, zablokowana. Duże utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa-Rembertów. Część składów w kierunku lotniska Chopina jest opóźniona o ponad 30 minut. Do odwołania na podstawie biletów na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej można korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Informacja ze Świętokrzyskiego. Pożary poszycia leśnego w powiatach jędrzejowskim i włoszczowskim, w tym pierwszym w okolicach Motkowic. Ogień objął obszar około 6 hektarów. Koło Łachowa natomiast oprócz poszycia leśnego spłonęły także drzewa na powierzchni około hektara. Ogień zagrażał budynkom. Strażacy walczyli, by ochronić dwa domki letniskowe. Jak się dowiadujemy, sytuacja jest już opanowana.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: I nasz kolejny odcinek o uciechach podniebienia. Kozie sery już były, rybnych specjałów też już próbowaliśmy, ale nasza podróż po Lubuskiem i smakach regionu dopiero się rozkręca. Czas na Zieloną Górę i miejsce, w którym jest w tej chwili około 19 stopni Celsjusza. Magda Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat na miejscu potwierdzają to, co przed chwilą powiedziałam. Dzień dobry, witajcie ponownie.
4: Dzień dobry.
1: Gdzie znaleźliście takie przyjemne orzeźwienie?
4: W lubuskiej spiżarni. To miejsce ukryte wśród dawnych magazynów i hal tkackich. Ceglasty budynek, ogromne, chłodne przestrzenie, także idealne, aby schować się w taki dzień jak dzisiaj i idealne, aby promować lokalne produkty. Z nami Adam Mocny, promotor lubuskich smaków. Czym jest ta lubuska spiżarnia?
5: Lubuska spiżarnia to jest takie miejsce, które od 20 lat skupia producentów regionalnych. Miejsce, w którym promuje się dobre jedzenie, lubuskie jedzenie, w którym prowadzimy warsztaty, mamy kuchnię eksperymentalną, mamy targ produktów regionalnych, gotujemy na żywo. Można też u nas skosztować tych wszystkich produktów, jest też, bo to jest też catering produktów tradycyjnych i regionalnych, w którym budujemy lubuskie smaki i odbudowujemy lubuską kuchnię.
4: No i część tutaj z nich jest w tej sali obok i będziemy z nimi rozmawiać w kolejnych faktach.
6: No właśnie, poczęstujecie nas daniami na smaki regionów. Co to takiego będzie?
5: Jak najbardziej poczęstujemy Was daniem konkursowym, które przygotowujemy na smaki regionów. To będzie taka fuzja zupełnie tradycyjnych smaków przedwojennych.
4: Czyli? Co to będzie dokładnie?
5: To będzie polędwica z łani oraz zupa piwna.
4: Proszę.
5: Zupa na bazie piwa, bo to jakby ten...
4: Super, no to brzmi intrygująco. Tak. Spróbujmy.
6: Dokładnie.
1: Takie fakty Wam serwujemy. Przypominamy, że jeśli znacie miejsca i potrawy, o których powinna usłyszeć cała Polska, dajcie nam znać. Napiszcie o nich w formularzu na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: połowa popołudnia upłynie pod znakiem bardzo wysokich temperatur. Na południu, w centrum i na wschodzie kraju termometry pokażą do 38 stopni. Najgoręcej będzie w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Na północy oraz zachodzie, między innymi w Poznaniu, Szczecinie i nad morzem, miejscami pojawią się burze z intensywnym deszczem i silniejszym wiatrem. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, a biometr nadal pozostanie korzystny. Nadal na południu i centrum kraju obowiązują alerty trzeciego stopnia przed upałami. W pozostałych częściach Polski są to ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
0: Tu Radio RMF 24. Środowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę Francja i panika w tamtejszych kurortach. O szczegółach już za moment. W tej godzinie poszukamy także odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam blackout. To oczywiście w związku z falą upałów. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: popołudniowym programie radia RMF24 czas na niezwykłe informacje z zachodu Europy. Inwazja żeglarzy portugalskich sieje panikę w znanych atlantyckich kurortach Francji. Chodzi o kolonie toksycznych organizmów, które przypominają meduzy i unoszą się na powierzchni oceanu lub są wyrzucane przez fale na brzeg. Z ich powodu zamknięto już wiele plaż, w wielu miejscach zakazano także kąpieli w Atlantyku. A my łączymy się z naszym francuskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Kłaniam się nisko.
0: Marku, dlaczego żeglarze portugalscy wywołują tak dużą panikę?
1: Przede wszystkim w wielu miejscach jest ich koło brzegu tak dużo, że można wręcz mówić o pladze. Co ciekawe, te kolonie organizmów przypominające meduzy z estetycznego punktu widzenia są dosyć ciekawe, bo składają się z przezroczystego pęcherza, często lekko zabarwionego na kolor różowy lub fioletowy, oraz z parzydełek. Na pęcherzu znajduje się rodzaj grzebienia, który spełnia rolę żagla, dzięki któremu kolonie te mogą właśnie w cudzysłowie żeglować po oceanie, stąd zresztą ich nazwa. Jeżeli chodzi natomiast o parzydełka, to mogą one być relatywnie krótkie i takie najczęściej widać w wodzie koło wybrzeży, ale czasami mogą według specjalistów sięgać długością aż 30 czy nawet 50 metrów, czyli to już zaczyna przypominać trochę filmy grozy. Problem z żeglarzami portugalskimi polega na tym, że te kolonie morskich organizmów, jeżeli się dotknie parzydełek, mogą powodować poważne poparzenia. Jeszcze większy problem polega na tym, że poparzenia może powodować dotknięcie nawet wyrzuconych na plażę martwych od wielu dni i częściowo wysuszonych przez słońce żeglarzy portugalskich, a więc specjaliści apelują do turystów o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności.
0: Marku, inwazja tych żeglarzy portugalskich dotyczy głównie południowo-zachodnich wybrzeży Francji, prawda?
1: Jak najbardziej. Głównie francuskiego kraju Basków i południowej części Akwitanii. Region Akwitanii ma tego lata zresztą chyba wyjątkowego pecha, bo najpierw, pamiętamy, zmagał się z gigantyczną falą pożarów lasów, między innymi w rejonie Bordeaux, pożarów, które zresztą nadal są dogaszane, a teraz kąpiele w Atlantyku są zakazane w wielu miejscach z powodu właśnie portugalskich żeglarzy. Nieuchronnie powoduje to wszystko spadek liczby turystów odwiedzających ten piękny skądinąd region.
0: Francja, Marek Gładysz i garść informacji o żeglarzach portugalskich. Marku, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie radia RMF24. Jest 5 dzień sierpnia, kolejny upalny dzień i kolejne okołopogodowe informacje. Bo co się okazuje, wraz ze wzrostem temperatury rosną także kolejki do serwisów klimatyzacji. Wszyscy przy tak ekstremalnych upałach chcą mieć w samochodach miły chłód.
1: Kolejka jest o wiele, wiele większa, więcej ludzi przyjeżdża, ponieważ upały dokuczają i...
2: A klimatyzacja nie działa.
1: A klimatyzacja nie działa właśnie i wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
2: No właśnie, serwis klimatyzacji, czyli?
1: Czyli podstawowy serwis to jest sprawdzenie szczelności, wymiana oleju w kompresorze, uzupełnienie czynnikiem i odgrzybianie przede wszystkim, tak, żeby nie wdychać nieprzyjemnych zapaszków, które tam mogą w jakiś sposób szkodzić dla zdrowia.
2: Ile to wszystko trwa?
1: To trwa tak około 40 minut.
2: Cenowo jakieś takie widełki, jak to wygląda?
1: Tak się oscyluje w granicach 370 zł plus minus, ale przeważnie to jest ta cena 370 zł, bo to jest taki gramatura taka 500 gramów, to jest takie więcej samochodów ma właśnie taką gramaturę 500 gramów czynnika.
2: Pana doświadczenia, tak patrząc po kierowcach, zapominają, żeby regularnie dbać o klimatyzację?
1: Tak, tak, tak. Nawet przy nowych samochodach człowiek myśli, że ma 5-letni samochód, to że nie musi nic robić, a przyjeżdżają samochody 5-letnie, w których już trzeba ten czynnik uzupełnić.
2: A co będzie, jeżeli nie będziemy dbać o tą klimatyzację?
1: Następują awarie typu sprężarka klimatyzacji, która nie jest tanim kosztem. Układ się po prostu zanieczyszcza, przestaje to wszystko funkcjonować, pracować tak jak powinno. Nawet później po takim długim nieużytkowaniu klimatyzacji, nie robieniu tego serwisu, ona później już nie oddaje takiej wydajności, jaką by miała, gdyby cały czas była serwisowana i gdyby cały czas była używana.
2: Jakieś wężyki, przecieki?
1: Dokładnie tak. Wężyki, przecieki, chłodnice. To jest standardowy temat. Czujniki ciśnień klimatyzacji to też standardowo leci w samochodach.
2: Czyli lepiej dbać, bo potem koszt będzie większy.
1: Tak, tak. Ja mam tutaj klientów, co przyjeżdżają co roku, mimo że wszystko działa, to i tak robią dla świętego spokoju serwis. No i oni się nie muszą martwić, że gdzieś wyjadą w góry czy nad morze i w połowie drogi nie będzie zimnego powietrza w środku.
0: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A ja przypominam, pod adresem radio@rmf24.pl czekamy na wasze pomysły i sposoby na ochłodzenie. Dzisiaj szeroko mówimy o klimatyzacji, ale z nią także należy zachować ostrożność, no bo przecież nie chcemy się przy okazji wakacji rozchorować.

0: popołudniowym programie radia RMF 24 na chwilę przenieśmy się na Tajwan. Tam rozpoczęły się dziś 10-dniowe manewry Han Kuang, mające na celu przetestowanie elastyczności dowodzenia i decentralizację rozkazów na wypadek chińskiej agresji. W ramach ćwiczeń zaplanowano również spowolnienie mobilnego internetu dla 70% populacji, by sprawdzić odporność cyfrową kraju. W tegorocznej 42. edycji manewrów bierze udział ponad 20 tysięcy żołnierzy oraz około 5 tysięcy rezerwistów mobilizowanych w ramach dwóch brygad. A co te manewry oznaczają dla bezpieczeństwa regionu i sytuacji geopolitycznej? Jak stwierdził analityk do spraw chińskich w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Michał Bogusz, manewry to przede wszystkim szkolenie armii, ale też próba samoobrony przed atakami kognitywnymi ze strony Chin. Zdaniem eksperta, propaganda państwa środka regularnie niszczy wizerunek zagranicznych sojuszników wyspy, twierdząc, że Amerykanie oraz Japończycy nie udzielą pomocy, gdyby doszło do konfliktu. Chińczycy mówią Tajwańczykom: jesteście skazani sami na siebie, a nasza miażdżąca potęga z góry przesądzi o wyniku starcia, powiedział Michał Bogusz. Jak dodał, to umniejszanie znaczenia tajwańskich sił zbrojnych oraz dyskredytacja partnerów zagranicznych Tajpej trwa nieprzerwanie przez cały rok, bez względu na to, co dzieje się na wyspie. Tu radio RMF 24, a za chwilę w naszym popołudniowym programie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam blackout.
1: Tu radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 wracamy teraz do ważnego pytania. Czy grozi nam blackout? Fala upałów poddaje próbie nie tylko nas, ale także nasz system elektroenergetyczny. Wczoraj elektrownie Połaniec i Kosienice wyłączyły część ze swoich bloków energetycznych. Powodem był niski poziom wody w Wiśle, która używana jest do schładzania jednostek. Polskie sieci elektroenergetyczne w związku z tym ogłosiły okres przywołania na rynku mocy. Co to wszystko oznacza i czy mamy powody do niepokoju? O tym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski z wiceprezesem PSE Konradem Purchałą.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów, która właściwie już się zaczęła?
2: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci wymianie odbiorców mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują. Kończy się to tym, że ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji za rogiem. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować. Są uruchamiane odpowiednie procedury, są uruchamiane odpowiednie rezerwy. Jak będzie potrzeba, to też staramy się aktywować redukcję zapotrzebowania. Na Węgrzech w sytuacji takiego bardzo głębokiego deficytu i tego ryzyka odstawienia bloków jądrowych, które pokrywają połowę zapotrzebowania, administracja publiczna wezwała odbiorców do takiego wolontarnego, jakby z własnej woli, ograniczenia zapotrzebowania w tych krytycznych godzinach wieczornych po to, żeby nie pogłębiać kryzysu. I takie w sytuacji, gdy widzimy, że jest problem i nie może być problem, który go nie pokona, no to wtedy też byśmy do takich rzeczy się odwoływali.
1: Czyli w najbliższym czasie żaden deficyt nam po prostu nie grozi. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
2: Powiem tak, kontraktujemy moce wytwórcze w takiej wysokości, jaka jest nam potrzebna, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Mamy teraz rynek mocy zakontraktowany do końca roku 2030. Negocjujemy z Komisją Europejską przedłużenie rynku mocy na kolejne lata, ale w tym okresie od dziś do końca obecnej dekady mamy wystarczające moce wytwórcze. Oczywiście co się zdarzy w przyszłości, czy przyjdzie jeszcze bardziej sroga zima, czy będziemy mieli kumulację jakichś bardzo nieprzewidywanych awarii jednostek wytwórczych, tego nigdy nie można wykluczyć, ale generalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by być przygotowanymi.
1: Mieliśmy do czynienia m.in. w Kozienicach, gdzie ta praca elektrowni musiała zostać częściowo wstrzymana. Czy to jakoś wpłynęło na ten właśnie rynek mocy?
2: Tak, faktycznie wczoraj mieliśmy akurat ogłoszenie okresu przywołania, czyli jak to się mówi, aktywowaliśmy rynek mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszyscy, którzy takie kontrakty mają z nami podpisane, czyli także elektrownie systemowe, także elektrownie Kozienice, także elektrownie Połaniec i inne elektrownie w kraju, musiały przedstawić się do dyspozycji PSE, czyli pokazać nam dyspozycyjność. Wczoraj konkretnie sytuacja była taka, że te jednostki miały ograniczenia ze względu na warunki eksploatacyjne i te ograniczenia po aktywacji rynku mocy musiały zdjąć po to, aby uniknąć kar, które by zostały na nich nałożone za nierealizację obowiązków mocowych. No i tak się wydarzyło, jednostki przedstawiły się do dyspozycji, my mogliśmy je uruchomić i zapewniliśmy odpowiednią rezerwę mocy na wieczór. Jak to będzie przy kolejnych dniach, to zobaczymy. Na dziś nie mamy problemu na godziny wieczorne. Nadwyżka mocy jest dziś wieczorem taka sama bez aktywacji rynku mocy, jak wczoraj po aktywacji rynku mocy. W związku z czym nie ma potrzeby podejmowania tych działań.
0: Mówił Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z Jakubem Rybskim. A my zbliżamy się do godziny 16, więc już za nieco ponad 10 minut najnowsze fakty RMF FM.
3: Radio

0: 24.
1: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 8.

0: 16 Fakty i Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Zablokowana trasa S11 w Zachodniopomorskiem po zderzeniu trzech samochodów. Trudne, upalne popołudnie dla podróżujących stołeczną wukatką. Przez awarię niektóre pociągi są odwołane.
2: Taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
1: W faktach też sprawa cen paliw na naszych stacjach. No i nastawcie uszu, warto podczas urlopu, przekonują naukowcy. Ostrzegamy kierowców w Zachodniopomorskiem, podróżujących trasą ekspresową S11. Między węzłami Zegrze Pomorskie Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta osobowe. Jezdnia może być tam zablokowana jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Co najmniej do 17 potrwają problemy w ruchu pociągów na warszawskim węźle kolejowym. Jak informowaliśmy w faktach, na stacji Warszawa-Rembertów prawdopodobnie z powodu upałów zepsuły się urządzenia sterowania ruchem. Część pociągów jest odwołana, część opóźniona nawet o prawie godzinę.
2: Powinien właśnie przyjechać.
3: Nie ma.
2: No nie ma, niestety nie ma. Mam nadzieję, że dojadę do domu normalnie w takim razie.
3: Rozważała pani jakiś inny sposób dotarcia?
2: W taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
3: Pani codziennie tutaj jeździ?
2: Codziennie, tak.
3: To dzisiaj jest inaczej?
2: Dzisiaj jest gorąco, to po pierwsze. A po drugie, no nie wiem, zobaczymy jak dojadę.
3: Pan czekał na pociąg i co pan usłyszał?
4: Może odwołany.
3: Kiedy będzie następny, coś wiadomo?
4: 40 minut.
1: Z pasażerami na stacji Warszawa-Powiśle rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Bilety na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej są cały czas honorowane w warszawskich autobusach, tramwajach i pociągach metra. Na 5 odcinkach tras kolejowych z powodu upałów wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów, a chodzi o trasy Augustów-Szczepki, Brzustów-Dęba-Opoczyńska, Sucha-Beskidzka-Chabówka, Stryszów-Sucha-Beskidzka, a także Radziszów-Kalwaria-Zebrzydowska-Lanskorona. PKP PLK wprowadziły też całodobowy monitoring sieci kolejowej. Temperatura w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce 40 stopni w cieniu. Jeszcze takiej nie było, poinformowała nas, pisząc na adres faktów @rmf.fm pani Marzena. Nasza słuchaczka na dowód dołączyła zdjęcie ilustrujące tę bardzo wysoką temperaturę. Również pozdrawiamy gorąco.
5: Śledzimy fakty.
1: W sprawie odblokowania ciśniny Ormuz zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
6: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
1: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
6: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Mówił przed południem Donald Tusk. Podczas wakacyjnych wyjazdów nie tylko patrzmy, fotografujmy, ale też słuchajmy.
7: Naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny przekonują, że naturalne bodźce słuchowe silnie wpływają na nasze emocjonalne wrażenia z danych miejsc.
1: Te doniesienia przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witam cię, Grzegorzu. Jak to działa? Cała zamieniam się w słuch.
7: Badano blisko 1000 osób, które proszono o opisanie emocji i wrażeń związanych z różnymi odbieranymi przez nie kategoriami dźwięków. To był śpiew ptaków, odgłosy zwierząt, dźwięki wytwarzane przez człowieka, takie jak gwar tłumu czy ruch uliczny, wreszcie dźwięki natury nieożywionej, szum wiatru, deszcz. No i okazało się, że właśnie te odgłosy przyrody naturalne są najczęściej oceniane jako przyjemne i najsilniej budują poczucie przywiązania do danego miejsca. Oczywiście to, co jest ważne w przypadku miejsc odwiedzanych na wakacjach, staje się bardzo ważne, gdy mówimy o miejscach, gdzie mieszkamy i pracujemy. Te doniesienia kolejny raz podkreślają znaczenie ścieżki dźwiękowej, która towarzyszy naszemu życiu. Warto dobrze wybierać.
1: No a kiedy już wsłuchacie się w głosy natury, włączcie fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam o 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Wieczor
1: Wieczorem na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie i bardzo ciepło. Do zachodu słońca utrzyma się tam ponad 30 stopni. W nocy temperatura spadnie do 20-23 stopni we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie czy Lublinie. Jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich będzie chłodniej, tam do 19 kresek nad zerem. Na północy, zachodzie i miejscami w centrum mogą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach do około 85 km na godzinę. Nad ranem w wielu miejscach nadal będzie utrzymywać się ciepła letnia aura.
0: Radio RMF24. Popołudnie z RMF24. W tej godzinie powiemy m.in. o przygotowaniach do wizyty w Polsce papieża Leona XIV. Ale wcześniej wrócimy do tematu upałów. Nawet o 30% więcej pacjentów trafia na szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Bądźcie z nami. Gramy dalej.

0: słuchacie radia RMF 24. To nasz popołudniowy program. To jest jeden z najgorętszych jak dotąd dni tego lata i tego roku. I widać niestety konsekwencje tej wysokiej temperatury w szpitalach. Nawet o 30% więcej pacjentów trafia na szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Natalią Miller, która pracuje właśnie na SOR-ze w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Michał sprawdzał, na co trzeba uważać i jakie problemy w czasie upałów pojawiają się najczęściej.
1: Przede wszystkim odwodnienie, problemy z ciśnieniem, nasilone choroby serca, ale pojawiają się coraz częściej podejrzenia udarów i same udary, zatorowość płucna, nadciśnienie płucne. Tak więc szereg chorób, zaburzeń jest obecny niestety na SOR-ach teraz.
2: I przez pogodę właśnie, przez temperaturę?
1: No na pewno wysokie temperatury, szczególnie w przypadku osób powyżej 60 roku życia, które też mało piją, mogą powodować złe samopoczucie, a to jest tylko krok do pogorszenia, szczególnie jeżeli są to osoby samotne.
2: To jaka rada z tego wypływa? Pamiętać o nawodnieniu?
1: Tak, pamiętać o nawodnieniu przede wszystkim, ale też opiekujmy się sobą wzajemnie, jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, przynieśmy im obiad, wodę, bądźmy życzliwi, sprawdźmy jak się czują, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
0: Przypominają o tym eksperci, to potwierdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który zbiera te komentarze i oczywiście jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Z gorącej Warszawy.
0: Z gorącej Warszawy. No właśnie, Michał, jesteś przed szpitalem w centrum Warszawy. Pytanie, jaka temperatura jest na termometrze obok ciebie?
3: Sprawdzam teraz właśnie.
0: Chyba z tego gorąca. Halo, halo, Michale, czy jesteś z nami?
3: A godzinę temu, gdy wsiadłem do samochodu po dłuższej przerwie, aż brwi. Tak, słyszymy się. Mam nadzieję, że teraz się słyszymy.
0: No to może jeszcze raz, Michale, spróbujmy z tą. No właśnie, ta temperatura daje nam się we znaki.
3: Ponad 36 stopni pokazuje.
0: I to jest najważniejsze. Tę najważniejszą informację usłyszeliśmy, czyli ponad...
3: Mam nadzieję, że teraz się słyszymy. To jest taka próba na gorąco.
0: Dokładnie tak. Słyszymy się, Michał. 36 stopni w Warszawie, u nas 37 stopni w Krakowie. No i Michale, właśnie jeszcze jedna...
3: Mam nadzieję, że teraz się słyszymy. 36 stopni rzeczywiście, natomiast zacząłem mówić o tym. Mam nadzieję, że teraz się słyszymy. Jestem w centrum Warszawy, w okolicy Ronda de Gaulle. Tutaj wiele osób, wiele samochodów i do tego wysoka temperatura. Gdy godzinę temu wsiadłem do samochodu, to brwi podskoczyły moje do góry, ponieważ pokazał termometr samochodowy 40 stopni. Dawno tej czwórki z przodu, jeśli chodzi o temperaturę, nie widziałem, a tutaj się pojawiła. I to nie koniec.
0: Słyszymy się jak najbardziej, no ale właśnie ta temperatura także wpływa także i na nasze połączenie, ale całe szczęście słyszymy się doskonale. Michale, jeszcze co najmniej doba z tymi upałami przed nami niemal w całym kraju. Powiedz, co jeszcze radzą lekarze, radzą medycy, co robić, a czego nie robić?
3: Przede wszystkim warto unikać tych upałów, na ile oczywiście możemy. Jeśli nie musimy wychodzić na zewnątrz, gdy jest gorąco, gdy jest 30 kilka, czy właśnie nawet 40 stopni, to lepiej tego nie robić. Albo iść po prostu na krócej niż na dłużej. Każde 5 minut, każdy kwadrans tutaj ma znaczenie. Cień i woda to jest takie dobre połączenie. Ja w tej chwili jestem, jak mówiłem, przy Rondzie de Gaulle w centrum Warszawy, a tutaj obok jest specjalny samochód wodociąg szawskich z napisem Warszawska Kranówka. Tu są specjalne krany, które trzeba odkręcić. To trochę siły wymaga, ale można podejść i można po prostu poczęstować się wodą i wiele osób z tego korzysta. Ja patrzę, czy ktoś taki tutaj jest. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, tu Radio RMF 24.
4: English.
3: A, tutaj są też anglojęzyczne osoby, które podchodzą, ale właśnie korzystają z tej wody i myślę, że to jest dobry pomysł. To znaczy trochę cienia i trochę wody jak najkrócej na zewnątrz i przede wszystkim unikamy tego najbardziej gorącego słońca. Dzień dobry, kłaniam się, tu Radio RMF 24.
5: Dzień dobry.
3: Pani tutaj nabiera wody, bo pamięta pani o nawodnieniu?
5: Tak.
3: Ile litrów wody dzisiaj pani wypiła albo ile takich butelek, bo tu po pół...
5: 2,5 myślę na pewno.
3: A dopiero jesteśmy po godzinie 16, to nie koniec?
5: Tak, jeszcze nie koniec.
3: Jaki jest jeszcze sposób panna i pani na tę temperaturę, na te upały, żeby przetrwać zdrowo, bezpiecznie?
5: Dużo w galerii na pewno byliśmy.
3: Ale tej handlowej, czy tej z obrazami?
5: W handlowej.
3: I tu jest niska temperatura, więc myślę, że każde chłodne i każda galeria, gdzie jest ta temperatura optymalna, to jest dobry pomysł.
5: Tak, na pewno.
3: Jak pani znosi te upały?

0: Cienia nie zatrzymujemy cię. Michał Dobrołowicz był razem z nami w Radiu RMF 24. Pozdrawiamy i oczywiście dziękujemy.
1: Biegnę.
2: Tu Radio RMF 24.

popołudniowym programie Radia RMF24 powiemy teraz o przygotowaniach do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku. Dziś odbyło się spotkanie wicepremiera oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. MSZ napisał o tym na platformie X. Pielgrzymka papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk, zaznaczył resort dyplomacji. W komunikacie zamieszczonym na stronie ministerstwa podkreślono, że wizyta papieska to wydarzenie, które będzie realizowane wspólnie przez stronę rządową i stronę kościelną. Przypomniano także, że formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi Leonowi XIV zarówno przez stronę państwową w imieniu Rzeczypospolitej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną reprezentowaną przez prezydium konferencji Episkopatu Polski. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych oraz państwowych.

0: w radiu RMF24 bierzemy głęboki wdech, bo czas na bardzo wakacyjny temat. Wypoczynek w lesie i nad wodą polecają osoby, które spędzają wakacje w Borach Tucholskich. Dziś w Sfornych Gaciach w Kujawsko-Pomorskiem termometry pokazują ponad 30 stopni. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z rowerzystami oraz kajakarzami.
1: To, że jest upał, to nie przeszkadza. Troszkę słońce jest przykryte chmurkami, także pogoda idealna.
2: Wszędzie, prawda, możemy spotkać jeziora, rzeki. No i póki co właśnie tak lajtowo, rowerki, ale potem też jesteśmy przygotowani na bardziej hardkorowe trasy. Wczoraj były kajaki, także i góra, dzisiaj dół. Można tak naprawdę w Borach robić wszystko, czego się zapragnie.
3: Jest wspaniale, jest idealnie jak na kajaki, dlatego że ta rzeka, którą płyniemy, praktycznie w większości odcinków jest w cieniu. W związku z tym właśnie na rzece jest super przyjemnie. No trochę gorzej pewnie na otwartym jeziorze, na środku.
4: Ale woda, bardzo poziom wody się obniżył, więc jakby o dno się zahacza często.
5: Czyli to widać, z gołym okiem.
4: No
5: czuć
4: tak,
5: nawet.
4: Ryby widać, jak się pływa.
5: Zmęczyć się można na kajaku?
3: Można. Jak się płynie samemu z psem, to jak najbardziej. Ale nie, jak się płynie z prądem, no to super. Ten kawałek jest taki, no pod prąd, to trochę trzeba się wysilić, ale to chyba o to chodzi, nie?
0: Dokładnie tak. A to wszystko mówili wypoczywający w Borach Tucholskich. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a już za chwilę o zaskakującej deklaracji aktorki Michelle Pfeiffer.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24, a w nim ciekawa deklaracja dotycząca przyszłości legendarnej aktorki Michelle Pfeiffer. 68-letnia Pfeiffer wraz z innymi aktorkami nominowanymi do nagrody Emmy wzięła udział w panelu dyskusyjnym The Woman of Apple TV i w jego trakcie stwierdziła, że, cytuję, nigdy więcej nie chcę być główną gwiazdą filmu. Przysięgam, na Boga. Jak dodała, chcę grać tylko w zespołowych produkcjach, to o wiele większa frajda. Naprawdę bardzo to lubię. A ja tylko przypomnę, że Michelle Pfeiffer w tym roku zaprezentowała widzom dwie skrajnie różne postaci. W serialu The Madison, stworzonym przez Taylora Sheridana, portretuje postać Stacey Claiborne. To przedstawicielka nowojorskiej socjety, która u boku męża Prestona wiedzie wygodne życie na Manhattanie. Ale tragiczna śmierć ukochanego zmusza ją do poznania uroków prostego życia w Montanie, które tak cenił jej mąż. Przyjęty z uznaniem widzów serial został przedłużony na drugi sezon i najpewniej na nim nie zakończą się losy rodziny Claibornów. I takim skrajnym przeciwieństwem jest bohaterka, którą sportretowała w serialu Margo jest spłukana. Michelle Pfeiffer wciela się tam w szaleinę, ekscentryczną, głośną i całkowicie nieprzewidywalną matkę głównej bohaterki. Oglądaliście? Polecacie? Dajcie znać. radio@rmf24.pl.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to upalne środowe popołudnie. Po godzinie 17 porozmawiamy o najnowszej sytuacji na rynku nieruchomości. Razem z nami w popołudniowym programie Radia RMF24 będzie Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl. Już teraz zapraszam i zapraszam także na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Są ranni w wypadkach, są problemy na drogach. Będziemy ostrzegać naszych podróżujących słuchaczy. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Wystartuje ten, który angażował się w majowe referendum. Kiedy Łukasz Gibała zacznie kampanię, zapytam. W naszym menu także lokalne sery i wędliny z Lubuskiego. Pyszne, bo polskie. Trzy osoby zostały ranne. To nowa informacja w sprawie wypadku na trasie ekspresowej S11 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy, między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta. Jezdnia w stronę Koszalina została zablokowana, a przed chwilą dosłownie udrożniony został jeden z pasów. Wypadek również na Lubelszczyźnie. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu trzech aut osobowych na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu Sumin policja wprowadziła ruch wahadłowy. Cztery samochody zderzyły się na Krajowej 19 między Siemiatyczami a Łosicami w Podlaskiem. W pobliżu miejscowości Turna Mała obowiązuje ruch wahadłowy. Z powodu upału w Warszawie odwołany został Marsz Pamięci ku czci ofiar rzezi Woli. Pochód miał wyruszyć o 19. Zamiast tego uroczystości odbędą się o 20 na cmentarzu Powstańców Warszawy. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, przypomnę, Niemcy zamordowali około 50 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Do czterech razy sztuka. Zapowiadał, że ogłosi swoją decyzję po tym, gdy znany będzie termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, i stało się. Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, znajdzie się na liście, na której krakowianie będą zaznaczać swoje poparcie 27 września. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Witam cię, Maćku.
3: Dzień dobry.
1: Co się teraz będzie działo? Kiedy Gibała rozpocznie swoją kampanię?
3: Jak potwierdzili mi jego współpracownicy, kampanię oficjalnie zacznie w piątek. Dziś natomiast złożono wniosek o rejestrację komitetu wyborczego i to będzie najprawdopodobniej 12 komitet w nadchodzących przedterminowych wyborach w Krakowie, a te odbędą się, przypomnę, 27 września. Gibała w wyborach prezydenta Krakowa swoich sił spróbuje, jak wspominałaś, już po raz czwarty. To samorządowiec obecny w lokalnej polityce od 2006 roku. Jest miejskim radnym, wcześniej zasiadał w sejmiku województwa, dwukrotnie był też posłem. Gibała był również zaangażowany finansowo w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego.
1: Co w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum, w którym pytanie brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
4: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
5: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
4: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
6: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
4: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiS-u przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
1: Lubuskie smakuje wyjątkowo. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie odwiedziliśmy specjalne miejsca: Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsca zrzeszające lokalnych wytwórców. O miejscowe sery i wędliny pytał tam nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
8: Trzy rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże. Takie takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść w różnych przyprawach, w suszonych pomidorach i czosnek, niedźwiedzi, tam jest też naszego pleśniowego takiego a la camemberta.
9: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności. U nas to jest produkt premium.
1: Mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z Lubuskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nadchodząca noc będzie spokojna tylko na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach z południowego zachodu na północny wschód będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do około 18 stopni, a na południowym wschodzie utrzyma się nawet do 23. Jutro czeka nas gorący dzień w całym kraju z lokalnymi burzami. Najmocniej rozgrzeje się Rzeszów, tam nawet do 40 stopni. W Krakowie i Katowicach będzie 35 stopni. W Warszawie upał przy dużym zachmurzeniu, około 32 stopni. Najchłodniej nad morzem, tam około 25 stopni i przelotny deszcz.
0: Radio RMF 24. Popołudnie z RMF 24. Sprzedano więcej mieszkań niż wprowadzono na rynek. Już za chwilę porozmawiamy o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości. Razem z nami będzie Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl. Kuba Śliwiński, gramy dalej!

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Według najnowszych informacji podanych przez Oto Dom, w lipcu firmy deweloperskie działające na 7 głównych rynkach, to jest Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź oraz Katowice, sprzedały prawie 4,5 tysiąca mieszkań. Tymczasem nowa podaż uległa znacznemu ograniczeniu. Deweloperzy wprowadzili na rynek zaledwie 3 tysiące lokali, co stanowi drugi najniższy wynik w tym roku. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Czy te dane są zaskakujące?
1: Nie, nasz portal odnotował podobne wyniki. My ten proces przewagi popytu nad podażą obserwujemy już od ponad roku. On nie oznacza dzisiaj tego, że mieszkań z rynku ubywa w znaczącym stopniu, ponieważ oferta jest nadal bardzo bogata.
0: No to właśnie, panie Janie, jaka jest obecna sytuacja na rynku nieruchomości? To rynek kupujących, czy może jednak tych sprzedających?
1: Raczej nadal jest to rynek kupującego. Praktycznie poza Warszawą wszędzie mamy do czynienia z długim czasem wyprzedaży. To znaczy mieszkań w ofercie jest rekordowo dużo. Około 1/3, na niektórych rynkach nawet więcej, mieszkań już jest oddanych do użytkowania. Czyli nie kupujemy dzisiaj dziury w ziemi, kupujemy mieszkania albo już gotowe. Możemy je obejrzeć, odebrać praktycznie klucze od razu po akcie notarialnym. Albo mieszkania, które są dawane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więc jest to duża zmiana rynkowa. Klient ma w czym wybierać.
0: Czyli będą kolejne wzrosty cen mieszkań. Pytanie, jak duże?
1: Ja bym się tego raczej nie spodziewał. Od ponad roku obserwujemy stagnację w cenach ofertowych mieszkań, zwłaszcza w tym segmencie tak zwanym popularnym, gdzie na przykład w Warszawie ta średnia cena od 2 lat utrzymuje się na poziomie 17 tysięcy za metr kwadratowy. Oczywiście są inwestycje tańsze, jest dużo nowych, drogich inwestycji, które tą pozornie średnią cenę zawyżają, ale dla Kowalskiego raczej te ceny utrzymują się w miejscu i jest dużo rabatów, bo te gotowe mieszkania generują rabaty.
0: A proszę mi powiedzieć, jak na rynek nieruchomości mogą wpłynąć przyszłe decyzje dotyczące chociażby stóp procentowych, ale nie zapominajmy także o geopolityce. Czy ona także może mieć wpływ na rynek nieruchomości?
1: Tak naprawdę ta geopolityka wpływa na nas już od roku. Kredyty staniały dzięki działaniom Donalda Trumpa już rok temu. Teraz zdrożały przez kilka miesięcy, były droższe właśnie przez wojnę w Zatoce Perskiej. Dzisiaj mamy trudną sytuację do oceny, bo co miesiąc właściwie ta wojna wraca i znika, wraca i znika. U nas jeszcze dochodzą do tego programy typu CPN i na koniec dnia nie wiadomo właściwie, jaki będzie finał tych wszystkich wydarzeń. Dużo klientów przez to raczej obserwuje ostrożnie sytuację. Deweloperzy także to robią.
0: No ale postarajmy się jednak o odrobinę predykcji, takiego można powiedzieć wróżenia na te kolejne miesiące. Zatem pytanie, co nas może czekać na rynku nieruchomości, jeżeli mówimy właśnie o tej perspektywie tygodni i miesięcy kolejnych?
1: Znaczy, nie spodziewamy się tego, żeby na przykład kredyty znacznie staniały, raczej też nie zdrożeją, raczej będziemy mieli tutaj podobny koszt finansowania, więc i też sprzedaż mieszkań raczej będzie się utrzymywała na tym poziomie, o którym była mowa, ale nadal ta oferta pozostanie bogata. Myślę, że spokojnie klient dzisiaj kupujący na rynku deweloperskim w najbliższych miesiącach będzie miał w czym wybierać, a raczej nie musi pędzić na złamanie karku po swoje wymarzone mieszkanie.
0: Chciałbym jeszcze porozmawiać o nowym raporcie CBRE, z którego wynika, że 4 na 10 Polaków uważa, iż mieszkanie wakacyjne w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji może być tą dobrą, tą właściwą inwestycją. Pytanie, czy jest to nowy trend?
1: On był popularny faktycznie w ostatnich latach, ale tych inwestorów w ostatnim roku ubyło i widać, że część osób myślących o tak zwanym second home, tak się ten trend nazywa, bardziej łaskawym okiem patrzy na przykład na rynki typu Hiszpania, Włochy, czy inne destynacje europejskie, no trochę ze względu na geopolitykę. I widzimy, że na przykład w Trójmieście, czy w pasie nadmorskim jednak tych zakupów w tym roku było mniej. Ja myślę, że każdy chciałby takie oczywiście mieszkanie mieć, to deklaracja, no ale nogi takich inwestorów prowadzą często za granicę.
0: Główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl, pan Jan Dziekoński, był razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: popołudniowym programie radia RMF24 czas na głos eksperta w sprawie kolejnych rosyjskich ataków na Kijów. Jak stwierdził ukraiński analityk Wołodymyr Chorbacz, Rosjanie w ostatnim czasie bardzo intensywnie ostrzeliwują Kijów rakietami balistycznymi. Zmiana ich taktyki wynika z prostego założenia. Dopóki Ukraina nie będzie dysponowała wystarczającą liczbą pocisków do systemów Patriot, w szczególności PAK-3, pozostanie ona bezbronna wobec rosyjskich rakiet Iskander-M. Dla Rosji jest to obecnie szeroko otwarte okno możliwości, ocenił ekspert w rozmowie z polską agencją prasową. A ja przypomnę, że tylko minionej nocy Moskwa uderzyła w stolicę i region Kijowa 4 przeciwokrętowymi rakietami, a także przy użyciu 24 pocisków balistycznych Iskander. Ukraińskie siły powietrzne wydały komunikat, z którego wynika, że żaden z pocisków wystrzelonych przez rosyjską stronę nie został strącony. Zginęło 17 osób, a ranne zostały 44. Jak zwrócił uwagę analityk, w ciągu 4,5 roku wojny Ukraina mogła opracować własne środki obrony przed pociskami balistycznymi. Zamiast tego opierała się jednak na istniejących i sprawdzonych systemach Patriot, stwierdził. Chorbacz wyjaśnił, że w związku z wojną z Iranem administracja prezydenta Donalda Trumpa wykorzystała już większość zapasów pocisków tego systemu.
1: Tu Radio RMF 24.

0: a w radiu RMF 24 pora na temat przechowywania żywności w czasie tropikalnych upałów. Tą sprawą zajął się nasz reporter Piotr Bułakowski, który rozmawiał z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko.
1: Ta temperatura sprzyja na przykład psuciu się żywności. Proszę pamiętać o tym, że wysoka temperatura powoduje to, że namnażanie bakterii, szczególnie tych chorobotwórczych, jest szalenie istotne. Proszę też pamiętać o tym, że nie ma jałowej żywności. Każda żywność jest skażona mikrobiologicznie. Na szczęście w większości przypadków nie ma tam bakterii chorobotwórczych, ale jeżeli pojawią się nawet jednostkowe komórki, to proces namnażania w tych temperaturach występuje bardzo gwałtownie, a więc właściwa jakość właściwie przechowywana. Dzisiaj urządzenia chłodnicze przy takiej temperaturze pracują, że tak powiem, na najwyższych obrotach. Proszę się liczyć z tym, że bywają również awarie tych urządzeń. Każda żywność, która nie jest przechowywana w warunkach termicznych odpowiednich, czyli w niskiej temperaturze, praktycznie nie nadaje się potem do spożycia. A więc tego typu rzeczy myślę, że są szalenie istotne.
2: Zaglądając do waszych statystyk dotyczących kontroli chociażby miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o bloki żywienia, to właśnie chyba najczęściej pojawiają się mandaty czy też jakieś zaniedbania właśnie jeżeli chodzi o przechowywanie żywności.
1: To prawda. W trakcie naszej akcji letniej kontrolujemy obozy i kolonie i zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, na warunki przechowywania żywności. I rzeczywiście sporadyczne mandaty, które tu się pojawiają, ale pojawiają się, dotyczą głównie niewłaściwych warunkach przechowywania żywności. Proszę pamiętać, że stanowi to ogromne zagrożenie. My mamy w tej chwili ogromną ilość obozów i kolonii, które jest na terenie naszego województwa i co rusz mamy zgłoszenia o pojawiających się przypadkach, na szczęście sporadycznych, przypadkach objawów u uczestników objawów ze strony układu pokarmowego.
0: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko, z którym rozmawiał Piotr Bułakowski. To jest radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę opowiemy o kapibarach, które wmieszały się w politykę w Brazylii.
3: RMF 24.

Słuchacie radia RMF24. Na chwilę przeniesiemy się do Brazylii. Posłowie parlamentu w stanie Mato Grosso musieli na chwilę odłożyć przygotowania do głosowania, gdy w budynku zjawiła się grupa niecodziennych gości. Przez główne wejście do siedziby lokalnego zgromadzenia spokojnie wkroczyły kapibary. Do tego nietypowego zdarzenia doszło 30 lipca w ponad półmilionowym mieście Cuiabá, stolicy stanu Mato Grosso w zachodniej Brazylii. Budynek tamtejszego zgromadzenia ustawodawczego usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie parku zamieszkiwanego przez liczne dzikie zwierzęta. Niezapowiedziani goście nie wyrządzili żadnych szkód i po krótkiej przechadzce opuścili budynek. Co warto zaznaczyć, całe zajście przebiegło spokojnie i co także dobrze wpisuje się w wizerunek kapibar, które od kilku lat cieszą się ogromną popularnością w mediach społecznościowych dzięki swojemu wyjątkowo łagodnemu usposobieniu. A ja tylko dodam, kapibary są największymi żyjącymi gryzoniami na świecie. Występują naturalnie w Ameryce Południowej, prowadzą półwodny tryb życia i najlepiej czują się w pobliżu rzek, jezior oraz terenów podmokłych.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. Po godzinie 18 w Radiu RMF24 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i program Teren Wojskowy, na który oczywiście gorąco i serdecznie zapraszam. Ale wcześniej, jako że 18 coraz bliżej, fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce. Zostali wyciągnięci z wody po kilkudziesięciu minutach. Niebezpieczny upał, przedstawimy dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych. W faktach też praca urzędników dyżurnych w powiatach, w których na Lubelszczyźnie 30 lipca nie zawyły syreny. I wieczorny mecz Górnika Zabrze. Tragiczne informacje z Wielkopolski. Dwóch 13-latków utonęło na jeziorze Durowskim w powiecie wągrowieckim. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że chłopcy przebywali na niestrzeżonej plaży. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Po otrzymaniu zgłoszenia pierwszy na miejscu pojawił się nurek WOPR-u.
2: Nurek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył stosunkowo szybko na miejsce zdarzenia, wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, niestety stwierdził zgon dwóch 13-latków.
1: Wyjaśnił aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Korek na autostradzie A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin na Pomorzu. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ruch odbywa się tam pasem awaryjnym. Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Michał Dobrołowicz jest przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Michale, z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej pacjenci?
3: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
4: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
3: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody na jutro, gdy upał może być jeszcze większy.
5: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
3: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
1: Premier zapowiedział dokładne zbadanie kwestii urzędników dyżurnych w powiatach, w których w ostatni czwartek nie zawyły syreny po upadku rakiety H-101 w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Syren nie włączono w Chełmie, Zamościu, a także w 8 powiatach.
6: Też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%. To wiem. Kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, nie stanęli na wysokości zadania.
1: Jak tłumaczył Donald Tusk, z punktu widzenia premiera ważne było, jak w takiej sytuacji zadziałały procedury stricte wojskowe. A propos, tuż po tych faktach Teren Wojskowy w internetowym radiu RMF24. W naszym gdańskim studiu jest już komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witam, panie komandorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O czym usłyszymy w dzisiejszym programie?
7: No dokładnie rok temu w Terenie Wojskowym tłumaczyłem, dlaczego rosyjski dron mógł bezkarnie uderzyć potosinami w pole kukurydzy. To dzisiaj wytłumaczę, dlaczego w pole rzepaku w Tarnawie Kolonii 6 dni temu walnęła rosyjska rakieta. Zapraszam na lubelski Teren Wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: Zachęcamy i zapraszamy naszej informacyjnej stacji. Posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
8: Sport w faktach RMF FM.
1: Górnik Zabrze, który tydzień temu odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów, dziś wieczorem zagra na wyjeździe w Budapeszcie. Z Ferencvaroszem zespół z Górnego Śląska zmierzył się w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
7: Chodźcie na goł, dobrze?
1: Że dzisiejszego starcia są faworytami, Górnik na tę rywalizację ma jasny plan.
9: Okay. Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu, zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. jest ciężka pogoda dla oba zespół i musimy być bardzo, bardzo mądri.
1: Podkreśla trener Górnika Michal Gaszparik. Początek meczu w węgierskiej stolicy o 20.15. Punktualnie o 19.00 w RMF FM. Następne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
7: To były fakty RMF FM i wchodzimy na rakietowy teren wojskowy radia RMF 24. A będziemy w nim odczarowywali to, co nasi wojskowi i politycy próbowali ukryć, gdy po raz kolejny zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. Niestety, tym razem już za pomocą uzbrojonej rakiety manewrującej. Witam w terenie wojskowym radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 19.00.

Lenny Kravitz śpiewał zawsze w biegu, a my w środę o godzinie 18:00 zawsze w terenie wojskowym radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i zacznę dzisiaj oczywiście od rosyjskiej rakiety manewrującej, która spadła na Lubelszczyźnie. Ja wiem, że wszyscy już jesteśmy zmęczeni tym wyliczaniem, co i kiedy zrobiono, a właściwie czego nie zrobiono. Jednak przy okazji tak nam wszystkim namieszano w głowie, że teraz pewne rzeczy trzeba po prostu wyjaśnić, a przecież po to jest właśnie teren wojskowy. Najpierw chciałbym pogodzić kłócących się obecnie polityków. Panowie, wy wszyscy jesteście winni tego, co się dzieje, bo i za poprzedniej władzy nad nami latało różne rosyjskie świństwo. Za obecnej władzy lata i niestety wszystko wskazuje na to, że za przyszłej też będzie latać. Więc się nie kłóćcie, ale zastanówcie się, jak teraz poprawić to, co próbujecie zrobić już od wielu lat. Nie wiecie jak? To posłuchajcie terenu wojskowego, bo ci, którzy nas słuchali tydzień temu, przynajmniej wiedzieli, co robić, jak zawoły syreny. Okazało się bowiem, że w RMF24 w terenie wojskowym mówiliśmy o tym jako pierwsi. No właśnie, ja specjalnie powiedziałem, że trzeba coś poprawić, ponieważ rzeczywiście wiele rzeczy już zrobiono. Jednak to wcale nie oznacza, że zrobiono to dobrze. I to właśnie z tego powodu w czasie uderzenia rosyjskiej rakiety 30 lipca 2026 roku popełniono dokładnie takie same błędy, jak w czasie nalotu ponad 20 rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Nie wierzycie? To sprawdźcie archiwalne audycje terenu wojskowego z 20 sierpnia i 3 września 2025 roku, gdy tłumaczyłem, co spadło w kukurydze w Osinach, i z 10 września 2025 roku, gdy Rosjanie rzucili w Polskę ponad 20 gerberami. I niestety nie były to kwiaty, tylko drony. Odtwórzcie tę audycję i od razu zwrócicie uwagę, że wszystko to, co ja już rok temu uznałem za konieczne do poprawienia, trzeba poprawić i dzisiaj. Nadal bowiem nie zaalarmowano skutecznie ludności o zagrożeniu, nie pouczono jej skutecznie, co ma robić w razie alarmu, nie zabezpieczono odpowiednio miejsca wypadku i nie zestrzelono obiektu, chociaż wiedziano, skąd leci w naszym kierunku i że wleci w polską przestrzeń powietrzną, zasłaniając się procedurami. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. Zaczniemy od alarmowania. Tu widać postęp, ponieważ syreny po raz pierwszy zawyły z powodu realnego zagrożenia ani ćwiczeń. Inna sprawa, że zawyły za późno, nie wszędzie i nie poinformowano ludzi, co ten sygnał oznaczał. I palnicho, dlaczego tak się stało? Dla mnie najważniejsze jest to, że nie przyznano się od razu do niedociągnięć, a ponownie próbowano wprowadzić nas w błąd. Tymczasem ja przypomnę, że już rok temu apelowałem do osób wyjaśniających całą sprawę za pomocą mediów. Cytuję: mówmy prawdę i tylko te informacje, które zostały zweryfikowane. Nie informujmy o możliwościach naszego systemu obronnego i najważniejsze, nie wprowadzajmy nikogo w błąd, bo są ludzie, którzy to bardzo szybko wyłapią. Niestety nasi politycy tego nie słuchali. Przykład, proszę bardzo, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz 30 lipca na Facebooku poinformował, że informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Nie wiem, komu te informacje były na bieżąco przekazywane, ale na pewno nie do tych, którzy byli rzeczywiście zagrożeni, czyli do mieszkańców wschodniej Polski. Są tutaj dwa problemy do rozwiązania. Organizacyjny i techniczny. Organizacyjny, ponieważ trzeba znaleźć sposób, by na czas przekazać polecenie włączenia syren. Techniczny, ponieważ te syreny muszą być, muszą działać i trzeba mieć magiczny guzik, który ją włączy. Pretensje do władz wynikają stąd, że nikt nas wcześniej nie informował, jaki jest stan akustycznego systemu alarmowania, a była do tego bardzo dobra okazja, ponieważ tydzień temu, 21 lipca, przeprowadzono ćwiczenia Alarm 2026. Na stronie rządowej zaznaczono, że jego celem miało być sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Pamiętacie? Najpierw włączono syreny, a później je wyłączono. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że po tych ćwiczeniach nikt z rządu nie poinformował, jakie wyciągnięto z nich wnioski. Gdyby nas poinformowano, jakie wykryto techniczne i organizacyjne problemy z tym systemem, to teraz nikt nie miałby do władz żadnych pretensji. Jednak jakie są te problemy, porozmawiamy po chwili relaksu. Przy dobrej muzyce bądźcie blisko.

terenie wojskowym radia RMF24. Porozmawiamy sobie teraz o tym, co rząd próbował ukryć po ćwiczeniach Alarm 2026, które 21 lipca obudziły nas syrenami. Niestety, obecne władze nie ujawniły, jaki jest stan akustycznego systemu alarmowania w naszym kraju. Zrobiono więc coś zupełnie innego niż w przypadku schronów, do braku których się przyznano i nikt dzisiaj nie ma teraz w tej sprawie do nikogo pretensji. Natomiast z syrenami rząd ma wizerunkowy problem, ponieważ po ćwiczeniu Alarm 2026 nie poinformowano nas, jak jest rzeczywisty stan akustycznego systemu alarmowania w Polsce. Jest to tyle niezrozumiałe, że doskonale wiedziano, iż prędzej czy później to i tak wyjdzie. I wyszło. Po tygodniu. Gdy bowiem nadleciała rosyjska rakieta, bojowa, manewrująca, okazało się, że system alarmowania dźwiękiem nie wszędzie jest. A tam, gdzie jest, albo nie działa, albo też działa, mówiąc delikatnie, w różny sposób. To teraz wyjaśnijmy, o co w tym chodzi. Według danych, jakie nieoficjalnie uzyskałem z niektórych gmin, w czasie ćwiczenia Alarm 2026 były takie miejsca, gdzie wyłączyło się mniej niż 40% syren. Po tygodniu, w czasie nalotu rosyjskiej rakiety, okazało się, że ten procent może być prawdziwy. Na 17 zaalarmowanych gmin syreny włączono tylko w 7. A to oznacza 41% skuteczności, jeżeli chodzi o gminy, i być może tyle samo, jeżeli chodzi o sprzęt. Problemów technicznych nie chcę wytykać, ponieważ obecne władze zrobiły dużo w tej dziedzinie, dodając kolejne syreny i wymieniając stare na nowe. Natomiast niewytłumaczalne są niedociągnięcia organizacyjne. Dlaczego? Ponieważ w czasie ćwiczeń Alarm 2026 powinny zostać one wychwycone i natychmiast poprawione. Tymczasem tego nie zrobiono. I broń Boże, nie pocieszajmy się, że bałagan organizacyjny wykryto tylko w 10 gminach i kilku miastach Lubelszczyzny, w których pomimo polecenia nie włączono syren. Jest prawie pewne, że 40% gmin w Polsce również by nie zareagowało. I nie ma tu znaczenia, że część gmin ma syreny analogowe, a część cyfrowe, że te syreny nie zawsze włącza się zdalnie z centrali oraz że inny jest sposób przesyłania rozkazu o włączaniu alarmu. Trzeba było bowiem wysłać rozkaz z takim wyprzedzeniem, by pomimo tych technicznych różnic alarm został włączony w odpowiednim momencie. A nigdzie nie zostało. Co się później okazało? Po pierwsze, rozkaz o włączeniu syren przyszedł za późno, już po tym, jak rakieta przeleciała nad Polską kilkadziesiąt kilometrów. Tymczasem powinien on zostać wydany z takim wyprzedzeniem, by gminy zdążyły włączyć syreny jeszcze przed przylotem rakiety. A na to, jak się okazało, potrzeba 6 minut. Decyzję o włączeniu syren wysłano bowiem o 3.44, natomiast pierwsze syreny zawyły o 3.50. 6 minut. Oczywiście tam, gdzie rozkaz wykonano. Drugim problemem okazało się to, że nie wszystkie gminy zareagowały odpowiednio na przekazywane im sygnały. I to dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy o 3.09 z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłano informację o potrzebie wprowadzenia nasuchu do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Już od tego momentu gminy powinny zostać uaktywnione, by wyznaczeni tam ludzie byli w natychmiastowej gotowości do włączenia syren. Drugi raz nie zareagowano odpowiednio, gdy o 3.44 wysłano decyzję o uruchomieniu syren. Tutaj zawiedli prawdopodobnie i ludzie, i brak konkretnych procedur. Gdy odebrano rozkaz, nie wciśnięto bowiem przysłowiowego guzika, ale zaczęto dzwonić na przykład do przełożonych. Z kolei władze miasta w Chełmie tłumaczyły się, że zgodnie z procedurą, razem z rozkazem o włączeniu syren, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno wysłać wiadomości SMS do mieszkańców znajdujących się na terenie objętym zagrożeniem. A ponieważ takich informacji nie wysłano, to służby przystąpiły do potwierdzenia sygnału o alarmie. Jeżeli jednak w ustalonych procedurach jest rzeczywiście konieczność równoległego wysyłania przez RCB wiadomości SMS do mieszkańców, to w takim razie dlaczego pomimo ewidentnego braku tych SMS-ów syreny włączono?

0: 7 gminach i w takich miastach jak Lublin czy Szczebrzeszyn. Jednak odpowiedzi na to i inne niewygodne dla naszych władz pytania w sprawie rosyjskiej rakiety postaramy się znaleźć dopiero po krótkiej przerwie z dobrą muzyką. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

No tak, Wrotka śpiewała o kaczce w pięciu smakach. Wy wracacie głodni do pracy, do domu, a my w terenie wojskowym Radia RMF24 będziemy rozmawiać, jak powinien rzeczywiście wyglądać system reagowania na kolejne rosyjskie rakiety lub drony wlatujące nad Polskę. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że krytykowane obecnie służby cywilne mogą o wiele szybciej niż wojsko naprawić te błędy, które ewidentnie popełniono 30 lipca na Lubelszczyźnie. A można to zrobić przede wszystkim wprowadzając więcej syren i przystosowując je do zdalnego sterowania. I tu warto wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy syrenami analogowymi i cyfrowymi. Syreny analogowe to starsze urządzenia, w których dźwięk jest generowany mechanicznie za pomocą obracającego się specjalnego bębna. Ich zaleta to niezawodność. Te syreny kręcone korbą lub silnikiem elektrycznym działają nawet kilkadziesiąt lat. Ich wadami są brak możliwości przekazywania komunikatów oraz problemy ze zdalną kontrolą. Z kolei syreny cyfrowe to tak naprawdę nowoczesne głośniki, przekazujące dowolny dźwięk, w tym mowę ludzką, które z łatwością mogą być sterowane komputerowo lub radiowo. Co ważne, wprowadzenie zdalnego sterowania jest możliwe również w przypadku syren analogowych, na przykład po dodaniu małego modułu radiowego. I to już się dzieje, tym bardziej, że technicznie to nie jest problem. Jeżeli bowiem możemy za pomocą telefonu włączyć pralkę w swoim domu lub światło, to równie dobrze. Możemy też włączyć syreny. Wzorem powinna być tutaj Straż Pożarna, w której doprowadzono do sytuacji, że powiatowe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej mogą zdalnie włączać syrenę w konkretnej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Druga sprawa do pilnego załatwienia to alerty RCB o alarmie powietrznym, które powinny być wysyłane razem z rozkazem włączenia syren, albo też nawet wcześniej. Pamiętajmy, nie wszędzie są syreny, natomiast praktycznie każdy dorosły ma telefon komórkowy. Trzeba jednak zrobić dwie rzeczy. Rozróżnić dźwiękowo sygnał alarmu powietrznego od zwykłych alertów RCB oraz ograniczyć liczbę tych zwykłych alertów do niezbędnego minimum. Jeżeli RCB będzie nam wysyłało tak często jak obecnie alerty pogodowe, to w pewnym momencie my na te alerty przestaniemy reagować. Tymczasem sygnały RCB powinny być wysyłane w sytuacjach naprawdę kryzysowych. Powódź, pożar, huragan, a nie przy 30-stopniowych upałach. Szczytem był SMS wysłany przez RCB dwa dni po rakiecie o godzinie 23:48, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Ten, kto wysyłał ten sygnał tuż przed północą, powinien się naprawdę puknąć w głowę. I jeszcze jedna rzecz. Ważna. Jeżeli rząd wskazuje Polakom na konieczność korzystania z wydanego przez RCB poradnika bezpieczeństwa, to sam również powinien się do niego stosować. Przypominam, w poradniku bezpieczeństwa na stronie z wyjaśnieniem, jakie mamy sygnały alarmowe, wskazano Polakom tylko, że jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów. Tymczasem 30 lipca o 3:50, czyli gdy zawyły syreny, w radiu i telewizji takich komunikatów nie było. Oznacza to, że procedura ich ogłaszania w mediach, które działają non-stop jak radio RMF24, nie została wcześniej przygotowana, a komunikaty nie zostały nagrane i przygotowane do publikacji. Tymczasem jest to niezwykle proste i wyjaśnię to na moim przykładzie. Ja teraz prowadzę audycję na żywo według swojego scenariusza. Mam jednak przed sobą na ekranie monitora komunikator o świątecznej nazwie Rudolf. I jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu przerwę teren wojskowy i natychmiast przeczytam wysłany do RMF24 alert. Problem polega na tym, że nikt takiego alertu do radia RMF24 nie wysłał. I na tym kończę pastwienie się nad cywilnym systemem reagowania i przejdę do oceny tego, co robiło wojsko. Pozornie widać tu był ogromny postęp. Przede wszystkim, podobno na bieżąco, informowano RCB o rozwijającej się sytuacji. Dano więc czas na uruchomienie systemu alarmowego. Po drugie, zareagowano wysyłając samolot F-16 na przechwycenie rakiety, postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami. Problem polega na tym, że te procedury nie zapewniają Polakom odpowiedniego bezpieczeństwa, więc powinny zostać zmienione. A tego od tragedii w Przewodowie od 2022 roku nie zrobiono. Jednak o tym, jak te procedury nie działają, dowiecie się po krótkim muzycznym relacie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: tydzień.
1: Redbox zaśpiewali dla Ameryki, a ja dla Polski w terenie wojskowym radia RMF24 opowiem teraz, co według mnie wojsko powinno zmienić, a czego nie zmienia. Wielkim problemem do załatwienia jest to, że wojsko nie śledziło cały czas rosyjskiej rakiety, a wykryło ją dopiero o 3:40, gdy już była kilka minut nad Polską. Oczywiście system wykrywania działał o wiele lepiej niż rok temu, jednak nie było to idealnie. Nie rozumiem na przykład, dlaczego nie doszło do automatycznego przejęcia rosyjskiej rakiety od ukraińskiego systemu obserwacji, który ją śledził aż do naszej granicy. Po drugie, nieprawdziwe jest twierdzenie, że polskie wojsko było cały czas gotowe do zestrzelenia rosyjskiego intruza. Samolot F-16 zbliżył się bowiem do rakiety w celu tak zwanej jednoznacznej identyfikacji dopiero około godziny 3:46, gdy ona wleciała w nasze terytorium na głębokość ponad 90 km. Gdyby więc ta rakieta sama nie spadła, to zanim dokonano by jej identyfikacji i doszłoby do jej zestrzelenia, to ten rosyjski Tomahawk przeleciałby jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Tak więc przy obecnych procedurach wszystkie miejscowości znajdujące się pomiędzy granicą z Ukrainą, a miejscem upadku rakiety są zagrożone. Oczywiście dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych poinformował, że gdyby rakieta kontynuowała lot, to podjęta by została decyzja o jej zestrzeleniu. Problem polega na tym, że przy takim podejściu cała wschodnia Polska jest pozostawiona bez obrony. A przynajmniej pas o szerokości 92 km, bo w takiej odległości spadła rosyjska rakieta bez skutecznej reakcji naszego wojska. I to wychodzi największa manipulacja naszej generalicji. To nieprawda, że obiekt lecący nad Polską przy granicy wschodniej można zestrzelić tylko po identyfikacji wzrokowej przez wysłany tam samolot. Ta identyfikacja jest bowiem potrzebna tylko dlatego, że wojskowi trzymają się przepisów i procedur, które sami napisali przed wybuchem wojny na Ukrainie i które zupełnie nie przystają do obecnej sytuacji. Wprowadza się nas przy tym w błąd, tłumacząc na przykład, że unika się w ten sposób zestrzelenia cywilnych samolotów. Prawda jest taka, że wojsko wiedziało od Ukraińców o tym, że leci na nas rosyjska rakieta. Na rakietę wskazywała również duża prędkość i niski pułap lotu, które znano z polskich radarów. Wiedziano również, że nie mógł to być samolot cywilny, ponieważ w tamtym obszarze nocą nic nie może latać. Dlaczego? Bo na wniosek dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nocą obowiązuje całkowity zakaz lotów w pasie przestrzeni powietrznej wzdłuż wschodniej granicy Polski, do 50 km w głąb kraju i do pułapu około 3 km. Po co się więc identyfikuje rakietę, wiedząc, że to rakieta? Bo tak nakazują procedury, które naraziły na niebezpieczeństwo wiele tysięcy Polaków. Pomyślmy sobie teraz, co by było, gdyby naszą granicę przekroczyło 5 rosyjskich rakiet manewrujących, a nie jedna. Obecny w tamtym rejonie jeden samolot F-16, identyfikując każdą z tych rakiet wzrokowo i potem ją zestrzeliwując, zakończyłby zadanie nad Berlinem. O ile oczywiście starczyłoby mu paliwa, bo na start kolejnych samolotów nie było już czasu. To teraz jeszcze jedna wpadka wojska, która zresztą powtarza się za każdym razem, gdy coś wojskowego z Rosji spadnie w Polsce. A dotyczy ona zabezpieczenia miejsca wypadku. Tym razem strażacy byli na miejscu godzinę po upadku rakiety. Policja około godziny 5, natomiast najbardziej zainteresowana żandarmeria wojskowa dopiero około godziny 7. Powtórzyło się więc dokładnie to, co widzieliśmy nieprawidłowego we wrześniu 2025 roku. Tymczasem, jeżeli dziennikarze mogli przyjechać po godzinie, to wojsko również. Takie same błędy powtórzono zresztą przy badaniu terenu. Wykorzystano do tego żołnierzy WOT, którzy nie mieli prawdopodobnie specjalistycznego sprzętu pomagającego w odszukaniu wszystkich szczątków rakiety. Efekt tego był taki, że gdy wojsko wyjechało, te szczątki są nadal znajdowane, a część z nich może być ważna lub, co gorsza, niebezpieczna. Na szczęście informacyjnie widać już duży postęp. Przewodowie wyjaśniono nam bowiem, co się stało 8,5 godziny po tragedii. Natomiast o upadku rakiety pod Bydgoszczą mieszkańcy dowiedzieli się 111 dni później i to tylko przez przypadek. Jest więc postęp. Ale czy jest bezpieczniej? Na to pytanie musicie sobie jednak odpowiedzieć sami, bo dzisiaj kończymy już teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense24 i zapraszam Was na kolejne spotkanie w przyszłą środę o godzinie 18. Nie mam nadziei, już bez rosyjskich rakiet wreszcie porozmawiamy m.in. o przyszłości polskich czołgów. A więc do usłyszenia.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Zapraszam na Fakty RMF FM o 19, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Gigantyczne ilości narkotyków przejęte przez polskich funkcjonariuszy. Policyjne statystyki przerażają. W ekspresowym tempie znika woda z rzek. Tak jest na Wiśle w Lubelskiem. Pierwszy gwizdek w Budapeszcie już za niewiele ponad godzinę. Górnik Zabrze powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z tymi informacjami. Krzysztofie, jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat?
2: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Między innymi dziś podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
1: Zarzuty sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał 67-letni kierowca ciągnika, który przedwczoraj wjechał na przejazd kolejowy w Czarlinie na Pomorzu mimo czerwonego światła. Pociąg, w którym było 500 pasażerów, uderzył z impetem w przyczepę transportującą baloty słomy. Nagranie z tego momentu mamy na rmf24.pl.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Susza hydrologiczna coraz bardziej daje się we znaki, a upał nie odpuszcza. Dziś na stacji pomiarowej Annopol na Lubelszczyźnie stan wody na Wiśle wyniósł 160 cm i był najniższy w historii badań prowadzonych w tym miejscu od ponad 70 lat. W całym kraju obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. W kolejnych dniach ich liczba może się zwiększać. W dolinach 32 stopnie Celsjusza, a na szczytach Tatr 25. Takie wartości na termometrach w Tatrach pojawiają się niezwykle rzadko. Nasz reporter Maciej Pałachicki zapytał turystów na jednym ze szlaków, jak sobie radzą z takim upałem.
4: Jak sobie radzić się z tym upałem w Tatrach?
5: O, kiepsko, ale to lato jest. Trzeba się cieszyć.
4: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
5: No, na pewno, ten szum wody.
6: Pijemy dużo wody. Idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
7: Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
8: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
4: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić.
9: Może tak.
5: Ono ma wachlarz.
4: Masz wachlarz?
9: Tak, plecaku.
4: I jak pomaga?
9: Tak.
1: Wachlarz na szlaku, może jest to pomysł na uporanie się z takim żarem. Za niewiele ponad godzinę Górnik Zabrze rozpocznie grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszym rywalem w eliminacjach tych rozgrywek będzie węgierski Ferencvaros, z którym Górnik zagra na wyjeździe. W faktach łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dzisiejszy mecz będzie starciem dwóch dobrych znajomych na ławkach trenerskich.
10: Michał Gaszparik, trener Górnika, i szkoleniowiec Ferencvaroszu Balázs Borbély znają się z Ligi Słowackiej, gdzie pracowali. Gaszparik prowadził Spartaka Trnava, Borbély, zanim przeniósł się na Węgry, pracował w sztabie zespołu z dunajskiej Stredy, skąd pochodzi. Górnik rywala ma więc rozpracowanego i zna dobrze jego możliwości.
11: Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie, to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi albo napastnik. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak poprzedni sezon. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
10: Mówił szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik. Ferencvaros w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy wyeliminował holenderskie Twente.
1: Początek meczu w Budapeszcie, kwadrans po 20, a już za godzinę pierwsze wydanie wieczornych faktów sportowych w RMF FM. Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu radio. Radio RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki, w którym opisujemy największe katastrofy w historii. A dziś przenosimy się do amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein w Niemczech. Tam w 1988 roku podczas pokazów lotniczych rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Koniec lat 80. Europa wciąż jest przedzielona żelazną kurtyną. W Niemczech Zachodnich, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, znajduje się największa baza lotnicza wojsk amerykańskich w Europie. Powstała w latach 50. i przez kolejne lata była stale rozbudowywana. Wkrótce zaczęła przypominać niewielkie miasto. Poza hangarami i infrastrukturą wojskową na jej terenie znajdują się budynki mieszkalne, szkoły, a nawet sklepy. Placówka posiada też specjalny status dyplomatyczny i nawet niemieccy urzędnicy czy politycy mogą tam wjechać tylko po otrzymaniu zgody amerykańskiego dowódcy. Choć na co dzień jest to pilnie strzeżony obszar, 28 sierpnia 1988 roku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tego dnia na terenie bazy odbędzie się pokaz lotniczy Flugtag 88. Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tłumy. Pokaz będą podziwiać głównie obywatele Niemiec Zachodnich, ale wśród odwiedzających są ludzie z całej Europy. To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć samoloty wojskowe większości państw NATO i porozmawiać z pilotami. Kolejną atrakcją mają być też pokazy akrobacji lotniczych, wśród których zaplanowano występ słynnej włoskiej grupy Frecce Tricolori, czyli trójkolorowych strzał. Organizatorzy doskonale zdają sobie sprawę, że tego typu wydarzenia wiążą się z potencjalnym ryzykiem. Dlatego zadbano o to, by na miejscu znajdował się personel medyczny, gotowy w każdej chwili udzielić pomocy. Jedną z osób, która zabezpiecza pokaz, jest Brytyjczyk Terry Martin, pułkownik Królewskich Sił Powietrznych RAF. Mężczyzna jest zrelaksowany i ze spokojem obserwuje dobrze bawiących się ludzi. Jest przekonany, że nie będzie miał tego dnia niczego do zrobienia. Jak dotąd wszystko przebiega zgodnie z planem i absolutnie nic nie zapowiada żadnych problemów. Na miejsce przybywają kolejne osoby. Pogoda tego dnia jest słoneczna, a niebo bezchmurne i teren bazy wkrótce zapełnia się ludźmi. W pewnym momencie w bazie przebywało około 300 tysięcy odwiedzających. Jednym z nich jest Roland Fuchs, który przyjechał do Ramstein w towarzystwie swojej żony Carmen i 5-letniej córki Nadine. Rodzina z zaciekawieniem ogląda samoloty i sprzęt wojskowy, jednak tak jak wielu innych czekają na główną atrakcję tego dnia – pokazy lotnicze. Tłum zbiera się na specjalnie wydzielonej widowni nieopodal pasa startowego. Każdy chce zająć jak najlepsze miejsce, by z bliska zobaczyć przelatujące maszyny. U kilku osób szybko lecące samoloty wykonujące skomplikowane manewry tuż nad ziemią wywołują lekkie przerażenie. Niektórzy z odwiedzających zaczynają się nawet zastanawiać, czy pokaz na pewno jest bezpieczny i czy samoloty powinny latać tak blisko widowni. Zresztą podobne wydarzenia były już wcześniej krytykowane za niespełnianie wymogów bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że nie powinno być żadnych powodów do obaw. W końcu za sterami siedzą niezwykle doświadczeni piloci, którzy wielokrotnie ćwiczyli wykonywanie tych akrobacji. Niestety, już wkrótce okaże się, że obawy części odwiedzających nie są bezzasadne. Zbliża się godzina 15. Piloci grupy Frecce Tricolori powoli przygotowują się do startu. Włoski zespół jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie, a ich popisy akrobatyczne zazwyczaj przyciągają prawdziwe tłumy. W szeregi trójkolorowych strzał mogą wstąpić tylko najlepsi piloci wojskowi, którzy mają co najmniej wylatanych 1000 godzin na myśliwcach. Muszą też przejść rygorystyczne szkolenie i badania, udowadniając, że posiadają zarówno ponadprzeciętne umiejętności, jak i odpowiednią odporność psychiczną. Jednym z członków tej grupy jest pułkownik Ivo Nutarelli, który zasiądzie za sterami samolotu oznaczonego numerem 10. Jest uznawany za niezwykle utalentowanego lotnika. Dodatkowo niezwykle lubi brać udział w pokazach lotniczych i jest jednym z najbardziej doświadczonych członków zespołu. brał udział w ponad 70 takich wydarzeniach i niemal na pamięć zna wszystkie akrobacje. Po odprawie zorganizowanej przez dowódcę grupy pułkownika Mario Naldiniego, Nutarelli wsiada do swojej maszyny i przygotowuje się do lotu. Za chwilę wracamy do tragedii z 1988 roku podczas pokazów lotniczych w bazie Ramstein. Zostańcie z programem Czarne Skrzynki w radiu RMF24.
1: RMF24.

0: Słuchacie programu Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy wam najtragiczniejsze katastrofy w historii. Dziś jesteśmy w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech, gdzie w 1988 roku zwykłe pokazy lotnicze zamieniły się w horror. O godzinie 15:40 10 granatowych samolotów Aermaki MB-339 ustawia się na pasie startowym. Po kilkunastu sekundach wzbijają się w powietrze. Rozpoczyna się występ, mający być zwieńczeniem całego pokazu w Ramstein. Włoska grupa wykonuje kilka akrobacji, po czym przygotowuje się do zaprezentowania jednego ze swoich popisowych numerów. Samoloty za pomocą kolorowego dymu utworzą na niebie serce przebite strzałą. Aby go wykonać, najpierw wszystkie maszyny wznoszą się pionowo w górę, po czym dzielą się na grupy. Dwie, składające się z odpowiednio czterech i pięciu samolotów, lecą na prawo i lewo, tworząc zarys serca. Tymczasem Ivo Nutarelli samotnie odłącza się od grupy, by z kilkusekundowym opóźnieniem przelecieć przez utworzone serce, rysując strzałę. Początkowo wszystko wydaje się przebiegać zgodnie z planem. Widzowie, wśród których są Roland i Carmen Fuchs, z zapartym tchem obserwują, jak na ich oczach na niebie powstaje serce. W kulminacyjnym momencie samoloty rysujące figurę mają przelecieć obok siebie zaledwie kilkanaście metrów nad ziemią. Ale gdy maszyny się mijają, dochodzi do tragedii. Samolot numer 10, pilotowany przez Nutarelliego, niespodziewanie pojawia się na kursie kolizyjnym z innymi odrzutowcami. O godzinie 15:44 zderza się z maszynami o numerach 1 i 2. W ciągu kolejnych 7 sekund pokaz lotniczy zamienia się w horror. Samolot Nutarelliego natychmiast spada na ziemię w kierunku widowni. Ma miejsce potężna eksplozja, a fragmenty maszyny uderzają w osoby stojące w pierwszym rzędzie. Płonący kadłub sunie po ziemi, niszcząc wszystko na swojej drodze i zatrzymuje się dopiero po zderzeniu z ciężarówką z lodami. Roland Fuchs, który stoi niedaleko miejsca uderzenia, pamięta jedynie, jak próbował jeszcze ostrzec swoją żonę Carmen. Wszystko rozgrywa się jednak tak szybko, że nikt nie jest w stanie uciec. Carmen próbuje coś krzyknąć, ale zostaje trafiona w głowę odłamkiem. Niestety, jak się później okazuje, obrażenia są śmiertelne. Roland Fuchs i jego córka Nadine odnoszą poważne rany. W tym samym czasie samolot numer 2 eksploduje, zabijając siedzącego za sterami kapitana Giorgio Alessio. Płonące fragmenty wraku spadają na widownię, raniąc kolejne osoby. Dowódca grupy, pułkownik Naldini, który pilotuje uszkodzoną maszynę numer 1, katapultuje się, ale jest zbyt nisko, by spadochron zdążył się otworzyć. Ginie natychmiast po uderzeniu w pas startowy. Tymczasem jego samolot spada wprost na wojskowy śmigłowiec ratunkowy, który stoi w pobliżu. Amerykański pilot, który siedzi w środku, nie ma żadnych szans na ucieczkę. Zostaje poważnie ranny i po kilku tygodniach umiera w szpitalu. Pułkownik Terry Martin, który stoi przy ambulansie, z przerażeniem obserwuje rozgrywający się dramat. Widzi kulę ognia i zdezorientowanych ludzi, którzy starają się uciec. Zdaje sobie sprawę, że nie jest to część numeru akrobatycznego i że musi jak najszybciej ruszyć na pomoc rannym. Wraz z innymi żołnierzami wsiada do karetki i próbuje podjechać bliżej miejsca wypadku, by udzielić pomocy poszkodowanym. Jednak spanikowany tłum mocno ich spowalnia. Fotografowie dokumentują rozgrywające się dramatyczne sceny. Na serii zdjęć widać, jak pewien mężczyzna próbuje uciekać, ale po chwili zawraca i pędzi w stronę płomieni. Po chwili podnosi z ziemi dziecko i dopiero wtedy biegnie w bezpieczne miejsce. Podczas gdy na ziemi rozgrywa się kolejny akt tragedii, pozostałe 7 samolotów grupy Frecce Tricolori stara się przegrupować. Włosi lecą w stronę bazy lotniczej Sembach i wszystkim udaje się bezpiecznie znaleźć na ziemi. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za chwilę wracamy do akcji ratunkowej po tym tragicznym wypadku w bazie Ramstein w Niemczech w 1988 roku.
1: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najtragiczniejsze katastrofy w historii. Dziś opowiadam wam o tragedii podczas pokazów lotniczych w 1988 roku w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Podczas wykonywania jednej z akrobacji przez włoskich pilotów doszło do zderzenia na niebie kilku myśliwców tuż obok publiczności. Gdy na miejsce przybywają pierwsze niemieckie karetki, amerykańscy żołnierze przez dość długi czas nie chcą wpuścić ich na teren bazy. Dodatkowo, wielu lekarzy narzeka, że akcja ratunkowa jest prowadzona w niezwykle nieskoordynowany sposób i w zasadzie nikt nią nie kieruje. Kilkukrotnie dochodzi też do sytuacji, gdy ranni zostają przywiezieni do placówek medycznych, w których nie ma nawet odpowiedniego wyposażenia, by im pomóc. Dodatkowo, część amerykańskich kierowców, którzy wiozą poszkodowanych ciężarówkami, nie zna okolicy dostatecznie dobrze i błądzi na niemieckich drogach. Jeden z żołnierzy, który transportuje 5 osób z poważnymi oparzeniami, dociera do szpitala w Ludwigshafen dopiero około godziny 18:30. Placówka znajduje się o ponad 80 km od miejsca tragedii. Z powodu chaosu służby mają w następnych dniach ogromne problemy, by stworzyć listę zabitych i rannych. Część hospitalizowanych pacjentów nie ma też przy sobie żadnych dokumentów, które pozwoliłyby na identyfikację. Wielu ocalałych przeżywa długie chwile niepewności, czekając na jakiekolwiek wieści o swoich bliskich. 4-letni Mark David Jung przez kilka tygodni samotnie leży w szpitalu, nie wiedząc, co stało się z jego rodzicami. Odniósł poważne obrażenia twarzy i jego matka rozpoznaje go dopiero po dziurze w jednym z zębów. Jego ojciec nie przeżył. Roland Fuchs także otrzymuje ostateczne potwierdzenie, że jego żona zginęła. Lekarze próbują ratować ich córkę Nadine, ale obrażenia dziewczynki okazują się zbyt poważne. Dziecko umiera w szpitalu. Katastrofa w Ramstein jest jednym z najtragiczniejszych wypadków w historii pokazów lotniczych. W wyniku katastrofy na miejscu życie straciło 31 widzów i 3 pilotów. Później, w wyniku odniesionych obrażeń, zmarło jeszcze 36 osób. Ponad 500 ludzi odniosło obrażenia, a niektórzy z nich nigdy w pełni nie powrócili do zdrowia. Część ocalałych przez wiele lat zmaga się z traumą i wpada w panikę, gdy tylko słyszy nisko przelatujący samolot. Wszyscy zadają też pytanie: dlaczego doszło do tej tragedii? Zespół śledczych, kierowany przez włoskiego generała Guido Olivero, rozpoczyna pracę nad zbadaniem przyczyn wypadku. Jedno jest pewne. Samolot pilotowany przez Ivo Nutarelliego znalazł się nie tam, gdzie być powinien. Ale dlaczego? Eksperci studiują nagrania z ostatnich chwil przed katastrofą. Dochodzą wtedy do wniosku, że pilot popełnił błąd i w złym momencie odłączył się od grupy. Z tego powodu jego samolot znalazł się zbyt nisko i leciał ze zbyt dużą szybkością. Nutarelli spostrzegł swój błąd i w ostatnich sekundach próbował jeszcze zwolnić i wyminąć inne maszyny. Niestety, przy tak ogromnej prędkości nie miał w zasadzie szans na uniknięcie zderzenia. Jednak nie była to jedyna teoria tłumacząca przyczynę katastrofy. Podejrzewano awarię samolotu, a nawet celowy sabotaż. Nutarelli i Naldini mieli rzekomo posiadać ważne informacje dotyczące niewyjaśnionej katastrofy lotu Aerolin Itavia 870. Według niektórych teorii samolot został omyłkowo zestrzelony przez myśliwce NATO. Nutarelli i Naldini odbywali tego dnia loty treningowe w pobliżu miejsca katastrofy pasażerskiego odrzutowca. Czy rzeczywiście coś wiedzieli i postanowiono pozbyć się niewygodnych świadków? Nie znaleziono jednak żadnych konkretnych dowodów, które przemawiałyby za tym, że katastrofa w Ramstein była wynikiem celowego działania. Mocno skrytykowano także przebieg akcji ratunkowej. Choć początkowo Amerykanie ogłosili, że zakończyła się ona sukcesem, śledztwo wykazało coś zupełnie innego. Była prowadzona w sposób chaotyczny i w zasadzie nie było żadnej osoby, która by nią kierowała. Na terenie bazy lotniczej w Ramstein postawiono pomnik. Znajduje się on jednak w strefie niedostępnej dla cywili. Dlatego w późniejszych latach powstał drugi, zlokalizowany przy jednej z bram prowadzących do bazy. Są na nim wypisane nazwiska wszystkich osób, które straciły życie w wyniku tragedii. W 1994 roku powstaje niemiecki zespół metalowy Rammstein, którego nazwa nawiązuje do katastrofy z 28 sierpnia 1988 roku. Grupa nagrała też utwór będący hołdem dla ofiar wypadku.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. W stolicy uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli, w tym roku bez Marszu Pamięci. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Dowiecie się, w których regionach jest niebezpiecznie. A w prognozach synoptyków wciąż piekielnie gorąco. Gdzie szukać ochłody?
2: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
1: Kilkaset osób bierze udział w uroczystościach rocznicy rzezi Woli, które rozpoczynają się właśnie na cmentarzu powstańców Warszawy. Zaplanowany wcześniej tradycyjny Marsz Pamięci został odwołany z powodu wysokiej temperatury. Rzeź Woli rozpoczęła się 82 lata temu. Była to największa masakra ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
3: Męża rodzina została tutaj zamordowana i dlatego zawsze przychodzimy, żeby uczcić ich pamięć i oddać im hołd.
4: W tym roku trochę inaczej. Nie ma marszu, ale pamięć jest.
5: A pamięć musi być zawsze i wiem, że ona będzie zawsze.
4: Co warto wiedzieć o tym cmentarzu? Ile ofiar rzezi Woli jest pochowanych?
5: To są szacunki, jak zwykle musimy powiedzieć, że między 50 a 70 tysięcy. To przecież byli konkretni ludzie. Cel był jeden, zniszczyć całe miasto, zamordować wszystkich ludzi.
1: Z uczestnikami trwających w Warszawie uroczystości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Rośnie poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach, we wszystkich nadleśnictwach, w Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego i południa Mazowsza obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia. W większości pozostałych regionów aktualne są alerty drugiego stopnia. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powód? Zakwit groźnych dla zdrowia sinic.
6: Jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor. Woda zaczyna nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów. To w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli.
1: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.
7: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Ponowne nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz problemy z przerobem ropy wywindowały ceny diesla do poziomu najwyższego w historii. Tak wynika z danych portalu e-petrol.pl. Ceny benzyny są najwyższe od początku roku. I tak, litr oleju napędowego kosztuje średnio 8 zł 22 grosze, a benzyna 7,55. W faktach RMF FM podpowiadamy dziś sposoby, jak można się schłodzić. Nasz reporter Stanisław Pawłowski zatrzymał się w przystani kajakowej nad Brdą w Borach Tucholskich.
2: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
8: Bardzo malownicza taka trasa, ważki siadają na kajaku. Ale woda, bardzo poziom wody się obniżył, więc jakby o dno się zahacza często.
9: Czyli to widać, z tym gołym okiem. Czuć
8: no tak,
9: nawet.
8: Ryby widać, jak się pływa.
9: Pan się już zdążył schłodzić.
10: Tak, zawsze miło się schłodzić. To. No, ładna pogoda, sprzyjająca.
11: Jest wspaniale, jest idealnie jak na kajaki, dlatego że ta rzeka, którą płyniemy, praktycznie w większości odcinków jest w cieniu. W związku z tym właśnie na rzece jest super przyjemnie. No trochę gorzej pewnie na otwartym jeziorze, na środku.
9: Ale... Przed wami, czy
11: nie,
9: tutaj przerwa już?
11: Tutaj przerwa kończymy, także wystarczająco. 2 godzinki, pies wykąpany, weź ją na brzeg.
9: No schłodzić się też chce.
11: No pewnie, wspaniale.
1: Usłyszał w spornych gaciach nasz reporter Stanisław Pawłowski. A przed sportem polecamy wam kolejne fakty RMF FM o 21:00. Po raz kolejny zabierzemy was do pięknych Borów Tucholskich.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Około 10 minut do meczu Górnika Zabrze o Ligę Europy. Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Kłaniam się. W składzie Górnika na pierwszy mecz Ferencvaros. Szulce w bramce, w obronie Janża Hosema, Janicki, Saczek. W pomocy Urbański, Diec i Sadilek. A na skrzydłach Ismail oraz Ikiadini. No i w ataku Prekop. Ta jedenastka ma przybliżyć Zabrzanom awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów. Z Fenerbahce.
13: Zagraliśmy 2 bardzo dobre mecze. Trochę inaczej zagraliśmy w pierwszym i drugim meczu taktycznie, ale popełniliśmy 2 duże błędy, dlatego odpadliśmy z Ligi Mistrzów, a teraz po prostu potrzebujemy zagrać jeszcze lepiej.
12: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Ferencvaros tymczasem to stały bywalec w fazie ligowej, wcześniej grupowej Ligi Europy. Pojawiał się też w Lidze Mistrzów. Brak Mistrzostwa Węgier w ubiegłym sezonie dla tego klubu był sensacją, bo wcześniej wygrywał ligę aż 7 razy z rzędu. Pierwszy gwizdek w Budapeszcie o 20:15, a teraz świetne wyniki Polek w kobiecym Tour de France. Na piątym etapie Katarzyna Niewiadoma zajęła ex aequo trzecie miejsce, Dominika Włodarczyk czwarte. W klasyfikacji generalnej zajmują odpowiednio trzecie i piąte pozycje. Liderką jest Szwajcarka Marlen Rousser. W Tour de Pologne mieliśmy dzisiaj trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry i po raz trzeci wygrał go Włoch, Jonathan Milan. Najlepszy z Polaków Kamil Małecki zajmuje w generalce wysokie czwarte miejsce. Magdalena Fręch walczyła awans do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Wygrała pierwszego seta z Jessica Pegulą 6-3, ale w drugim na razie niestety przegrywa 2-4. Amerykanka to trzecia rakieta świata i wygrana Fręch byłaby tutaj nie lada sensacją.
14: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zwiera szyki na rok przed wyborami. Jakie cele stawia sobie partia? O tym na początku. Potem mocno obciążona polska sieć elektroenergetyczna.
2: Największe problemy bilansowe następują wieczorem.
1: W faktach także paraliż hiszpańskiego lotniska El Prat, a w sporcie mecz Górnik Zabrze - Ferencvaros. Jutro rozpocznie się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Kacper z nami teraz w faktach. Kacprze, czy wiadomo, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami?
3: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
4: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
3: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na jutrzejszą konwencję PiS-u.
5: Jutro jest 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
3: Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się jutro o 13:00.
1: W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna jest obecnie wystawiona na poważną próbę.
2: Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe.
6: Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów?
2: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują.
1: Tłumaczył Konrad Purchała, wiceprezes polskich sieci elektroenergetycznych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchacie faktów RMF FM. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki sojuszu wzrosła w ubiegłym miesiącu o ponad 250% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, poinformowało dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. Ten wzrost wynika z częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Dotychczas odwołano 18 lotów. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień w kolejnych dniach.
7: Fakty z Pomorza.
1: W Borach Tucholskich dziś, jak w wielu miejscach w kraju, panował upał. Zacienione ścieżki wśród lasów tego parku narodowego są więc idealne dla rowerzystów.
8: Kiedy jest bardzo gorąco, bardzo upalnie, trzeba wsiąść na rower, nałożyć kask i lekko zacząć jechać, ponieważ zawsze jadąc na rowerze jest minimalny chłodek.
9: Jest ten chłodek, to czuć?
10: Oczywiście, że czuć.
9: Trzeba obowiązkowo wskoczyć do jeziora albo do rzeki.
10: To, że jest upał, to nie przeszkadza. Troszkę słońce jest przykryte chmurkami, także nie, pogoda idealna.
11: Wszędzie, prawda, możemy spotkać jeziora, rzeki. Można tak naprawdę w Borach robić wszystko, czego się zapragnie.
1: Usłyszał w Drzewiczu nad jeziorem nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach RMF FM o 22:00 wspólnie posmakujemy rarytasów kuchni Polski Zachodniej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Bez goli do przerwy w meczu Ferencvaros Górnik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zabrzanie od początku byli w głębokiej defensywie, ale potem zaczęli mocno kontrować i świetnych sytuacji nie wykorzystali niestety i Kiadimi, Prekop i Urbański. Może uda się po zmianie stron. Ciekawy transfer Rakowa przed walką o Ligę Konferencji. Nowym piłkarzem częstochowian został 20-letni reprezentant Czarnogóry Marko Perowicz. Ostatnio występował w rezerwach Atletico Madryt, które trenuje słynny Fernando Torres. Więcej o zawodniku trener Rakowa Dawid Kroczek.
13: Występujący na pozycji
4: pozycji skrzydłowego, jeżeli chodzi tutaj o nasze ustawienie. Odważny z piłką, atakujący mocno przestrzeń, wyróżniający się dobrymi warunkami fizycznymi, też motorycznymi.
12: Jutro przeciwko szwedzkiemu Hammarby Perowicz jeszcze nie wystąpi. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra też GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw. Co ciekawe, tak jak Górnik na Węgrzech, ze względu bezpieczeństwa. W Lidze Europy Lech zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. Przywracanie rosyjskich sportowców mimo wojny w Ukrainie trwa w najlepsze. Siatkarze z tego kraju zagrają w przyszłorocznej Lidze Narodów, którą w tym roku wygrali Polacy. Rano złoci medaliści wrócili do kraju i na lotnisku Chopina w Warszawie byli pytani także o tę sprawę.
13: Sportowcy to jedno, politycy to drugie. No wydaje mi się, że musimy poczekać też na ostateczne informacje, jak to się wszystko potoczy, czy Rosjanie wystąpią, czy nie.
12: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Rosyjska Federacja na razie zapowiedziała, że męska kadra nie zagra w Mistrzostwach Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24. Ogłoszenie RMF.

0: Zbliża się 22. W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza. Czas na najświeższe fakty w RMF.
1: Zapraszam. Problem suszy dotyka coraz więcej polskich gmin. W niektórych są ograniczenia w poborze wody. Jak radzą sobie mieszkańcy?
2: Nie używam wody na bieżąco.
1: A w Krakowie kolejny kandydat na fotel włodarza miasta. Do listy nazwisk dołączył Łukasz Gibała. Będzie też coś dla smakoszy ryb.
3: Sandasz smażony i zestaw surówek.
1: Ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenie lokalnych wodociągów. Za nami jeden z najgorętszych jak dotąd dni tego lata. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brywinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
4: Pani oszczędza wodę tu?
5: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
4: Czyli co robią albo czego nie robią?
5: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
6: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
4: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Jest tam dolewana woda?
6: Przy niektórych posesjach. Tak, owszem.
4: Jaki jest sposób na ochłodę?
6: Według mnie no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
1: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna do czwartku, do 20. Pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć w piątek. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września?
7: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym sejmiku województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
1: O poranku nasza publicystyczna rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa, szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego o to, czy Karol Nawrocki wywiązuje się ze swoich obietnic, jak ocenia go po roku na tym stanowisku. Padną też pytania o to, które z zapowiadanych projektów od zmian podatkowych przez obniżkę rachunków za prąd po likwidację podatku Belki i PIT 0% dla rodzin mają największe szanse na realizację. Czy opóźnienia wynikają z procedur, czy z politycznych realiów? Początek rozmowy 8:02. Polecamy.
8: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Były kozie sery, świeżo wyłowiona i przyrządzona rybka, a także inne specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie, odwiedziliśmy dziś województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
9: Panie Wiesław, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj
10: No, jechaliśmy
9: trafił?
10: Z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej, więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
9: To co, już się tam menu sprawdzone?
10: Już jest menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
9: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
10: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
1: O tych rarytasach z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
11: To już końcówka spotkania Ferencváros Górnik Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik przegrywa 0-1 po golu Rumuna Korbu. Ale kilka minut temu tuż obok bramki strzelił Iki Adimi, więc sytuacje na wyrównanie są. Dojczony czas gry do końca meczu może 2-3 minuty. Gruby transfer Arsenalu. Mistrzowie Anglii ściągnęli Bruno Guimaraesza, reprezentanta Brazylii z Newcastle za prawie 100 milionów dolarów. W Turcji jest już słynny Egipcjanin Muhammad Salah, który jutro ma podpisać kontrakt z Trabzonspor.
12: Trabzon, are you ready? I can hear you. See you very soon. Busy here, Trabzon.
11: Trabzonspor to przyszły przeciwnik Górnika lub Ferencvarosu w play-offach Ligi Europy. Złoci medaliści siatkarskie Ligi Narodów wrócili do kraju. Biało-czerwoni zostali powitani na lotnisku Chopina w Warszawie, po czym rozjechali się na urlopy. Jak mówi libero Jakub Popiwczak, niezbyt długie, bo za rogiem czai się już zgrupowanie w Zakopanem.
12: Przyszłego tygodnia od poniedziałku rozpoczniemy. Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być bardziej ugięty.
11: To będzie początek przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy, a koniec w ostatni weekend sierpnia. Wtedy w Krakowie odbędzie się Memoriał Wagnera. Magdalena Fręch niestety znów przegrała z Jessicą Pegulą, mimo że znów wygrała pierwszego seta. Spotkanie w drugiej rundzie turnieju w Toronto okazało się więc bliźniaczo podobne do tego sprzed kilku dni w Waszyngtonie. W Toronto trwa mecz Magdy Linet. Polka przegrała pierwszego seta z Amerykanką Jovic, a w drugiej partii 6-5 prowadzi Amerykanka. W Montrealu Hubert Hurkacz gra z Chilijczykiem Tabilo i Hurkacz wygrał pierwszego seta. W drugim prowadzi Chilijczyk nieznacznie 2-1. Rzut oka jeszcze na Budapeszt. Tu niestety wynik bez zmian. 1-0 Ferencvaros prowadzi z Górnikiem Zabrze. Już sama końcówka spotkania.
0: Jest muzyka najlepsza pod słońcem.
13: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek wyniki audytu w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym w stolicy. Kontrolę zlecił ratusz. Śledzimy sytuację pogodową w Polsce. Strażacy usuwają skutki nawałnic z najnowszym raportem dziennikarz RMF FM. W faktach także piłkarskie doniesienia z Budapesztu i milion euro w koszu. Fikcyjne godziny pracy lekarzy, umowy podpisywane na te same zadania i zatrudnianie na nieistniejące stanowiska. To część ustaleń audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i był radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 złotych. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie wykazał audyt?
2: Po pierwsze, nieprawidłowości w czasie pracy lekarzy. Rekordowy dyżur miał trwać bez przerwy 110 godzin. Wykryto także błędy w zarządzaniu szpitalem. Chodzi m.in. o stanowisko koordynatora SOR, którego formalnie nie było, choć Dawid Kacprzyk otrzymywał za nie wynagrodzenie. Wykryto także nieprawidłowości w umowach.
3: Lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, wykończy się na 6 tysiącach. Ale to i tak dwa razy więcej niż wcześniej.
2: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. Jak twierdzi była już prezes szpitala, Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
4: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
1: Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz przechodzących nad Polską. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który poznał najważniejsze dane. Dobry wieczór, Michale. Gdzie strażackich interwencji było i wciąż jest najwięcej?
5: Dobry wieczór. Przede wszystkim w rejonie Poznania, Wrocławia, Katowic, Szczecina i Łodzi. Tych ponad 300 interwencji to nie jest na pewno jeszcze ostateczny bilans, bo burze cały czas w nocy mogą dalej przechodzić, przede wszystkim nad północną Polską. Do tego co najmniej do 20 w czwartek aktualne będą ostrzeżenia przed upałem w większości regionów poza Pomorzem. Na południu kraju są to alerty najwyższego trzeciego stopnia, czyli tak zwane czerwone ostrzeżenia, i tam może jutro powtórzyć się 38 stopni na termometrach i tym upałom też mogą towarzyszyć burze.
1: Afrykański żar dał popalić dzisiaj z pewnością kierowcom. Jazda w prawie 40 stopniach Celsjusza w ciągu dnia. To było prawdziwe wyzwanie.
6: Na posesji stoję to w słońcu. Tylko termometr przykrywam, bo mi kiedyś się baterie roztopiły.
7: Ma pani jakieś swoje sposoby, żeby trochę ochłodzić auto, zanim się do niego wsiądzie?
8: W zasadzie to nie. Ewentualnie można po prostu drzwi otworzyć, ale ja akurat lubię ciepło, więc mi to nie przeszkadza zupełnie. To klimatyzacja, no.
1: Oto pytała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co by było bez tej klimatyzacji? Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i pod żadnym pozorem nie zostawiajcie dzieci, seniorów i zwierząt w zamkniętych autach. Słuchacie faktów RMF FM. Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, mówi w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Cytat ze względów bezpieczeństwa.
9: Mamy na ten temat swoje zdanie. Myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków, natomiast skupiamy się na trenowaniu, na nagraniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
1: Mówi złoty medalista tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni rano wrócili do kraju, do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvaroszem. Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Rewanż 13 sierpnia w Zabrzu. A na koniec faktów, 1 000 000 euro w koszu. Mieszkanie z włoskiej Apulii wygrał na loterii takie pieniądze, ale przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do śmieci. Pracownicy miejskiej firmy oczyszczania przeszukali odpady i odzyskali bezcenny skrawek papieru. Fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, zażartował szef przedsiębiorstwa, nawiązując do słynnego powiedzenia pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. Z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się o północy. W nich sprawdzimy, ile naprawdę zarabiają Polki i Polacy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i uważajcie na siebie. Zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Spór dotyczący nominacji asesorskich nabiera rozpędu. Podpis pod pierwszym z dokumentów w tej sprawie złożył premier Donald Tusk. Ile naprawdę zarabiają Polacy? Zajrzymy do najnowszych danych GUS-u. W faktach także najnowsze doniesienia z kortów tenisowych i prawdziwe smakowe rarytasy z Lubuskiego. Donald Tusk podpisał pierwsze z dokumentów dotyczących najnowszych nominacji asesorów, by, jak podkreślił, mogli oni legalnie podjąć obowiązki. To kolejna odsłona sporu kompetencyjnego na szczytach władzy. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji nowym asesorom, jednak nie przekazał ich wcześniej szefowi rządu do kontrasygnaty, choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to konieczny wymóg. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Premier Donald Tusk twierdził, że bez jego kontrasygnaty asesorzy nie mogliby orzekać legalnie. Szef rządu nazwał tę sprawę spiskiem przeciwko konstytucji, w którym uczestniczyli prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego.
3: Trybunał Konstytucyjny, ten w składzie nieprawidłowym i osobiście pan Święczkowski, postanowili odpowiedzieć pozytywnie na zamówienie pana prezydenta Nawrockiego, stwierdzając, że tego typu dokumenty nie wymagają kontrasygnaty premiera.
2: Dzień po wręczeniu nominacji przez prezydenta Krajowa Rada Sądownictwa orzekła, że zgodnie z konstytucją dokumenty te wymagają podpisu premiera. Donald Tusk twierdził, że Karol Nawrocki próbował złamać ustawę zasadniczą.
3: Tak naprawdę mamy do czynienia z groźnym zamachem na konstytucję. Po raz pierwszy w sposób tak jawny.
2: Premier dodał, że dziś złoży podpisy pod wszystkimi nominacjami asesorskimi.
1: W faktach teraz Małopolska. Jedna osoba ranna po kłótni w trakcie towarzyskiego spotkania w Nowym Sączu. Jak przekazała RMF FM Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Małopolskiej Policji, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie jest operowany. Na razie nie wiadomo, czym został zraniony i jakie były motywy działania sprawcy, który został zatrzymany. Będzie to badać policja.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Około 5,5 tysiąca złotych na rękę. To według najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego mediana wynagrodzeń w Polsce. Oznacza to, że jedna połowa Polaków zarabia mniej niż ta kwota, a druga połowa więcej. Czy te dane rzeczywiście są zgodne z portfelami Polaków? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Mediana jest bliższa prawdzie niż dane o przeciętnym wynagrodzeniu, gdzie używana jest średnia arytmetyczna. Dzięki temu widzimy realne liczby z wielu branż. Na przykład mediana w hotelarstwie i gastronomii to 3700 zł na rękę, więc niewiele więcej od pensji minimalnej. Na drugim końcu tabeli znajdziemy specjalistów z informatyki. Mediana wynosi 15 tysięcy zł brutto, a więc na rękę to kwota nadal pięciocyfrowa. Najnowsze dane GUS pokazują, że mediana coraz bardziej oddala się od średniej i to są dane niepokojące. Różnica wynosi już 22%. To oznacza, że dane o średnim wynagrodzeniu są coraz bardziej zawyżane przez najlepiej zarabiających.
1: Teraz w faktach ważne informacje dla kibiców tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu i awansował do trzeciej rundy. Z kolei Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 13 Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wcześniej na tym etapie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Frank. Lubuskie smakuje wyjątkowo w naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Odwiedziliśmy wczoraj specjalne miejsca. Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsce zrzeszające lokalnych wytwórców. Z nimi o miejscowych serach i wędlinach rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłac.
6: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
7: 3 rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże, takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść.
8: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony.
1: O tych smakołykach mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z województwa lubuskiego. Arkadiusz Stępień-Miernikowski Kwiatkowski już przygotowuje kolejne fakty RMF FM, na które już teraz Was zapraszam. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: czwartek, 6 sierpnia, zbliża się godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Piorun wywołał pożar domu na Opolszczyźnie. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. To tylko jedna z setek interwencji. Większość senacka przeciwko referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To przypomnijmy pomysł prezydenta Karola Nawrockiego. Synoptycy prognozują, że piątek zakończy falę ekstremalnych upałów w Polsce. Poważna interwencja strażaków po burzach w gminie Lubrza na Opolszczyźnie. Piorun uderzył tam w dom jednorodzinny i spowodował pożar dachu. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a w całym kraju strażacy właśnie z powodu burz i upałów od wczoraj interweniowali ponad 300 razy. Najwięcej interwencji jest właśnie na Opolszczyźnie, na Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Niebezpiecznie było również nad jeziorem Nyskim. Silny wiatr zerwał wiele łodzi z bojowisk. Część jednostek zaczęła dryfować po akwenie. Ciąg dalszy burz spodziewany jest dzisiaj, zwłaszcza w północnej Polsce. Do 20 w większości regionów aktualne będą ostrzeżenia przed upałem. Chciał zaoszczędzić czas i dlatego nie zdemontował osprzętu kombajnu. Tak wynika z wyjaśnień kierowcy, który odpowiada za śmiertelny wypadek z udziałem 11-latka na hulajnodze w Sypieniu w Łódzkiem. Przed prokuratorem 48-latek nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego, nienormatywnego, wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczymi maszyny zmarł.
0: Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
2: Polityka w faktach RMF FM.
0: Co dalej w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum? Przypomnijmy, pytanie brzmiałoby, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze tego wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
3: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
4: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
3: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
5: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
3: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiS-u przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
0: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Wczoraj do Polski wrócili z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. No to ile trwała droga do domu?
6: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
7: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
6: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
7: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
6: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
0: Jeżeli tęsknicie za latem z temperaturą maksymalną poniżej 30 stopni, no to musicie poczekać do piątku. Ten dzień przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów, tak prognozowała w radiu RMF24 Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Te temperatury będą z poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej. Natomiast od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni i początek tygodnia zapowiada się bardzo podobnie.
0: Ochłodzenie jednak dopiero w weekend, na razie będzie jeszcze bardzo gorąco. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe.
2: Upalne fakty RMF FM.
0: W czasie tak ekstremalnych temperatur Sanepid przypomina, że szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na żywność i przechowywać ją w odpowiednich warunkach. Na listę ważnych czynności, które powinniśmy robić w czasie upałów, musimy dopisać jeszcze odpowiednie nawadnianie oraz między innymi dbanie o klimatyzację. Takie nieoczyszczone urządzenia mogą być groźne dla naszego zdrowia. O tym właśnie między innymi nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z szefem warmińsko-mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko.
9: Mamy kolejną falę upałów. O czym powinniśmy pamiętać przy tak ekstremalnych temperaturach?
10: Wiadomo, że takie temperatury niezmiernie rzadko się zdarzają. Nie każdy z nas jest przygotowany do takich sytuacji, ale proszę pamiętać o tym, że jedna z podstawowych rzeczy to jest oczywiście odpowiednie nawodnienie. To jest kwestia unikania bezpośrednio słońca, szczególnie jeżeli mówimy o osobach starszych, a także osobach, które cechuje tak zwana wielochorobowość. To jest ekstremalna temperatura, która stanowi zagrożenie dla zdrowia i dla życia, więc unikajmy wychodzenia na zewnątrz w momencie, kiedy to słońce operuje najbardziej, czyli my ciągle mówimy o godzinie 10-15. Jeżeli możemy, to spróbujmy odłożyć wszelkie wizyty na późne godziny popołudniowe, ponieważ rzeczywiście ta sytuacja zagraża zdrowiu i życiu, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę. Ale myślę, że istotny jest również fakt taki, że ta temperatura sprzyja na przykład psuciu się żywności. Proszę pamiętać o tym, że wysoka temperatura powoduje to, że namnażanie bakterii, szczególnie tych chorobotwórczych, jest szalenie istotne. Proszę też pamiętać o tym, że nie ma jałowej żywności. Każda żywność jest skażona mikrobiologicznie. Na szczęście w większości przypadków nie ma tam bakterii chorobotwórczych, ale jeżeli pojawią się nawet jednostkowe komórki, to proces namnażania w tych temperaturach występuje bardzo gwałtownie, a więc właściwa jakość właściwie przechowywana. Dzisiaj urządzenia chłodnicze przy takiej temperaturze pracują, że tak powiem, na najwyższych obrotach. Proszę się liczyć z tym, że bywają również awarie tych urządzeń. Każda żywność, która nie jest przechowywana w warunkach termicznych odpowiednich, czyli w niskiej temperaturze, praktycznie nie nadaje się potem do spożycia. A więc tego typu rzeczy myślę, że są szalenie istotne.
9: Zaglądając do Waszych statystyk dotyczących kontroli chociażby miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o bloki żywienia, to właśnie chyba najczęściej pojawiają się mandaty, czy też jakieś zaniedbania, właśnie jeżeli chodzi o przechowywanie żywności.
10: To prawda, w trakcie naszej akcji letniej kontrolujemy obozy i kolonie i zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, na warunki przechowywania żywności. I rzeczywiście sporadyczne mandaty, które tu się pojawiają, ale pojawiają się, dotyczą głównie niewłaściwych warunkach przechowywania żywności. Proszę pamiętać, że stanowi to ogromne zagrożenie. My mamy w tej chwili ogromną ilość obozów i kolonii, które jest na terenie naszego województwa i co rusz mamy zgłoszenia o pojawiających się przypadkach, na szczęście sporadycznych, przypadkach objawów u uczestników objawów ze strony układu pokarmowego.
9: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
10: Te objawy to najczęściej wszystkie gastryczne, a więc wymioty, temperatura, bóle brzucha i biegunka. To, co dominuje w tej chwili w większości przypadków, to są noro i rotawirusy. To jest sytuacja, gdzie te objawy trwają krótkotrwale i w przypadku osób zdrowych najczęściej szybko mijają. Ale zdarzają się takie przypadki, czego dowodem jest ostatnie ognisko właśnie, gdzie występowała duża liczba młodych ludzi, kiedy 8-12 osób trafiało do szpitali w kwestii nawodnienia, ponieważ uporczywe wymioty biegunka powodowały odwodnienie organizmu. Zmienia nam się też trochę sytuacja, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia salmonellozy. Od wielu lat nie mieliśmy tylu przypadków zatruć i zachorowań, jeżeli chodzi o salmonellę. Ta salmonella wkradła nam się do przedszkoli również, ale też i do szkół, ale także występuje w tak zwanych przypadkach imprez rodzinnych. I to najczęściej niewłaściwy produkt żywnościowy jest nośnikiem tego zakażenia, zainfekowany niewłaściwym surowcem, często spoza, że tak powiem, urzędowej kontroli żywności. Te objawy wtedy występują u wielu, że tak powiem, uczestników tej imprezy. No i oczywiście często kończy się to hospitalizacją, ponieważ salmonella bardzo często przebiega dosyć długo i te objawy wskazują jednak na konieczność hospitalizacji. To znowu jest również kwestia odwodnienia w momencie wystąpienia tego typu sytuacji.
9: Czy wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ryzyko pojawienia się sinic w jeziorach?
10: Tak. Nasze doświadczenia wieloletnie wskazują, że w przypadku takiej temperatury, kiedy jest wysoka temperatura i mały ruch powietrza, czyli małe falowanie, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, to co rusz pojawiają nam się właśnie zakwity sinic w różnych partiach różnych jezior. Do tej pory mieliśmy taką sytuację głównie tylko w Olsztynie, natomiast przy tej aurze, która jest teraz, należy się liczyć, że w innych jeziorach tego typu zjawisko występuje, więc ja zawsze apeluję o zwrócenie uwagi na to, jak wygląda toń wody, a więc jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor, woda zaczyna, że tak powiem, nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów w toni wodnej, to w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Najczęściej to zjawisko trwa kilka bądź też kilkanaście dni. Zmiana pogody powoduje to, że sinice opadają i jak gdyby akwen wraca do normy, ale to zjawisko przy tej temperaturze może się nasilać.
9: Jak mamy wysokie temperatury, to chętnie korzystamy z klimatyzacji, o nie też powinniśmy dbać, no bo często się mówi na przykład o odgrzybianiu.
10: Jeżeli chodzi o klimatyzację, to ja zwróciłbym uwagę na jeden element, który staje się teraz dosyć, że tak powiem, powszechny, to jest Legionella. Legionella to jest bakteria, która występuje zarówno w wodzie, mówimy o wodzie wodociągowej, najczęściej w ciepłej wodzie, ale również w przewodach klimatyzacyjnych. Między innymi sama nazwa Legionella wywodzi się od choroby legionistów, którzy zostali zainfekowani i to z takim skutkiem, że wielu ich zmarło podczas zjazdu legionistów, gdzie nośnikiem zakażenia było właśnie powietrze, które było wydmuchiwane z instalacji klimatyzacyjnych. No więc o przewody klimatyzacyjne powinniśmy również zadbać, a więc ta dezynfekcja i to, o czym pan redaktor mówił, oprócz legioneli, to jest oczywiście też i grzyby. Najczęściej młodzi ludzie nie chorują, natomiast w przypadku osób starszych tego typu schorzenie może być niemalże śmiertelne.
0: Z Strzałem Warmińsko-Mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina druga. Arkadiusz Sępi-Miernikowski. Zapraszam na Fakty w RMF FM. Jesienią Trybunał Konstytucyjny ma zostać uzupełniony. Minister Sprawiedliwości poinformował, że we wrześniu Sejm ma wybrać kolejnego sędziego. Premier Donald Tusk zapowiedział szczegółowe kontrole w powiatach, w których tydzień temu nie zawyły syreny po upadku rosyjskiej rakiety. Tragiczny finał kąpieli w jeziorze w Wielkopolsce. Ratownikom nie udało się uratować 2 13-latków. Jesienią Trybunał Konstytucyjny ma działać już w pełnym składzie, przekazał minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiedział, że na wrześniowym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostanie wybrany 8 sędzia Trybunału, wskazany przez obecną większość parlamentarną. Jego zdaniem Trybunał będzie wówczas już normalnie funkcjonującym organem. Żurek ocenił, że do listopada legalnie wybrani sędziowie mają wspólnie rozpocząć orzekanie. 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, a jego miejsce ma zająć kolejny kandydat wybrany przez Sejm. Premier zapowiedział dokładne zbadanie kwestii urzędników dyżurnych w powiatach, w których tydzień temu nie zawyły syreny po upadku rakiety w Tarnowie Kolonii w województwie lubelskim. Syren nie włączono w Chełmie i Zamościu, a także w 8 powiatach.
1: Też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%. To wiem. Kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, nie stanęli na wysokości zadania.
0: Jak tłumaczył Donald Tusk, z punktu widzenia premiera ważne było, jak w takiej sytuacji zadziałały procedury stricte wojskowe. Tragiczne doniesienia dotarły do nas wczoraj z Wielkopolski. 2 13-latków utonęło na jeziorze Durowskim w powiecie wągrowieckim. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że chłopcy przebywali na niestrzeżonej plaży. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Po otrzymaniu zgłoszenia pierwszy na miejscu pojawił się nurek WOPR-u.
2: Nurek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył stosunkowo szybko na miejsce zdarzenia, wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniową oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, niestety stwierdził zgon 2 13-latków.
0: Wyjaśniał aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach rocznicy Rzezi Woli, które odbyły się na cmentarzu powstańców Warszawy. Zaplanowany wcześniej tradycyjny marsz pamięci został odwołany z powodu wysokiej temperatury. A Rzeź Woli rozpoczęła się 82 lata temu. Była to największa masakra ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
4: Męża rodzina została tutaj zamordowana i dlatego zawsze przychodzimy, żeby uczcić ich pamięć i oddać im hołd.
5: W tym roku trochę inaczej. Nie ma marszu, ale pamięć jest.
6: A pamięć musi być zawsze i wiem, że ona będzie zawsze.
5: Co warto wiedzieć o tym cmentarzu? Ile ofiar Rzezi Woli jest pochowanych?
6: To są szacunki, jak zwykle musimy powiedzieć, że między 50 a 70 tysięcy. To przecież byli konkretni ludzie. Cel był jeden, zniszczyć całe miasto, zamordować wszystkich ludzi.
0: Z uczestnikami stołecznych uroczystości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Faktach sprawdzamy, jak radzicie sobie podczas trwających ekstremalnych upałów. W dolinach 32 stopnie Celsjusza, na szczytach Tatr 25. Takie wartości na termometrach w Tatrach pojawiają się niezwykle rzadko. A nasz reporter Maciej Pałachicki zapytał wczoraj turystów na jednym ze szlaków, jak sobie radzą z takim upałem.
7: Jak sobie radzicie z tym upałem w Tatrach?
8: No kiepsko, ale to lato jest.